0: świata przed wami. Brzmi wspaniale, ale myślę sobie, że apetyt rośnie też w miarę jedzenia i tak patrzycie na tę Kolumbię, że to zespół do ogrania.
1: Tak, jest to piękny czas nas wszystkich, fantastyczny czas, że te Mistrzostwa Świata odbywają się w Polsce. Tutaj wszyscy jesteśmy mocno zaangażowani w ten projekt, począwszy od wszystkich pracowników Polskiego Związku Piłki Nożnej, po tutaj lokalne władze, plus do tego no, cała społeczność piłki nożnej. Ona tworzy no, pewnego rodzaju aurę właśnie w przygotowaniach do kolejnych meczów. Fazę grupową zakończyliśmy w kapitalnym stylu, bo wygraliśmy wszystkie mecze. Chcemy wygrywać i tak jak zapowiadałem przed turniejem, chcemy się cieszyć z każdego wygranego meczu. Przed nami Kolumbia, przed nami rywal bardzo silny, bardzo wymagający. Na pewno o półkę wyżej. Natomiast przygotowujemy się do niego jak do każdego kolejnego meczu i tutaj z dużym spokojem, właśnie z dużą równowagą do tego podchodzimy. Ale na koniec dnia chcemy wygrać kolejny mecz. Po to, żeby grać kolejny mecz na Mistrzostwach Świata.
0: Jak patrzy trener na tę Kolumbię, to jak ją ugryźć? Bo ja odwinąłem sobie jeden ich mecz i mam wrażenie, że to zespół grający bardzo taką fizyczną piłkę, jak na piłkę młodzieżową.
1: Na pewno ich taką cechą charakterystyczną jest bardzo agresywny pressing. To nie jest łatwe grać pod takim dużym pressingiem na boisku. Piłkarki o tym doskonale wiedzą. To nie jest naturalne środowisko piłkarek na co dzień grających w klubach. Natomiast jest to ewidentnie przestrzeń do kapitalnego doświadczenia, które się uzyskuje dzięki takim meczom. Dlatego ja bardzo się cieszę, że to z tym rywalem gramy. Mieliśmy sposobność zagrać z Argentyną, z Meksykiem, gdzie ten pressing wysoki był, też agresywny. I liczę na to, że zrobimy w tej materii progres i będziemy tutaj decyzyjnie przede wszystkim skuteczni do tego, żeby łamać linię pressingu rywalek i żeby to kultura gry była na wysokim poziomie.
0: Patrząc już na aspekty czysto sportowe, Weronika Araśniewicz. Trochę zadrżeliśmy o jej zdrowie. Trener po tym meczu uspokajał. Jak wygląda sytuacja?
1: Dzisiaj mogę powiedzieć, ona nie będzie do tego meczu. Proces rehabilitacji i kolejnych badań też potwierdza, że ten uraz jest, on będzie wymagał czasu. No i dlatego no będziemy faktycznie bez Weroniki, natomiast no inne piłkarki będą grały, więc idziemy w kierunku takim planu i strategii na mecz z piłkarkami, które są w 100% zdrowe i gotowe do meczu.
0: Myślę sobie, że ten mecz z Beninem paradoksalnie tutaj się może trochę przydać, no bo trener dał też pograć innym.
1: Na pewno tak, no tutaj mądrość była i zapowiadałem, że na pewno mądrość bardzo duża będzie w kontekście strategii, planu i zarządzania zespołem. Pierwszy mecz, drugi mecz, trzeci mecz, no tutaj staramy się te obciążenia meczowe rozkładać na wiele piłkarek i to daje ten komfort, że możemy trenować bardziej intensywnie. To jedno z drugim jest w bardzo dużej symbiozie i to musi być bardzo skrupulatnie monitorowane, żebyśmy byli jutro w bardzo dobrej kondycji fizycznej, bardzo dobrze fizycznie przygotowani, bo to będzie niosło konsekwencje tempa meczu i możliwości właśnie w tych wysokich intensywnościach jak najdłużej grać.
0: Myślę sobie, że mało który trener, selekcjoner ma taki komfort, że ma tydzień przerwy między meczami grupowymi, a tą fazą pucharową. To był jeszcze moment do wykorzystania, że dało się coś wypracować?
1: Tak, no pracowaliśmy nad elementami tutaj taktyki zespołowej, ale w działaniach też obronnych, ale też i w budowaniu, w konstrukcji akcji, żeby ta płynność była jeszcze na wyższym poziomie. Natomiast tak jak mówię, kilka dni mieliśmy czasu na to, żeby już normalnie ze sobą potrenować. Tak naprawdę odbyliśmy 3 jednostki treningowe pełne i z tego bardzo się cieszę, no bo jednak przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata borykaliśmy się z tym problemem, bo przecież na 2 dni przed rozpoczęciem dopiero 5 piłkarek przyjechało i tak naprawdę to był jeden trening, plus do tego bardzo dużo analiz indywidualnych i zespołowych, żeby no po prostu te rozumienie naszej strategii planu było jednakowo rozumowane przez wszystkie piłkarki. Te 3 jednostki treningowe myślę, że to samym piłkarkom dużo wniosły, bo żeśmy bardzo uwypuklali te działania indywidualne i konieczność tutaj łączenia tego z formacjami, bo tutaj widzimy jeszcze rezerwę do pracy. To jest permanentna praca, te działania techniczno-taktyczne, one wymagają powtórzeniowej formy, one wymagają fragmentów gry, one wymagają tak naprawdę zaangażowania, koncentracji, by płynność w grze była na najwyższym poziomie.
0: A ma pan trener poczucie, że zainteresowanie tą młodzieżową kadrą wzrasta? No bo do tych turniejów młodzieżowych zwykle podchodzi się z pewnym dystansem, bo czasem to jest taka duża niewiadoma, na co stać naszą kadrę. Wszyscy znają oczywiście ludzi z tych pierwszych seniorskich kadr, nie wiem, licząc Robert Lewandowski, Ewa Pajor, wyjdziemy na ulicę, ludzie ich znają. Te dziewczyny znamy troszkę mniej. Czy widzi trener, że wraz z każdym meczem rośnie to zainteresowanie, ta popularność może nawet trochę?
1: No ja myślę, że taką odpowiedzią będzie to, że na stadionach i w Katowicach i tu w Bielsku-Białej pojawia się rekordowa liczba kibiców i to już pokazuje, że zainteresowanie piłkarkami młodzieżowymi, ale grającymi już też w zespołach seniorskich i zagranicznych i polskich. Ja tylko przypomnę, że 10 piłkarek z tej kadry to piłkarki już reprezentujące kluby zagraniczne. Myślę, że tak, że ta popularyzacja, powszechność i ten pozytywny rozgłos jest coraz większy. Przykładem czego było też i w Bielsku-Białej spotkanie z kibicami, gdzie naprawdę gro ludzi przybyło z małymi dziewczynkami, które przytulały się do naszych piłkarek, prosiły o autografy, o różnego rodzaju gifty. No to był piękny czas, naprawdę. I w ciągu tego krótkiego czasu, który spędziliśmy w centrum miasta, wśród kibiców naprawdę bardzo pozytywnie to rozpatrujemy i tak żywimy nadzieję, że właśnie te momenty będą powodowały, że ten rozwój, ta popularność pozytywna, to wnoszenie, że dziewczyny grają i grają skutecznie, dobrze, że wniesie, że kolejnych nowych dziewczynek rozpoczynających grę w piłkę nożną będzie więcej.
0: Trener się aż bardzo szeroko uśmiechnął, jak opowiadał o tym spotkaniu z kibicem.
1: No tak, bo to było bardzo sympatyczne. Gro kibiców przyszło i to z taką pozytywną energią, pozytywną narracją. Oczywiście chwaląc nasze piłkarki, nasz zespół, sposób grania. No było zabawnie, było miło, było sympatycznie. To takie piękne chwile, które większość z nas po raz pierwszy doświadczyło. Ale naprawdę warto dla takiej publiczności, dla tych naszych wspaniałych kibiców, którzy aktywnie kibicują, bo to nie są tylko i wyłącznie osoby, które przyjdą obejrzeć mecz, ale naprawdę aktywnie angażując się w to kibicowanie, w te przyśpiewki, w te okrzyki. Naprawdę jest to przemiłe, ale z drugiej strony tak wzmacniające i dodające energii zespołowi.
0: Były takie momenty w kobiecej piłce w Polsce przełomowe. Była kadra U17, w której Ewa Pajor przecież osiągała sukcesy. Dzisiaj największa gwiazda polskiej kobiecej piłki. Myśli pan sobie, że ten turniej dla tych dziewczyn, chociaż już one grają, tak jak pan mówi, w kadrach klubów zagranicznych, to może być taki przełom, żeby przeskoczyć do tej seniorskiej reprezentacji też zaraz?
1: Niewątpliwie jest to czas taki przejściowy dla tych piłkarek, bo wcześniej czy później to większość tych piłkarek trafi do pierwszej reprezentacji.
2: Z Marcinem Kasprowiczem, selekcjonerem kadry kobiet do lat 20, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tomasz Weryński i dobranocka w RMF FM. Wracamy do tematu cen paliw. W Sejmie trwają prace nad projektem podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Opozycja krytykuje pomysł, a rząd przekonuje, że chodzi o ochronę kierowców przed wysokimi cenami. Jak wygląda sytuacja i kiedy możemy spodziewać się głosowania? O tym z Sejmu mówi nasz reporter Michał Ratkowski.
1: Witamy, Michale.
2: Witam, dzień dobry.
1: Michale, opozycja nie jest chętna poparcia tego projektu. Dlaczego?
2: Nie jest chętna, chociaż dodam tylko, że nie cała opozycja jest przeciwna rządowemu projektowi. Z tego grona wyłamuje się małe, kilkuosobowe koło Razem. Jego lider Adrian Zandberg dzisiaj przekonywał z mównicy sejmowej, że mimo wielu rozwiązań rządowych, których on i jego koledzy i koleżanki z koła nie popierają, to jednak jeśli ceny paliw skaczą w górę w sposób niekontrolowany, to trzeba kierowców chronić przed takimi skokami cen. Dlatego on zadeklarował poparcie swojego klubu dla tego rządowego rozwiązania. Ale poza tym, tak jak mówiłeś, opozycja ten pomysł krytykuje. Na przykład Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że ten rządowy projekt nie jest wcale próbą rozwiązania problemu wysokich cen paliw na stacjach, ale kolejną polityczną zagrywką rządu w walce z opozycją i przede wszystkim z panem prezydentem.
3: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem? Nie ulega wątpliwości, że sektor paliwowy ma nadzwyczajne zyski w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej, ale państwo mieli dostatecznie dużo czasu, żeby ten problem rozwiązać zgodnie z obowiązującą w Polsce konstytucją. Jeszcze tydzień temu pan minister Domański w jednej z prywatnych rozgłośni radiowych mówił, że pracują nad projektem ustawy razem z ministrem do spraw energii, które opodatkowuje nadzwyczajne zyski sektora paliwowego, ale w przód, a nie w tył. Co takiego się stało? Oprócz tego, że ma być to kolejna akcja polityczna. I taką polityczną akcją jest, bo państwo, dając ten projekt ustawy do Sejmu, wczoraj słyszeliśmy pana premiera, który wprost szantażował pana prezydenta, mówiąc, że jeżeli nie podpisze teraz tego projektu, to nie będzie kolejnego pakietu CPN.
2: A to zdaniem posła Kuźmiuka ma wzbudzić niezadowolenie wśród kierowców, które ma być bezpośrednio skierowane właśnie w stronę pana prezydenta. I tak jak mówiłeś, ustawa z 3 lipca, która została przesłana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego, tam trafiła i takim głównym argumentem, którego użył wtedy prezydent, było to, że ta ustawa nakładała podatek na zyski osiągnięte przez podmioty przed uchwaleniem ustawy. To rzeczywiście ten projekt dzisiaj omawiany w Sejmie również zakłada. Ale były też inne argumenty, na przykład Konfederacja grzmiała, że rząd nakłada kolejny podatek na sektor paliwowy, a Marcin Horała z Rozwoju Plus przypomniał o cenie 5,19. Nie wiem, Krzysztofie, czy pamiętasz tę cenę, ale ona...
1: Kiedyś to było.
2: Kiedy to było, właśnie. I kiedy były takie ceny paliw. Ale rzeczywiście, jak mówił Marcin Horała, ta cena to w jego ocenie symbol kłamstwa i oszustwa tego rządu, bo była to cena, którą Donald Tusk obiecał Polakom przed wyborami, że właśnie taka cena paliw się utrzyma na tym stałym poziomie.
1: Michale, a jak na to wszystko odpowiadają rządzący?
2: Na przykład Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej nazwał to głosowanie, które przed posłami prawdopodobnie w tym tygodniu, takim testem odpowiedzialności obywatelskiej i odpowiedzialności za państwo.
4: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, konsumentów, obywateli, przedsiębiorców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych, firm, które w czasach kryzysu osiągają niebotyczne zyski. Prawa strona, kiedy ostatnio głosowaliśmy nad tą ustawą, stanęła po stronie firm paliwowych, głosowała przeciw. Chcę państwu wyjaśnić, na czym polega istota tego problemu. Kryzys, o którym mówimy, nie ma źródeł wewnętrznych, nie jest winą Donalda Tuska, ma charakter międzynarodowy, globalny, jest spowodowany sytuacją geopolityczną. Wszyscy dobrze wiemy, jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, co się dzieje od marca tego roku w Zatoce Perskiej.
2: No i tutaj poseł Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że ceny ropy na początku roku, dokładnie w styczniu, wynosiły 60-70 dolarów za baryłkę ropy, a już wiosną wzrosły dwukrotnie. No i po to są te działania rządu, żeby po prostu chronić obywateli przed takimi skokami cen. Podobnym tonie wypowiadał się również poseł PSL Adam Dziedzic, który po pierwsze zadeklarował poparcie swojego klubu dla tego projektu, ale też powiedział, że PSL jest i będzie za procedowaniem ustaw, które przynoszą ulgę Polkom i Polakom. Dariusz Wieczorek z Lewicy także chwalił tę ustawę i zaapelował do prezydenta, aby podpisał ją. Poparcie również zadeklarowały kluby Centrum i Polski 2050, a więc cała ta dość liczna układanka rządowa. No i teraz czekamy, co dalej. Prawdopodobnie jutro drugie czytanie projektu. No i kto wie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem rządzących, to jeszcze w tym tygodniu na tym posiedzeniu Sejmu ma się odbyć głosowanie w tej sprawie.
0: Dziękujemy serdecznie. To był nasz reporter Michał Radkowski prosto z Sejmu. Projekt dotyczący podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ma być ponownie procedowany. Głosowanie może odbyć się jeszcze w tym tygodniu. A już teraz czas na najlepszą muzykę. Zostańcie z nami.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Gdy zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM.
1: I przez parę minut wsłuchiwał się w odgłosy ludzkich kroków, kobiece śmiechy, rozmowy. Przejechał samochód. Gdzieś w oddali jakiś zniecierpliwiony kierowca nacisnął na klakson. Stadko gołębi z łopotem skrzydeł poderwało się z dachu sąsiedniej kamienicy. Izydor, mimo że marzył o wakacjach w ukochanych Bieszczadach, był zwierzęciem miejskim. Kochał to miasto i czuł się tu jak ryba w wodzie. Nigdy nie narzekał, że mieszka w samym centrum. Lubił swoją jaskinię na czwartym piętrze. Czuł się związany z historią tego miejsca. Był u siebie. Mieszkanie komisarza wypełniały regały z książkami, stare meble i pamiątki rodzinne, cudem ocalone z wojennej pożogi. Wszystko to było jednym z powodów jego porażek sercowych. Większość pań, z którymi się wiązał, uważała za swój obowiązek zmianę wyglądu domostwa i zastąpienie starych gratów cudami współczesnego designu. Dla komisarza taka wizja była niczym wyrok inkwizycji. Najczęściej stawało się to początkiem końca znajomości. Usadowił się wygodnie i wziął teczkę z aktami. Prędko przebrnął przez raporty z miejsc zdarzeń i relacje świadków spisane przez posterunkowych, zdjęcia ze statku, zeznania kelnerów z klubu jazzowego. Dłużej skupił się na protokole z autopsji Rity Jones. Tutaj też nie było nic, czego by wcześniej nie wiedział. Karta badania szpitalnego Karola Zacha również nie była dla niego niczym nowym. Wstał, nalał sobie drinka i znowu usiadł przy stoliku. Zabrał się do uważnego czytania zeznań członków grupy. Godziny mijały, słońce zaszło za budynki ulicy Wilczej i w mieszkaniu pociemniało. Izydor zapalił światło. Powoli zapadał zmrok. Gwar jednak nie cichł. Miasto żyło. Słychać było muzykę z pobliskiej restauracji i rozmowy gości siedzących przy stolikach w ogródku kawiarni. W miarę upływu czasu kartki z protokołami i raporty zapełniały stół. Kilka z nich spadło na podłogę. Stary zegar wybił 22, a Kościesza miał wrażenie, że niczego nowego w tym gąszczu danych nie znalazł. Proszę Państwa, Baśka przeszła do kolejnej opowieści, dotarliśmy do placu Trzech Krzyży. Powstał za czasów Augusta II Mocnego jako rozdroże przed miastem. Tutaj była w XVIII wieku granica miasta. Grupa rozglądała się z zainteresowaniem. Słychać było, jak Alice pstryka kolejne fotki. August II, to był dopiero model. Magda rozpoczęła swój ulubiony temat. Polityką kraju nie zajmował się wiele, raczej psuł niż poprawiał. Jedyne, co pozostawił, oprócz ustanowionego w 1705 roku Orderu Orła Białego, to bajzel i podobno prawie 300 nieślubnych dzieci. No, nieźle. Mamba, jak zawsze zachwycona tą tematyką, westchnęła rozmarzona i rozejrzała się uważniej dookoła. A Halinka wzruszyła ramionami z dezaprobatą. No, pobożny to chyba nie był, dodała kąśliwie. Ależ był, a na pewno starał się za takowego uchodzić. Świadczy o tym ta ulica. Przejdźmy kawałek dalej. Magda wskazała na wylot Alei Ujazdowskich.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.

0: A w RMF FM pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, zabójcza wycieczka.
1: Tutaj, podjęła temat, gdy wszyscy stanęli na styku alei i placu, były w tamtych czasach sady, pola i łąki. Król August II polecił wybudować w tym miejscu drogę krzyżową. Stację Męki Pańskiej ustawiono aż do obecnego Parku Łazienkowskiego, ale sam park został założony później przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Magda wskazała ręką perspektywę ruchliwej ulicy pełnej zabytkowych kamienic i pałacyków. Wtedy zlikwidowano drogę krzyżową, a ulica

o tych stacjach męki pańskiej. Po co by tego szukała i po co mordować kogoś z powodu historycznych informacji o jakiejś drodze? Myślała gorączkowo. Co się stało? Basia szybko do niej podeszła. Co ci jest? Nerwowo dopytywała przyjaciółkę. Nic, nic. Gorąco mi. Magda machnęła ręką, nie przestając rozglądać się dookoła. Dobra, to teraz ja ponawijam. Nowacka bystro przejęła pałeczkę. Proszę państwa, tutaj na wysokości wylotu Wilczej, na środku ulicy znajduje się właz do podziemnych kanałów. Był jednym z wyjść ewakuacyjnych dla powstańców i mieszkańców miasta w czasie powstania warszawskiego. Hitlerowcy bardzo szybko odcięli części miasta od siebie. Jedyną możliwością przedostania się z jednej dzielnicy do drugiej stały się podziemne kanały. Młode dziewczyny z AK odgrywały rolę przewodników i przeprowadzały tamtędy ludzi w inne rejony miasta. Była to straszna, niebezpieczna droga w fekaliach i ciemnościach. Mój Boże, westchnęła Etel. Wojna wszędzie ślady tu zostawić, odezwał się milczący dotąd Rishi. Dokąd tym kanałem uciekano? Dopytywał Greg, jak zawsze wnikliwie i naukowo. Raczej skąd w ten sposób uciekano? Z Mokotowa ewakuowano ludzi właśnie tutaj, dopowiedziała Magda, która już odzyskała rezon. Tym kanałem wychodziła zresztą jedna z moich ciotek. Tak wynika z licznych opowieści rodzinnych. Zakończyła z nostalgią. Spacerowali dalej, podziwiając liczne w tym miejscu pałacyki. Obecnie najczęściej siedziby ambasad i fundacji. W końcu doszli do placu na rozdrożu, a za nim, skręciwszy w lewo, zanurzyli się w cienisty wąwóz urokliwej ulicy Agrykola i zeszli w dół skarpy, aż do mostku przy pomniku króla Jana III Sobieskiego. Tam, nieco zmęczeni długim spacerem, zatrzymali się, podziwiając widok na staw i pałac na wyspie w Łazienkach Królewskich.

Był cichy letni wieczór. Słońce powoli zachodziło, rzucając czerwone blaski na spokojną taflę wody. W dali widać było północną elewację pięknej bryły o klasycznych proporcjach. Pałacu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, odbijającego się jak w lustrze w tafli wody. Nagle ogromny karp królewski plusnął tuż pod powierzchnią i drobne kręgi fal rozeszły się, uroczo zakłócając spokój stawu. Gdzieś w oddali krzyknął paw, para kaczek usiadła na wodzie z głośnym kwakaniem. Raj natury w centrum miasta, szepnęła Etel. Tak, to piękne miejsce, powiedziała Magda. Jego historia też jest urocza. O właśnie, dlaczego Wanna wy nazywać park ten? Rishi najpierw w milczeniu wpatrywał się w piękny widok, ale teraz głodny wiedzy o swojej wytęsknionej Wannie zaczął skwapliwie dopytywać. Przez wieki ten teren zwano zwierzyńcem i był po prostu lasem, pozostałością po ogromnej puszczy, która wraz z rozwojem miasta się kurczyła. Tutaj jednak zachowano jej resztki i organizowano polowania. W połowie XVII wieku zwierzyniec kupił na własność książę Stanisław Herakliusz Lubomirski. Postanowił zmienić przeznaczenie tego terenu. Te stawy i wyspy zawsze tu były. Na jednej z wysp, właśnie tej, którą widzimy przed sobą, zarządził budowę barokowego pawilonu łazienkowego. Od tego pierwszego pawilonu lubomirskiego aż do tej pory park nosi nazwę Łazienki, a królewskie, bo 100 lat później ten teren kupił król Stanisław August Poniatowski i zmienił w niezwykły park. Pawilon Lubomirskiego rozbudował do postaci tego pięknego, klasycystycznego budynku zwanego Pałacem na Wodzie. A, to dlatego taka zabawna nazwa. Harry pokiwał głową ze zrozumieniem. Zapraszam więc do parku na spacer, zanim zacznie się koncert. Magda skierowała grupę do otwartej szeroko bramy, skąd aleja wzdłuż stawu prowadziła prosto do pałacu. Do koncertu pozostały niecałe 3 kwadranse. Basia i Magda postanowiły więcej nie męczyć podopiecznych nawałem informacji. Dały wszystkim czas wolny i same z ulgą usiadły na ławce w pobliżu teatru, gdzie muzycy powoli przygotowywali instrumenty przed koncertem. Grupa rozproszyła się po okolicy. Przyjaciółki zostały same. Słuchaj, a co ty tak w alejach ujazdowskich zamilkłaś, jakbyś ducha zobaczyła? Co się stało? Zapytała od razu Basia. Nie wiem, coś mi się słabo zrobiło, głupstwo. Magda machnęła ręką, sama powątpiewając w swoje domysły. Czas szybko biegł. Słońce schowało się i wśród wysokich parkowych drzew robiło się coraz ciemniej. Wzdłuż alejek pracownicy łazienek ustawili na ziemi małe świeczki, które w zapadających ciemnościach wyznaczały drogę do bramy przy ulicy Myśliwieckiej, do teatru. Powoli schodzili się goście na koncert. Rozproszona grupa Anglików, jak zawsze zdyscyplinowana, zebrała się wokół swoich opiekunek. Super, dzięki, że już jesteście. Teraz poszukamy sobie miejsc na widowni, ale uwaga, jak koncert się skończy, będzie już ciemno. Zobaczcie. Magda wskazała ręką na świeczki wzdłuż alei parkowej. Tędy pójdziemy do busa. Po koncercie zbieramy się przy wyjściu z teatru i razem idziemy do bramy. Gdyby ktoś się zgubił, a będzie to bardzo prawdopodobne w tych ciemnościach, to proszę spokojnie iść razem z innymi wzdłuż tych światełek. Jakby co, to dzwonimy do siebie, jasne? Łaszyńska upewniła się, czy jej podopieczni wszystko rozumieją.

Nie bój się, damy sobie radę. Pawełek objął Halinkę i Karol opiekuńczym gestem. Harry to samo zrobił z Ethel i Alice. Rishi ochoczo poszedł w ślady kumpli i zajął się rycersko Baśką i Magdą. Greg stanął na przedzie stada i jak dowódca wskazał laską na teatr. Ruszamy! Zawołał dziarsko profesor i cała grupa podążyła w kierunku tonącego już w mrokach amfiteatru. Po chwili wśród gęstniejącego tłumu amatorów muzyki klasycznej zaczęli wyszukiwać na widowni najlepsze miejsca. Zrobiło się chłodniej, przewodniczki otuliły się szalami i usiadły na widowni możliwie jak najbliżej wyjścia, przezornie myśląc o późniejszym wychwytywaniu gości z tłumu. W wieczornym mroku tylko domyślały się, gdzie siedzą ich podopieczni. Punktualnie o 9:00 rozpoczął się koncert. Przepiękna muzyka klasyków wiedeńskich, Mozarta, Haydna i Beethovena, jakże pasująca do klasycystycznej scenerii, wypełniła cały park. Magda i Basia siedziały zasłuchane. Zapomniały o całym świecie. Dramat rozgrywający się w grupie ich turystów gdzieś odpłynął. Zniknęły strach i stres. Muzyka ukoiła nerwy i obie nagle przestały martwić się, co będzie dalej. W ich serca wstąpiła otucha, a także wiara, że wszystko już zaraz, jutro się wyjaśni i koszmar zniknie. Koncert szybko dobiegł końca. Widzowie, zachwyceni maestrią wykonawców, prosili oklaskami o bisy. Kiedy słuchacze gromkimi brawami nie pozwalali artystom zejść ze sceny, nagle mrok nocy przeszyła błyskawica, rozjaśniając złowrogo teatralną scenerię. Głośne ach przerwało brawa. Widownia zamilkła. Gwałtowny podmuch wiatru zwiastujący nadciągającą burzę ugiął konary drzew. Ogłuszający grzmot wdarł się w ciszę wieczoru. Wszyscy w pośpiechu zaczęli kierować się do wyjścia, a muzycy szybko zbierali na scenie instrumenty. Baśka, ty zostań i spróbuj ich jakoś w tych egipskich ciemnościach wyłapać, jak nam do Myśliwieckiej i Łapiebusa. Tam będę na nich polować, okej? Magda wołała do ucha Baśki, próbując przekrzyczeć szum wiatru. Dobra, leć, ja tu czuwam. Basia ustawiła się taktycznie koło wyjścia i otuliwszy się szczelniej szalem, w tłumie ciągnących się gości próbowała dojrzeć znajome sylwetki. Magda szybko podążyła w ciemnościach do bramy. Matko Święta, żeby mi się tylko nie pogubili. Jeszcze ktoś naprawdę przypadkowo wpadnie do stawu i się utopi, a wtedy to już Kościesza na pewno nas zapuszkuje. Panikowała w myślach, dysząc od szybkiego marszu. Ciemno było jak w kopalni po awarii zasilania. Prawie wszystkie ustawione wzdłuż alei świeczki pod wpływem gwałtownych porywów wiatru zdążyły już zgasnąć, więc droga przypominała bieg terenowy. Magda co chwilę się potykała. Nagle coś walnęło ją w głowę. Zobaczyła wszystkie gwiazdy. Przez chwilę wydawało jej się, że ogarnia ją czarna czeluść i runęła jak długa. Proszę państwa, grupa turystów z Bristolu. Tutaj jestem, idziemy do bramy. Baśka w tłumie wychodzących usiłowała odnaleźć swoich gości. Na próżno. Wydawało jej się, że widzi turban Rishiego i sukienkę Halinki, ale pewna nie była. Widzowie pomagali sobie, świecąc komórkami. Nie było innego wyjścia, jak iść ze wszystkimi. Z rozbłyskującego raz za razem nieba spadły pierwsze ciężkie krople. Deszcz błyskawicznie gęstniał. Zanim dotarli do podchorążówki, ulewa rozpętała się na dobre. Była już chyba w połowie drogi do bramy, kiedy obok Basi zmaterializowali się Rishi, Greg i Kowalscy. Potem zjawiła się Ethel.

0: na zegarach już trzecia. Sprawdźmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Mateusz Bożek.
1: Zgadza się? Jestem, zapraszam. Na początek rosyjski atak na Ukrainę. Pociski spadły na Kijów i Odessę. Ranne zostały co najmniej 3 osoby. Później Donald Trump, według którego porozumienie z Iranem jest coraz bliżej. W faktach także ważne informacje dla kierowców z trasy S8 w Łódzkiem. Fakty o trzeciej. Zaczynamy. Trzy osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego nocnego ataku na Ukrainę. W Kijowie, stolicy kraju, pociski trafiły w budynki mieszkalne, magazyny i stacje benzynowe. Naloty przeprowadzono także na Odessę nad Morzem Czarnym. Wśród rannych jest dziecko. Zbliżamy się do porozumienia z Iranem i zakończenia wojny, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Chcą zawrzeć umowę, zobaczymy jak to się potoczy. Iranowi bardzo zależy na zawarciu umowy. Zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie, przekonywał w swoim stylu amerykański przywódca. Jak informowaliśmy was w faktach, Donald Trump we wtorek na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma się spotkać z przywódcami państw Zatoki Perskiej. Rozmowy mają dotyczyć m.in. powojennej strategii Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Kierowcy, musicie uważać na trasie S8 w Łódzkiem na odcinku Wieluń-Wieruszów. W pobliżu miejscowości Niwiska pali się samochód osobowy. Trwa tam akcja gaśnicza, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Koniec z fałszowaniem żywności. Weszły w życie nowe przepisy, które mają ułatwić wykrywanie takich oszustw i karanie tych, którzy celowo wprowadzają klientów w błąd. O szczegółach reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Chodzi m.in. o fałszowanie informacji na etykietach, czy przedstawianie produktu w taki sposób, żeby wyglądał na coś, czym w rzeczywistości nie jest.
3: Na przykład, że ktoś sprzedaje dorsza, a tam nie ma dorsza, tylko jest czerniak. Że ktoś mówi, że jest to oliwa z pierwszego tłoczenia, to absolutnie nie jest ta oliwa, albo jest to olej roślinny zafałszowany chlorofilem.
2: Mówi Dorota Bocheńska, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Za celowe wprowadzenie do obrotu zafałszowanej żywności grozi teraz nawet do roku więzienia. Dotychczas był to jedynie mandat. Dodatkowo od dziś inspekcja może także kontrolować zagraniczne przesyłki z żywnością, które wzbudzą jakiekolwiek wątpliwości inspektorów.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Niewielka wieś w angielskim hrabstwie Oxfordshire zagłosowała za opuszczeniem Zjednoczonego Królestwa. Mieszkańcy Piddington ogłosili niepodległość w proteście przeciwko planom umieszczenia w byłej lokalnej bazie wojskowej 1200 mężczyzn ubiegających się o azyl.
5: Liczba azylantów przewyższałaby ponad trzykrotnie liczbę mieszkańców Piddington, co wzbudza duże kontrowersje. Wynik referendum nie ma oczywiście mocy prawnej, ale chodzi o odpowiednie nagłośnienie problemu, który nie dotyczy wyłącznie jednej angielskiej wioski. Chcemy, żeby ludzie się obudzili, bo to dzieje się dosłownie na naszym podwórku, mówi jedna z organizatorek protestu. Jak tłumaczy, decyzja o politycznej secesji była jedynym sposobem, by zmusić rząd do wysłuchania obaw mieszkańców i nagłośnienia sprawy. Gminna Rada wsparła referendum, a teraz oczekuje rozpoczęcia pilnych konsultacji z Londynem.
1: A o tym donosił nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Zamiast rycerzy, nowoczesny wojskowy sprzęt. Tak wyglądały pola bitwy pod Grunwaldem, gdzie swoje święto obchodzili żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej.
6: Kołowa defilada sprzętu 16. Dywizji Zmechanizowanej i defilada dronów, czyli wszystko to, co najnowsze w dywizji, tutaj widoczne na polach Grunwaldu.
7: Jak ważne są dla was obchody takiego święta?
6: Historycznie 107. rocznica utworzenia tejże dywizji wiąże się to święto z obroną. Bitwa o Łowicz, bitwa obronna 1939 rok, 14 września. Żołnierze 16. Dywizji, wówczas piechoty, bronili tego terenu, bronili go, okupili go wielką krwią, wielkimi stratami, ale powstrzymali natarcie. To jest właśnie na pamiątkę tychże wydarzeń.
1: A z majorem Karolem Frankowskim, oficerem prasowym 16. Dywizji Zmechanizowanej, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułachowski. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji. Posłuchajmy.
8: Przemysław Wipler znajdzie się na listach wyborczych Konfederacji w przyszłym roku?
9: To będzie decyzja Sławomira Mentzena.
8: A Sławomir Mentzen rozmawiał z panem o tym?
9: Rozmawialiśmy.
8: I jaka jest pana sugestia?
9: Sprawa tych transakcji, które w tej chwili, o których dowiedzieliśmy się z mediów, wymaga wyjaśnienia.
8: wyjaśnił Przemysław Wipler. No, nie wiem, no, jak pan rozmawiał ze Sławomirem Encelem, to może jemu wyjaśnił.
9: Panie redaktorze, nie mam w tej sprawie żadnych słów komentarza. Nie jest to moja sprawa. Potępiam pranie pieniędzy od zagranicznych spółek. W momencie, kiedy te transakcje były zawierane, Zonda Krypto nie było jeszcze znane, że jest bankrutem. Negatywnie oceniam działanie rządu polegające na tym, że nie przekazał informacji opinii publicznej, które przekazał w trybie tajnym Sejmowi. To nam związało ręce, jeżeli chodzi o ostrzeganie opinii publicznej.
8: Ale to jest jakby jedna kwestia, druga kwestia to jest Przemysław Wipler. Rozumiem, że tylko Sławomir Bencen ma w tej sprawie głos. Pan nie będzie w tej sprawie zajmował żadnego stanowiska.
9: Będę również zajmował stanowisko, natomiast to nie jest do dyskusji w mediach i nie będziemy przez media ze sobą rozmawiać o tym, kto powinien kandydować z Konfederacji, z jakiego miejsca. To jest sprawa do negocjacji. Te negocjacje odbędą się w przyszłym roku przed wystawieniem list. To, co chcę powiedzieć jeszcze, co jest istotne, to, że zawnioskowaliśmy do prokuratury o ujawnienie wszystkich przepływów finansowych pomiędzy panem Kralem, Zondą i wszystkimi podmiotami w Polsce i uważam, że to się powinno wydarzyć, dlatego, że sytuacja polegająca na tym, że my znamy tylko niektóre przepływy, które nam metodą przecieków dziennikarskich prokuratura, ja zakładam, że prokuratura, bo nie wiemy tego na pewno, dozuje.
8: No, może być to obrońca pana Krala.
9: To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca.
8: A pan sugeruje, że kto jeszcze mógł brać te pieniądze niejawne?
9: To jakby widzimy, że pan
8: na razie
9: Kral,
8: widzimy telewizję
9: pan Kral
8: Republikę,
9: poprzez
8: widzimy.
9: Swoich współpracowników wciskał te pieniądze i mediom, i organizatorom konferencji najróżniejszych, i politykom, więc lista może być długa. Instytucją państwową.
8: Ktoś jeszcze z Konfederacji może być na tej liście pana zdaniem?
9: Nie sądzę.
8: Wróćmy do wyborów w Krakowie. To jest klęska, nie zebranie podpisów w Krakowie. To jest oczywiście znowuż nie pana klęska, tylko nowej nadziei.
9: To jest błąd. Natomiast to jest błąd, który nie powinien się wydarzyć.
8: A dlaczego się wydarzył?
9: Z paru powodów. Natomiast nie wiem, czy jest sens je roztrząsać, bo w tej chwili nawet chłodna analiza tych powodów będzie odbierana jako usprawiedliwianie się. Ja nie chcę tego usprawiedliwiać. Uważam, że po prostu trzeba z tego wyciągnąć wnioski. To się nie może więcej powtórzyć.
8: Media spekulują, że jednym z powodów był ostry konflikt między Ruchem Narodowym, dementuję a Nową
9: to.
8: Nadzieją.
9: Dementuję to. Nasz lider był w sztabie Bartosza Bochańczaka. Uczestniczyli nasi działacze w wydarzeniach kampanijnych. Tam był problem inny, to znaczy do samego końca nie było świadomości, że komisja wyborcza może odrzucić aż tak dużą liczbę podpisów.
8: Ale przecież wiedzieliście, było... Łukasza Gibału odrzuciła, no to było kilka dni wcześniej.
9: Tak, ale tam był zebrany zapas, panie redaktorze. Jeżeli ktoś zbiera na przykład o połowę więcej niż potrzeba, to jest postrzegane wśród nas, polityków, jako spory zapas.
8: Nie trzeba było po prostu tego złożyć wcześniej. Zabrakło 50 głosów, gdybyście to złożyli dwa
9: panie
8: wcześniej.
9: Panie redaktorze, gdyby komisja liczyła w momencie, kiedy dostaje głosów, to by nie było problemu. Problem jest taki, że komisja dostaje podpisy, a następnie liczy je wiele dni, sprawdza i nie daje informacji zwrotnej. Mamy ten system rozwalony na poziomie prawa i odpowiadają za to w mojej ocenie i PiS, Platforma, które nowelizowały kodeks wyborczy. I ten go znowelizowały, że mamy taki absurd w Krakowie, że kandydaci prowadzą kampanię, wydają na tę kampanię spore pieniądze, a ciągle nie są zarejestrowani i finał rejestracji jest 3 tygodnie przed wyborami. Czy to jest normalne? Moim zdaniem to jest całkowicie nienormalne.
8: Pan będzie rozliczał członków Ruchu Narodowego z tego, co się wydarzyło w Krakowie?
9: Już odbyliśmy na ten temat już rozmowę. I jak mówię, wyciągamy wnioski i taka sytuacja nie może się powtórzyć.
8: Ale nie będzie pan rozwiązywał struktur jak Sławomir Bencen?
9: To są nasze wewnętrzne sprawy, ja nie będę dyskutował tego w mediach. Natomiast mogę powiedzieć, że nie będę akceptował sytuacji, w której jakakolwiek tego rodzaju porażka czy błąd zagraża temu, żeby nasi wyborcy mogli głosować na dobrych, uczciwych kandydatów i mieli ofertę w wyborach.
8: Już pojawiły się głosy, że ten pan mówi, dementuje informacje o sporze, ale no, te głosy się pojawiają.
9: Nie, dementuję informacje o przyczynach, panie redaktorze, bo spory są w każdej partii. Natomiast spory nie mogą skutkować tym, żeby praca nie była wykonana.
8: Czyli jednak coś się wydarzyło w Krakowie, także na linii Ruch Narodowy Nowa Nadzieja.
9: Jest rywalizacja, jak w każdej partii politycznej pomiędzy różnymi grupami. My mamy w środku Konfederacji 2 partie. To nie jest dla nikogo tajemnicą. Bywają spory pomiędzy partiami, bywają spory wewnątrzpartyjne. To jest codzienność polityki, to nie jest żadna sensacja. Natomiast profesjonalizm w polityce polega na tym, że jesteśmy w stanie osiągać wspólnie cele i jednocześnie rywalizować. I tak będziemy pracować w Konfederacji.
8: Ale ja się trochę o to pytam, dlatego że pojawiły się głosy, że to może być dowód na to, że Konfederacja nie dotrwa do wyborów parlamentarnych. To jeszcze
9: To nasi przeciwnicy by chcieli, żeby tak było. To radzę, że tak powiem, szklankę zimnej wody ochłonąć, bo rozpad Konfederacji już tyle razy wróżono, że ja wiem, że oczywiście w PiS-ie
8: PiS-ie też wróżono,
9: by się
8: i
9: bardzo
8: się
9: ucieszyli. Nie pierwszy raz. Oni odpryskowe ruchy już mieli bardzo wiele razy. Ja myślę, że jeżeli chodzi o rozpad PiS-u, to podyskutujemy sobie, jeżeli Mateusz Morawiecki ze swoją listą wejdzie do Sejmu.
8: Pana zdaniem nie wejdzie?
9: Zobaczymy. Po prostu ja uważam, że to nie jest przesądzone. Przypomnę, że na to samo zamierzał się Zbigniew Ziobro ze swoim rozłamem. Wcześniej zamierzał się na to Paweł Kowal, mało kto już pamięta, że był politykiem PiS-u, ze swoim rozłamem z Pawłem Poncyliuszem, który też był politykiem PiS-u.
8: Tak,
9: i panu Joanną Kluzik-Rostkowską. To jest obecnie trzech ludzi ze środowiska Koalicji Obywatelskiej, ale oni wszyscy byli w PiS-ie i oni robili rozłam pod nazwą PJN. Polska jest najważniejsza, hasło wyborcze z kampanii z 2010 roku. Więc to wcześniej mieliśmy rozłam zrobiony przez marszałka Marka Jurka.
8: Tylko wcześniej nigdy nie było tak, że PiS spadł poniżej 20%. I to powiedziałbym, no jeszcze oczywiście czasami ma 20%.
9: Dlatego ja niczego nie przesądzam. Ja tylko mówię, że za wcześnie jest na oceny, co z tego wyjdzie. Natomiast proszę po prostu jakby... Moim zdaniem najważniejsze dla wyborców, dla obywateli jest patrzeć na decyzje. Patrzeć, jakie decyzje podejmowali ci politycy, którzy robią osobne partie, mają piękne hasła, ale co oni robili, jak rządzili?
8: Skoro jesteśmy przy decyzjach...
9: Na przykład w tej chwili proponują niektóre rzeczy, które blokowali, kiedy byli w rządzie.
8: Decyzje w sprawie paktu senackiego dopiero na wiosnę?
9: Myślę, że trzeba podejmować wcześniej, jeżeli ma być porozumienie. Uważam, że te negocjacje powinny się odbyć jesienią i zimą.
8: Korona Polska już zapowiada, że powoła własnych kandydatów. Pana zdaniem to jest ostateczna decyzja?
9: Bardzo przestrzegam przed tym, żeby przy jakichkolwiek negocjacjach politycznych patrzeć na to, co politycy mówią publicznie. To zupełna strata czasu.
8: A mówią coś niepublicznie politycy Korony Polskiej?
9: Oczywiście.
8: Czyli co, są gotowi do rozmów?
9: Ja myślę, że wszyscy rozumieją, że porozumienie jest we wzajemnym interesie i nie znam żadnego polityka obecnej opozycji, który uważałby, że Senat trzeba bez walki oddać Donaldowi Tuskowi i Lewicy.
8: Czyli rozumiem, że Grzegorz Braun pana zdaniem powinien się znaleźć, no nie on, tylko jego partia oczywiście na tych listach.
9: Wszystkich rozsądnych kandydatów, którzy chcą kandydować do Senatu, trzeba uwzględnić. To jest 100 okręgów wyborczych.
8: Ale Korona Polska to są rozsądni kandydaci?
9: Spokojnie da się znaleźć 100 sensownych ludzi, których wystawimy do Senatu po to, żeby wygrać.
8: Wśród kandydatów.
9: Ja wiem, że pan redaktor bardzo chce ze mnie wydobyć jakąś krytykę. Jak pan redaktor chce ze mnie wydobyć krytykę, to jestem w stanie krytykować jakieś konkretne rzeczy. Natomiast nie będę krytykował całych środowisk, nie wiadomo kogo, bo to jest bez sensu. To jest takie łatwe, żeby mówić nawzajem o sobie źle i tak bardzo nic z tego nie wynika.
8: Dobrze, to skoro jesteśmy, jak nie chce pan krytykować różnych
9: rywali
8: politycznych, to zadam pytanie, kto powinien zostać wicemarszałkiem? Kandydat, no bo kolejny kolega do prezydium wejdzie. Kandydat PiS-u czy kandydat Rozwoju Plus?
9: No i kandydat PiS-u.
8: Dlaczego?
9: Bo po pierwsze klub PiS-u wszedł ze własnej listy. Uważam, że w pierwszej kolejności prawo do nominowania w prezydium powinni mieć ci, którzy weszli z własnej listy. Po drugie dlatego, że klub jest większy. No i po trzecie dlatego, że wszystkie partie deklarowały od paru lat, że miejsce czeka na kandydata PiS-u. No to jak się to parę lat mówiło, to chyba należy słowa dotrzymać.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wicemarszałka Sejmu i jednego z liderów Konfederacji, Krzysztofa Bosaka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trzynaście minut po trzeciej. My już z Mateuszem zrobiliśmy sobie pierwszą kawę, a to oznacza, że jesteśmy tutaj dla was z najważniejszymi informacjami i oczywiście z najlepszą muzyką. Lost Frequencies to na początek. Mamy czwartek, a więc do weekendu coraz bliżej. Anita Janczak, mówię wam piękny dzień dobry, mimo że jesteście na nocnej zmianie. My też jesteśmy w tym razem. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on.

A to dla tych, którzy walczą teraz z budzikiem i nie chcą opuścić ciepłej kołdry. My to rozumiemy, najgorsze pierwsze 5 minut, później przyjacielem jest ekspres i pierwsza kawa, z którą z wami pijemy w RMF FM, 23 minuty po trzeciej. Jeśli wychodzicie teraz z domu i zastanawiacie się, ciepło, może tę kurtkę taką lżejszą, okej, ale pamiętajcie o parasolu, ponieważ teraz aktualnie w całym kraju deszczowa aura. Też burzowo, tak od Suwałk przez Warszawę, Łódź, Katowice i Opole, więc tam uważajcie, szczególnie kierowcy. A dzisiaj czwartek to taki będzie cały deszczowy, więc te parasole naprawdę warto mieć pod ręką albo zrobić taki dobry gest w kierunku, nie wiem, może pani. Można tutaj naprawdę zrobić bardzo dobry uczynek. Jest pozytyw całej tej deszczowej aury. No będą grzyby. No i to jest też plan na weekend. Wiem, że lubicie. Widziałam was w lasach ostatnio. Wszystkie mi zebraliście.

wprowadzamy powoli nocną zmianę do spania takimi kojącymi dźwiękami. Teddy Swims na dokładkę. A za chwilę zrobimy dla Was najnowszy raport ze świata sportu. Zerkniemy też do naszych siatkarzy. 3:31, tu pierwsza kawa z RMF FM. Dzień dobry.

0: Ale nastrojowo zrobiło się do tej pierwszej kawy. Podkręcamy tempo, bo przeglądamy dla was najważniejsze informacje, a teraz te sportowe.
1: I tu mamy dobrą i złą wiadomość.
0: O, jak zawsze. Z nami Mateusz Bożek. Dobra, no to zacznijmy od tej złej.
1: Od tej złej, dobrze. Nasi siatkarze na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali z Bułgarami. Trzeba przyznać, że po naprawdę zaciętej walce. Aż 5 setów w tym decydującym, no niestety, 20-18 dla naszych rywali.
0: Ale naprawdę śledziliśmy to i szło im bardzo dobrze.
1: Nie stracili ostatnio ani jednego seta, no aż do momentu spotkania z Bułgarią. To małe ostrzeżenie przed fazą pucharową. W 1/8 finału czeka na nas Łotwa. Mamy nadzieję, że pójdzie dobrze. Trzymamy kciuki.
0: Dobra, ale obiecałeś też dobrą informację.
1: Tak jest. Mamy coś na pocieszenie. Z Mistrzostw Europy piłkarek do lat 20 dokładnie Polki zagrają o awans do półfinału tego turnieju. Ich rywalkami będzie Kolumbia. Biało-czerwone wygrały 3 spotkania w fazie grupowej, no i liczymy na utrzymanie tej dobrej pasy.
0: Zawsze trzymamy kciuki, dziewczyny.
1: Pewnie.
0: I za panów też, bo oni zagrają z Łotwą w sobotę. Tak, w sobotę. Wszystko się zgadzało.

Rekordowe ceny paliwa mogą uderzyć nie tylko w kierowców. Za chwilę o możliwych podwyżkach cen biletów komunikacji miejskiej. To sprawdzimy dla Was w faktach RMF FM. Punktualnie o 4:00, a teraz muzycznie Krzysztof Zalewski. Tu pierwsza kawa z RMF FM.

0: na zegarach już zbliża się czwarta. To oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszamy.
0: Słuchamy.
1: Do 13 wzrosła liczba rannych w wyniku nocnego ataku na Ukrainę. Tym otwieramy fakty później o wysokich cenach paliw, które mogą przełożyć się także na podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej. Będzie też o rosyjskiej pomocy w atakach Iranu na amerykańskie bazy. A na koniec apel o badania profilaktyczne. Co najmniej 13 osób zostało rannych w nocnym rosyjskim ostrzale Ukrainy. Jak informowaliśmy już w faktach, ostrzelano Kijów i Odessę. Pociski spadły m.in. na budynki mieszkalne. Wśród rannych są troje dzieci, przekazują lokalne władze. Zatrzymany został mężczyzna w sprawie niedzielnego incydentu na dożynkach w podkarpackiej Trinczy, w których uczestniczyła para prezydencka. Bezzałogowy statek powietrzny wleciał w zamkniętą strefę. Kim jest zatrzymany? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: To mężczyzna spod Tarnowa na dożynki do Trinczy przyjechał na występ swojej dziewczyny, która wraz z kołem gospodyń wiejskich miała zaplanowany taniec wokół dożynkowego wieńca. Policjantom, którzy zabezpieczali imprezę i zauważyli dron, tłumaczył, że chciał z powietrza sfilmować ten występ. Znał, że nie zauważył informacji o zakazie lotów wprowadzonym na tym obszarze przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z powodu imprezy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki. W tej sprawie prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące naruszenia przepisów prawa lotniczego. Mężczyzna, przesłuchany jako świadek, został zwolniony do domu.
1: Wysokie ceny paliw mogą szybko przełożyć się na podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej. Taki jest wniosek z Warszawskiego Forum Miasteczek Polskich. Do stolicy przyjechało ponad 500 wójtów, burmistrzów i starostów z całego kraju.
3: Słyszymy sygnały, że jednak będziemy zmuszeni do podnoszenia cen biletów w związku ze wzrostem cen paliw.
1: I od kiedy tak może być?
3: Na razie mamy do końca roku wynegocjowane ceny stałe. Także myślę, że od nowego roku trzeba się liczyć z nowymi cenami.
4: My też dowozimy dzieci do szkoły, seniorów. To nie jest łatwa końcówka roku.
5: Oczekujemy tego, że jednak jakieś rozwiązania znajdą się. W tej chwili rząd pracuje. Każde działanie, które może obniżyć te ceny paliw, będzie miało w konsekwencji przełożenie na de facto na wiele obszarów.
1: Mówili Leszek Adamczyk, zastępca wójta gminy Brzeziny w województwie łódzkim, Anna Gliniecka-Woś, burmistrz Kobylnicy na Pomorzu oraz Marek Rączka, wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu. A rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. 14 rosyjskich satelitów szpiegowskich przeleciało nad Praise Sultan, amerykańską bazą wojskową w Arabii Saudyjskiej, na kilka dni przed tym, jak w marcu została ostrzelana przez Iran. Informacje o tym, że Moskwa mogła współdziałać z Teheranem, podała stacja CNN. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żukowski.
6: Według amerykańskich źródeł dane zebrane przez Rosjan najprawdopodobniej trafiły później do Iranu. Satelity mogły wykonywać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, lokalizować systemy obrony powietrznej i przechwytywać komunikację. Baza była fotografowana m.in. 20, 23 i 25 marca. Dwa dni później Iran zaatakował. Rannych zostało 12 amerykańskich żołnierzy. Uszkodzono lub zniszczono też kilka samolotów. Amerykanie sprawdzają teraz, czy nie był to odosobniony przypadek i czy rosyjski wywiad pomagał Teheranowi również w przygotowaniu innych uderzeń. Moskwa odrzuca oskarżenia o stałe wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Iranu. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
7: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
1: Po 40 roku życia kobiety powinny skorzystać z badań mammograficznych, a wszyscy pacjenci wykonać kolonoskopię, gastroskopię i profilaktyczne zdjęcie płuc. To właśnie rak płuca jest najczęściej występującym w Polsce nowotworem. W cyklu Twoje Zdrowie mówiliśmy o roli profilaktyki i zachęcaliśmy, aby nie czekać na objawy, tylko się badać. Apelują profesor Zoran Stojczew, ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Czerniakowskiego i nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Ja bym chciała prosić pana profesora na koniec taki apel do osób, które właśnie mają obawy, żeby iść do lekarza, żeby iść na badania i żeby sprawdzić, co nam dolega.
9: Apeluję, proszę się badać pod każdym względem, każdy jeden nowotwór, który może być wczesny, wykryty, jest 100% wyleczenia i nie ma się czego bać. Nic się nie zmieni, po prostu wszystko, jak zrobimy dobrą diagnostykę, jest 100% wyleczenie.
1: O bezpłatnych badaniach w programach Ministerstwa Zdrowia przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy Twoje Zdrowie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 5 po czwartej to pogoda dzieli Polskę na dwie części. Południe i południowy wschód deszczowo. Na zachodzie i północnym zachodzie więcej przyjaśnień, ale miejscami mgły. Najcieplej na południowym wschodzie do 17 stopni. Najchłodniej na północy około 12 stopni. Kierowcy mgły mogą ograniczać widoczność, więc noga z gazu uważajcie. I deszczowo zapowiada się cały czwartek. Ale my wiemy, gdzie było rekordowo gorące lato i to za chwilę dla Was sprawdzimy. Tu pierwsza kawa z RMF FM, Anita Janczak, dzień dobry. Kończycie nocną zmianę, wstajecie, otwieracie drugie oko do kompletu, dajcie znać. 3322 to nasza lista obecności, a już teraz Imagine Dragons.

Bardzo przyjemnie to brzmi. Somber w RMF FM. Kluczbork pije z nami właśnie pierwszą kawę. Pozdrawiamy. 17 minut po czwartej. A tymczasem my już powoli myślimy o kurtkach, a niektórzy robią podsumowanie lata. Czytam w sieci, że w wakacje temperatura przekroczyła 40 stopni aż 178 razy, a przez 83 dni była wyższa od normy. Taka sytuacja miała miejsce we Francji, to tam wtedy można było zapomnieć o francuskim pocałunku. Tego lata zdecydowanie lepiej działał francuski wachlarz.

I w takim rytmie kuchnia kończy nocną zmianę. Tak donosicie pod 3322. Tu pierwsza kawa z RMF FM, 28 minut po czwartej. A jeśli jesteście w trasie, to kierowcy, dziś szczególnie uważajcie na prędkość. Policja rusza z masowymi kontrolami. O tym więcej już za chwilę. Zostańcie z RMF FM. I oczywiście z najlepszą muzyką Margaret.

0: tu pierwsza kawa z RMF FM. 21 minut do piątej, czyli co? Szybkie śniadanie i do samochodu, bo trzeba zdążyć do pracy, ale kierowcy, miejcie się na baczności.
1: Bo na drogach wzmożone kontrole policji.
0: Ruszyła policyjna kampania Road Poll.
1: Czyli Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Policjanci będą sprawdzać trzeźwość, stan techniczny aut, a także to, czy mamy zapięte pasy.
0: Ale jeśli ktoś ma kilka minut spacerkiem do pracy, to też niech lepiej uważa.
1: Ponieważ policjanci będą się przeglądać także pieszym. Na przykład, czy prawidłowo korzystamy z przejść dla pieszych, czy przechodząc patrzymy na ulicę, czy też może raczej na telefon, a także czy mamy elementy odblaskowe, jeśli idziemy po zmroku.
0: Te kontrole potrwają do 22 września, ale nie tylko do 22 września. Pilnujmy się i uważajmy tylko cały czas. RMF zawsze z wami.

Trochę weekendu wam przemycamy. The Jason Mokers i Coldplay. Może się przydać taka aura, szczególnie na 8 minut do godziny 5 w czwartek. A tymczasem, jeśli macie teraz w planach A2 w stronę Poznania, mamy dla was małą zmianę planów. Między Łowiczem a Łodzią Północną zdarzyły się tam dwa samochody i nie przejedziecie tam prawym pasem. Na tym odcinku może być więc trochę wolniej. Lepiej dać sobie kilka dodatkowych minut przed wyjazdem. Oczywiście będziemy wam towarzyszyć z najlepszą muzyką już teraz. Zalia w RMF FM.

0: Do najlepszej muzyki powrócimy po faktach RMF FM, które zaczynamy o godzinie 5, a na które zaprasza Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam, kłaniam się. Donald Trump grozi Unii Europejskiej cłami, jeśli Kanada zostanie członkiem stowarzyszonym wspólnoty. Twierdzi, że może to potraktować jako wrogi akt. 2 lata więzienia i ponad 40 tysięcy złotych grzywny dla jednego złodziei biżuterii w Sopocie. Niższej od ponad 200 lat. Teraz ma się stać miejscem do imprezowania. W faktach o spektakularnej metamorfozie zamków Krupem. Donald Trump grozi Unii Europejskiej kolejnymi cłami, jeśli ta przyjmie Kanady jako członka stowarzyszonego. Jednocześnie uznał, że to śmieszne, bo Kanada jest, jak twierdzi, okropnym partnerem handlowym. Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła, albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach, powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Północnej. Jeśli to zrobią, jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami, jeśli to dobre intencje, to w porządku, ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałoży bardzo ciężkie cła. O możliwości akcesji Kanady mówiła wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Chodzi o zacieśnienie współpracy gospodarczej. Miałaby dotyczyć m.in. minerałów krytycznych, możliwości przemysłu obronnego i sztucznej inteligencji. Około 4 kg ładunku wybuchowego miał dron znaleziono w poniedziałek przy plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim. Głowica została zneutralizowana, a maszyna przekazana do dalszych badań.
2: Jest to sukces służb, że udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić głowicę od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku. Dalsze czynności będą zmierzały do ustalenia, i to mogę właśnie powiedzieć, między innymi skąd ten statek powietrzny wystartował i dokąd miał dolecieć.
1: Przekazał pułkownik Bartosz Okoniewski z Działu do Spraw Wojskowości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. 2 lata więzienia i ponad 40 tysięcy złotych grzywny za kradzież biżuterii wartej 1 000 000 euro w Sopocie. Prawomocny wyrok usłyszał jeden z dwóch mężczyzn, którzy brali udział w napadzie w 2023 roku. Obywatele Kosowa wybili szybę w samochodzie szwedzkiego jubilera i zabrali wypełnione 4 walizki. O szczegółach nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
3: To był właściwie cały jubilerski skarbiec, m.in. 300 pierścionków, 300 par kolczyków, naszyjniki i bransoletki, złoto, diamenty, rubiny, szmaragdy i szafiry. Szwed wcześniej prezentował je na targach w Gdańsku. Kiedy zatrzymał się przy restauracji w Sopocie, sprawcy wybili tylną szybę w jego aucie i zabrali walizki. Postępowanie, które toczyło się wobec drugiego mężczyzny, który również pochodzi z Kosowa, zostało właśnie zawieszone, bo mężczyzna nadal się ukrywa.
1: Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz korzystania z rzeki Bóbr. Obowiązywał on od 4 lipca i został wprowadzony w związku ze skutkami remontu tamtejszej zapory. W trakcie pracy stwierdzono masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki. Sprawą zajmuje się prokuratura.
4: Zakaz korzystania z wody w rzece Bóbr został zniesiony, ponieważ aktualne wyniki badań nie wskazują na bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Z wynikami badań, w tym badań osadów dennych przeprowadzonych przez Tauron Ekoenergia, zapoznały się właściwe instytucje, a ich opinie i rekomendacje dały podstawę wojewodzie do podjęcia właśnie tej decyzji.
1: Wyjaśniał rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Od przyszłego roku Włosi nie będą płacić podatku od posiadania samochodów o małej i średniej mocy, które stanowią ponad 70% pojazdów jeżdżących po drogach. Dołączają do nich motocykle. Premier Giorgia Meloni określiła bollo auto jako jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków. Zmiana obejmie około 14,5 miliona pojazdów, a regiony otrzymają rekompensatę za utracone wpływy szacowane na ponad 2 miliardy euro.
0: Są i takie fakty.
1: Ruina grożąca zawaleniem stanie się ruiną do zwiedzania i imprezowania. Taka metamorfoza czeka pozostałości zamku w Krupem na Lubelszczyźnie. Samorząd województwa wyłożył większość pieniędzy na ten projekt, 10 milionów złotych. Zamek niszczeje od ponad 200 lat.
5: Pożar pod koniec XVIII wieku strawił te budowle. Wojna pierwsza i druga, ludzie okoliczni musieli odbudowywać różne budowle. Służył ten zamek jako źródło bezpłatnego budulca.
6: I jak to będzie wyglądało?
5: Będzie można wchodzić, będzie można na tym placu organizować różne imprezy. To się pomieszczenia pojawią sanitarne, rodzaj takiej sali wystawowej. To będzie odtwarzane tak, aby była zgodność pomiędzy tym, co zostało z tych starych elementów historycznych, a tym, co wybudujemy.
6: Ile to będzie kosztować?
5: Ponad 13 milionów.
6: Sporo.
5: Specjalistyczna praca kosztuje. To miejsce, w którym będzie dziedziniec, trzeba będzie delikatnie warstwa po warstwie zdejmować.
6: Ależ tam będzie skarbu.
5: Ależ oczywiście na to liczymy.
1: Mówił wójt gminy Krasysnaw Wojciech Kowalczyk w rozmowie z reporterem RMF FM Dominikiem Smagą. Z kolejnymi faktami wracamy już za niecałe pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A jeśli właśnie ruszacie do pracy, to dzisiaj przyda się trochę cierpliwości, szczególnie za kierownicą. Czwartek będzie deszczowy w wielu regionach. Rano miejscami pojawią się też gęste mgły. Chodzi tutaj o Małopolskę, Podkarpacie czy Lubelszczyznę. W ciągu dnia będzie chłodniej od 17 stopni na północy i południu do 20 na zachodzie, a na południowym wschodzie lokalnie do 22. Na szczęście północny zachód ma dziś więcej szans na przejaśnienia. Czyli plan na czwartek jest prosty. Parasol do bagażnika, wycieraczki w gotowości i trochę więcej cierpliwości na drodze. 5 minut po 5:00. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak z wami. Dzień dobry.

i z sarsą od razu ten poranek staje się przyjemniejszy. Nieważne, czy deszczowy. Pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM, 15 minut po piątej. I słuchajcie, padł biblioteczny rekord, którego raczej nikt szybko nie pobije. Czytam w sieci, że w amerykańskiej bibliotece ktoś właśnie oddał czasopismo po 132 latach. Co ciekawe, to egzemplarz z 1894 roku. Kara wyniosłaby ponad 12 000 dolarów. I nagle tydzień spóźnienia w szkolnej bibliotece przestaje robić takie wrażenie, prawda?

Od razu lepiej ta pierwsza kawa z RMF FM smakuje, prawda? Z najlepszą muzyką. Warius Max to za nami, 23 minuty po piątej, a tymczasem ceny diesla biją rekordy. To może być dopiero początek. Rząd ma dziś zrobić kolejny krok w sprawie obniżenia cen. Do tego tematu wrócimy w Faktach RMF FM o 5:30. Bądźcie blisko.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
2: Ja gram tylko hot numery.
1: Jędrych.
3: Ja lecę z evergreenami.
1: Rybak.
4: Ja zagram to, co lubicie.
1: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapadaj w piątkowy wieczór po 19:00.
5: Reklama.
6: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
11: 5.30 na zegarach, zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski.
12: Dzień dobry, o poranku zaczynajmy. 17 września, 260 dzień roku, wschód słońca dopiero będzie o 6.11, zachód 18.49, my zaczynamy informacyjny czwartek. W faktach, atak na Kijów, rosyjski dron zabrany już z plaży koło Jarosławca, zajmie się nim teraz służba kontrwywiadu wojskowego, ale będzie też w faktach piłka nożna o poranku, zapraszam. Co najmniej 12 osób zostało rannych w Kijowie po kolejnym rosyjskim ataku. Ostatnie uderzenia rakiet balistycznych miały miejsce po drugiej czasu lokalnego. Według burmistrza Kijowa Witalija Kliczki wśród rannych jest dwójka dzieci, a co najmniej 9 ze wspomnianych 12 osób rannych wymagało hospitalizacji. Dron znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim miał głowicę bojową z ładunkiem wybuchowym o masie około 4 kg. Materiał został zneutralizowany, a bezzałogowiec przewieziony do laboratorium na specjalistyczne badania. Zajmie się nim teraz służba kontrwywiadu wojskowego.
13: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ten ujawniony bezzałogowy statek powietrzny jest dronem typu Gerbera 2, produkowanym i stosowanym przez Federację Rosyjską. W wyniku tych czynności nikomu oczywiście nic się nie stało, nie stanowi on obecnie ten statek powietrzny zagrożenia dla życia lub zdrowia kogokolwiek.
12: Mówił pułkownik Bartosz Okoniewski z Wydziału do Spraw Wojskowości Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ta prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkiej wartości. Śledczy ustalają też, skąd dron wystartował i dokąd miał dolecieć. O poranku uważajcie na zachodniopomorskim odcinku S6 w rejonie miejscowości Pękanino. To jest odcinek między węzłami Malechowo-Kawno. Ciężarówka wypadła tam z drogi jeszcze co najmniej przez 2 godziny. Spodziewajcie się utrudnień jadąc w stronę Szczecina. 17 września, data symboliczna. 87 lat temu doszło do agresji Związku Radzieckiego na Polskę. W myśl uzgodnień paktu Ribbentrop-Mołotow Armia Czerwona zajęła w 1939 roku tereny aż po rzekę Bug. A propos aktualnych relacji polsko-rosyjskich, mijają 4 lata od otwarcia kanału żeglugowego po przekopie Mierzei Wiślanej. W porannych faktach sprawdzamy, kto z tego kanału korzysta, co daje on Polsce i regionowi, co daje ta inwestycja, która kosztowała, przypominam, 2 miliardy złotych. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24 będzie dziś europoseł Michał Dworczyk. 8:02, natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski o polskiej szkole po 17 dniach nowego roku. Porozmawia z minister edukacji Barbarą Nowacką. Będzie też w porannych faktach piłka nożna. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2 na inaugurację fazy zasadniczej Ligi Europy. W szlagierze natomiast AC Milan Benfica Lizbona 0-2 dla gości, dla Portugalczyków, a bohater Jakub Kamiński zaliczył i gola, i asystę. Głośna feta kibiców Benfiki na San Siro ze specjalnymi podziękowaniami dla Jakuba Kamińskiego. Za to Wojciech Szczęsny wskoczył do bramki Barcelony, zaliczył potężnego kiksa w 65. minucie, po którym przeciwnicy wbili gola Barcelonie.
14: Tech made one mistake.
12: Tak, Tech, czyli Wojtek Szczęsny zrobił błąd, potwierdza trener Barcelony Hansi Flick, ale ostatecznie to duma Katalonii na Camp Nou wygrała z Racingiem Santander aż 7-2. Zapraszam na poranne fakty, kolejne pełne wydanie już o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobra, ja wypiłam z wami pierwszą kawę, ale mam wrażenie, że Jacek nie, że ty jesteś dzisiaj co najmniej po dwóch, bo ciebie tutaj roznosi. Wszedłeś do studia, od razu już tutaj wszystko rozwalasz. Nie ma
1: roznosi, ale jeszcze jestem przed pierwszą kawą.
0: No to nie wierzę ci. To coś musiało być, jakaś mocniejsza herbata. No dobrze, nie. No dzień dobry, Jacek. No.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Czekajcie, czy ja dobrze widzę, że już jest czwartek, czyli taka wigilia piątku?
0: No, do weekendu coraz bliżej, tylko trzeba sobie jakoś poradzić z deszczową aurą. Ja oczywiście widzę pozytywę, że będzie więcej grzybów, wiesz, przyniosę ci parę, o, ja jestem tym dobra, no.
1: Ty jesteś dobra w grzyby?
0: Znaczy, debiutuję, ale żyję jeszcze, więc jest okej.
1: Dobrze, to słuchajcie, to będą plany na weekend, a plany na najbliższe godziny to spędzanie czasu ze Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Trafiliście idealnie, idealne radio macie ustawione, macie Wstawaj Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron, jesteśmy na miejscach i zaczynamy. Wszystko, co powinniście wiedzieć i do tego najlepsza muzyka, czyli po prostu Wstawaj Szkoda Dnia. Dzień dobry.
0: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Po reklamie.
7: Do porannej kawy RMF FM.

0: To ci tak zagrali, no. Justin Bieber, Nicki Minaj, dałbyś wiarę, że oni
1: można,
0: tak potrafią?
1: Można, tylko trzeba chcieć. 6 minut i będzie 6, tu RMF FM, tu wstałaś, szkoda dnia.
0: O poranku uważajcie na zachodniopomorskim odcinku S6 w rejonie Pękanina, a także na A4 w okolicach Kokotowa, to jest między Krakowem a Bochnią. Szczegóły za chwilę w faktach.
1: O czym dzisiaj, o poranku, czym się zajmiemy? Echa wczorajszego orędzia o stanie Unii Europejskiej wygłoszonego przez Ursulę von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej.
0: To jest taka fajna mieszanka tragedii z komedią, czyli słowem dramat.
1: No i teraz tak patrzę na paskach informacyjnych. Polskie szkoły potrzebują więcej pieniędzy.
0: To są jak my, te szkoły, to fajnie.
1: Czy pieniądze będą? I dlaczego nie? O tym między innymi w faktach RMF FM o 6.00.

0: Emma Bunton w RMF FM. Dawno jej nie graliśmy, a to świetnie brzmi. Będziemy do tego numeru czasem jeszcze wracać.
1: Ale teraz wracamy do faktów punktualnie o godzinie 6.
0: W studiu faktów już Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski na swoich ulubionych miejscach, na swoich ulubionych fotelach, przy swoich ulubionych mikrofonach. Zatem posłuchajmy.
2: Zapraszamy. Pilna informacja z A4 między Krakowem i Bochnią.
3: O poranku zdarzyło się tam samochód osobowy, samochód dostawczy i bus.
2: W Ukrainie kolejny rosyjski ostrzał.
3: Co najmniej 12 osób zostało rannych.
2: Polskie szkoły potrzebują pieniędzy.
3: Apelują o to burmistrzowie i wójtowie w czasie trwającego wczoraj w Warszawie Forum Miasteczek Polskich.
2: Porażka siatkarzy w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. Zaczynamy fakty od aktualnych utrudnień na A4 w Małopolsce na wysokości Kokotowa.
3: To jest odcinek między węzłami Kraków-Bochnia. Jak przed chwilą usłyszeliśmy od policjantów, w zdarzeniu busa, auta osobowego i samochodu dostawczego ranna została jedna osoba.
2: Jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień na pasie w stronę Krakowa. Co najmniej 12 osób zostało rannych w Kijowie po kolejnym rosyjskim ataku.
3: Jak już informowaliśmy w porannych faktach, ostatnie uderzenia rakiet balistycznych miały miejsce po drugiej czasu lokalnego. Według burmistrza Kijowa Witalija Kliczki wśród rannych jest dwójka dzieci, co najmniej 9 z 12 osób rannych wymagało hospitalizacji.
2: Siły ukraińskie zaatakowały natomiast kolejną rosyjską rafinerię ropy naftowej.
3: Chodzi o rafinerię w Jarosławie, w której po ataku wybuchł pożar, a kolejnym celem lotnisko wojskowe w obwodzie rostowskim Millerowo. Tam zniszczono kilka rosyjskich systemów radarowych. A czy Unia Europejska może skutecznie reagować na rosyjskie prowokacje wobec krajów członkowskich? Jakie kroki może podjąć już dziś?
2: O tym teraz w porannych faktach nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Unia może uderzyć w Rosję sankcjami, chociaż na kolejny duży pakiet na razie się nie zanosi. Może też ograniczyć swobodę przemieszczania się rosyjskich dyplomatów po Schengen i zaostrzyć zasady wizowe wobec Rosjan. Do tego dochodzi ochrona infrastruktury czy rozwój systemów antydronowych. Wczoraj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała natomiast nowy mechanizm oparty na artykule 4 NATO. Chodzi o to, by w przypadku ataku hybrydowego państwo członkowskie Unii mogło uruchomić konsultacje i skoordynować unijną reakcję. Pojawia się jednak pytanie o zasadność tworzenia takiego nowego mechanizmu, skoro państwa członkowskie Unii już teraz mogą uzgadniać wspólne stanowisko i koordynować reakcję. Pytanie też, czy nie będzie to dublowanie mechanizmów NATO.
3: Polskie szkoły potrzebują więcej pieniędzy, apelują o to burmistrzowie i wójtowie w czasie trwającego od wczoraj w Warszawie Forum Miasteczek Polskich.
2: Tłumaczą, że większe pieniądze są potrzebne, bo we wrześniu do szkół trafiło więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami.
5: Problemy, z którymi się spotkałam, szczególnie właśnie w tym roku szkolnym, to jest ilość orzeczeń, które w ciągu wakacji napłynęły. To są orzeczenia, które wskazują na potrzebę zatrudnienia nauczycieli współorganizujących.
6: O których uczniów tutaj chodzi?
5: To są uczniowie, którzy mają zespoły Aspergera i inne tego typu zaburzenia.
6: Jak duży jest to wzrost takich uczniów?
5: Wzrost o 25%.
6: Musimy zwiększać ilość zajęć logopedycznych i to jest po prostu w zbyt małym procencie dofinansowywane. I
7: gdyby tutaj teraz była minister edukacji, co by pan powiedział?
6: Poprosilibyśmy o więcej środków na oświatę.
8: Oświata jest tak takim tematem, który pożera masę finansów w naszych gminach.
3: A mówili po kolei wójt Gostynina Renata Kędzierska, burmistrz gminy Staroźreby na Mazowszu Kamil Groszewski oraz burmistrz Kobylnicy na Pomorzu Anna Gliniecka-Woś.
2: Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie dziś wspomniana przed chwilą minister edukacji Barbara Nowacka. Czekamy na wasze pytania po 17 dniach nowego roku szkolnego.
2: Porażka siatkarzy w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy.
3: W Sofii kubeł zimnej wody, także nam kibicom wylali na głowę Bułgarzy.
2: Współgospodarze turnieju wygrali z biało-czerwonymi 3-2. Patryk Serwański.
9: Ten mecz to było siatkarskie widowisko. W dużej mierze dzięki temu, że Bułgarzy po pierwszym przeciętnym secie potrafili się rozluźnić i wejść na dosyć wysoki poziom gry. Polacy trochę zaskoczeni, nie kończyliśmy ataków, mieliśmy też sporo błędów. Bułgarzy momentami może nawet więcej, ale mimo to utrzymywali się w grze. Drugi set wygrany przez rywali 31-29, trzeci 25-23. Margines błędów więc wyczerpany. I w końcu dobra reakcja Polaków. Powrót do lepszej gry to dało nam tie break. W nim Bułgarzy skuteczni, pewni siebie, odrobiliśmy co prawda 5 punktów straty. Była gra na przewagi. Błędy z obu stron, ale więcej złych decyzji jednak po naszej stronie siatki. No i Bułgarzy wygrali 20-18.
10: Naprawdę, wymiana cios za cios. Bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców gratka. Świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to tak naprawdę ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
9: Tak mówił rozgrywający Jan Firlej. Polacy grupę wygrali, ale dostali też cenną lekcję przed fazą pucharową turnieju.
3: Ta siatkarska wymiana ciosów, ale też też piłka nożna po wieczornych meczach. Na pewno w porannych faktach sportowych pierwsze wydanie o 6:30.
2: Zapraszamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: I pada mać, powiem wam, teraz deszczowo w Koszalinie. Jak sobie nałączymy taką, narysujemy taką linię łączącą Suwałki z Opolem, to na prawo i na dół od tej linii wszędzie pada teraz w kraju.
1: I ten deszcz będzie podróżował przez Polskę, będzie się przesuwał na południowy wschód. Deszcz, taki mocny deszcz przejdzie przez Małopolskę, przez województwo świętokrzyskie, przez Lubelszczyznę, ale też przez Warmię i Mazury.
0: Ale o 14:00 deszcze możliwe wzdłuż granicy zachodniej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
0: A wieczorem pokropić może na Rzeszowszczyźnie, Lubelszczyźnie, Wrocławszczyźnie i Warszawszczyźnie.
1: I jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj znaczne ochłodzenie. Po południu takie maksymalnie 16-17 stopni. To już nie będzie tak ciepło jak wczoraj.
0: Ale w RMF FM przez cały dzień będziecie mieli najlepszą muzykę.

0: wam do łóżka robi takie słodkie. A to Rihanna.
1: RMF FM robi
0: Rihanna.
1: Znaczy Rihanna za pośrednictwem RMF FM, bo gdyby nie RMF, to co by se Rihanna mogła?
0: To jest... Tak by wtedy to brzmiało.
1: Teraz do łóżka prosto mamy dla was ciekawostkę. To jest coś dla ludzi o mocnych nerwach z pogranicza, nie wiem, władzy, higieny i gastronomii. Wyczytałem, że nowo wybrani królowie z plemion celtyckich musieli przejść przez taki rytuał, jak go wybrali, wykąpać się w rosole z klaczy i zjeść ten rosół musieli. Że tam se myjesz to i owo, i potem łyżeczką
0: do... I raz się pomylili i przez pomyłkę ugotowali rosół z króla i sobie wyobrazić musicie, klacz go wypiła.
1: Tak
0: było.
1: Ale może u nas na przykład polityk jak na wazie piwa, to powinien potem to piwo wypić, taki pomysł na szybko.
0: Bo inaczej zostanie wylany.
1: No.
0: Razem z rosołem.

0: wiemy, że o tej porze jest taki moment, że może nie do końca chcecie już wstawać, może nie do końca już chcecie jechać do pracy, ale będziemy was wspierać najlepszą muzyką w RMF FM. Od tego jesteśmy.
1: A teraz uwaga, zanotujcie, Sejm planuje zakazać sprzedaży alkoholu w sanatoriach.
0: Co?
1: No, taki mają pomysł.
0: Przecież to w wielu przypadkach sanatoria stracą sens.
1: Zupełnie.
0: I możliwość uzdrawiania.
1: Albo seniorzy, pakując się do sanatorium, będą musieli po prostu zabierać ze sobą dodatkową torbę.
0: Tej, Wnusiu, nie musisz nieść, babcia sama poniesie.
1: A co tam tak stuka, babciu? A syropki. Fakty w RMF FM niebawem, a w nich i ważne informacje dla kierowców i o tym, co się dzieje w sporcie.
0: A to są ważne rzeczy.
1: Bo to są dyscypliny różne, normalnie.
0: To i to. Z piłką i bez.

Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
10: 6.30, pora na fakty w RMF FM.
11: Uprzedzamy o poranku problemy na czwórce, odcinek Kraków-Bochnia na wysokości Kokotowa.
12: Tam, jak już mówiliśmy w faktach, zderzenie trzech aut, busa, samochodu dostawczego i osobowego. Ranna została jedna osoba. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa.
11: A w stronę stolicy Małopolski przejechać można tylko pasem awaryjnym. Uważajcie, bo w Małopolsce od rana mokro od deszczu i tym samym ślisko na drogach.
12: Nie milkną echa wczorajszego orędzia o stanie Unii Europejskiej wygłoszonego przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.
11: Najwięcej komentarzy budzi pomysł budowania europejskiego NATO. Debatę w Strasburgu z bliska obserwował nasz reporter Paweł Konieczny.
13: Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła pracę nad nową strategią bezpieczeństwa. W swoim wystąpieniu zaproponowała wprowadzenie mechanizmu wzorowanego na artykule 4 traktatu NATO. Pozwoliłby on państwom członkowskim na szybkie konsultacje i koordynację działań w sytuacjach zagrożenia. Ursula von der Leyen powiedziała plan utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Sceptycznie do tego podchodzi europejska prawica, o czym mówił mi Tobiasz Bochański, reprezentujący konserwatystów i reformatorów.
14: Ursula von der Leyen zamierza wypychać Stany Zjednoczone z Europy, przygotowuje się na budowę struktur równoległych do NATO. Taka jest prawda, Unia Europejska nie posiada tego rodzaju uprawnień.
13: Innego zdania jest Dariusz Joński z Europejskiej Partii Ludowej.
15: Oczywiście to nie byłaby żadna konkurencja dla NATO, a jedynie koordynacja w ramach Unii Europejskiej, tym bardziej, że pracujemy nad wojskowym Schengen.
13: Szczegóły dotyczące utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa nie są na razie znane. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
12: Ciąg dalszy komentarzy po 7 w Radiu RMF 24.
11: Tuż po faktach gościem Piotra Salaka będzie Michał Dworczyk, europoseł ugrupowania Rozwój Plus. Już teraz zapraszamy do naszego informacyjnego radia, nie tylko w sieci.
12: 95,1 na tej częstotliwości RMF 24, Wrocław na UKF-ie.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Porażka siatkarzy z Bułgarią na Mistrzostwach Europy.
11: Ponad 2 godziny gry, 5 setów w faktach sportowych o poranku Patryk Serwański.
18: Dzień dobry. Po pierwszym dobrym secie pojawiły się problemy w naszej grze. Były kłopoty z atakiem, kłopoty z grą blokiem, bo też trzeba przyznać, że rywale mieli kilka opcji na kończenie swoich akcji. Drugi set jak dreszczowiec przegrany 29-31. Kolejny także dla Bułgarii. Otrząsnęliśmy się, doprowadziliśmy do tiebreaka. W nim walka, błędy, nerwy, górą jednak Bułgarzy 20-18. Pokazali wczoraj duży potencjał.
19: Nie tylko właśnie opierała się gra na Aleksie Nikołowie, który oczywiście zagrał fenomenalnie, ale też środkiem czy skrzydłami też potrafili punktować, także było to ciężkie spotkanie. Byliśmy blisko, na pewno będzie dużo, dużo materiału do analizy.
18: Podsumował Kamil Semeniuk. W 1/8 finału zagramy z Łotwą. Ta drużyna wczoraj wygrała 3-1 z Turcją, zapewniła sobie 4. miejsce w grupie D. Potencjalni rywale Polaków w ćwierćfinale to z kolei Niemcy albo Bułgarzy. Jagiellonia Białystok z porażką w piłkarskiej lidze Europy. Jaga postawiła się na wyjeździe Olympiakosowi Pireus, przegrała 1-2. Jaga prowadziła po golu Szmyta, przed przerwą Olympiakos wyrównał i to właśnie w tej pierwszej połowie Jagiellonia powinna zrobić więcej, zdaniem trenera Adriana Siemieńca.
20: Tam był moment taki, że mogliśmy wycisnąć więcej niż to 1-0. Łatwiej by nam było wytrzymać intensywność drugiej połowy, bo myślę, wydaje, że tutaj w kontekście tego, jak ta druga połowa wyglądała, była największa różnica. Przeciwnik cały czas utrzymywał intensywność, wyciskał nas.
18: A decydująca bramka dla Olympiakosu padła w końcówce spotkania. Dobry mecz w barwach Benfiki rozegrał Jakub Kamiński. Gol i asysta jego drużyna wygrała na San Siro z Milanem 2-0. W lidze hiszpańskiej FC Barcelona wygrała z kolei 7-2 z Racingiem Santander. W drugiej połowie w bramce Dumy Katalonii Wojciech Szczęsny, który zastąpił kontuzjowanego Joana Garcia. Magdalena Fręch pokonała Amerykankę Caroline Dolehite i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Guadalajarze. Dziś zmierzy się z Iwą Jowicz.
17: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Co mają wspólnego nogi Roxy Węgiel i nogi Olbratowskiego?
21: Ojej, dzisiaj...
10: Nie,
21: nie wiem, czy chcę wiedzieć.
10: Ale to się dowiesz, no, to jest poważny temat.

0: Obiecałeś tak. Co mają wspólnego nogi Roxany Węgiel z nogami Olbratowskiego?
1: Słuchamy. Ona ma prawą lewą, on ma prawą lewą.
0: Aha, to
1: kolana, kolana im się zginają tak no, do przodu, a noga idzie do tyłu. Nie, tutaj nagłówek cały wielka jest informacja z internetu. Roxana Węgiel podbija Nowy Jork w drapieżnej stylizacji. Jakie nogi?
0: No to tak nie, to Olbratowski raz poszedł w Kraków w marynarce do krótkich spodenek.
1: Pamiętam.
0: Ale on po prostu szedł jak porąbany.
1: No tak szedł tam coś kupić ziemniaka
0: on
1: chyba.
0: Nie podbijał Krakowa w drapieżnej stylizacji.
1: I też to jest bolesne. Nikt nie zawołał w Krakowie. Jakie nogi?
0: No. Nikt. Ale do internetu trafił.
1: Olbratowski.
0: Na osiedlową grupę. Czy ktoś szuka wujka?
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie...

0: Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Taki poranek tylko w RMF FM.
2: A kuku paradża. Stasi słuchacze wiedzą, co to jest, a nowi będą zadziwieni, jakie to dobre.
3: Kto chce zagrać z nami w A kuku paradża? Nie znajdziecie tego w Google. Dzwońcie pod 12 2 miliony.

0: Avicii, Danty Miński, RMF FM, 11 minut do godziny 7, a to jest czas na Akuku Paradża.
1: Zasada jest taka, że my mówimy Akuku, a wy musicie szybciutko, każdy w duchu, pod nosem albo głośno odpowiada Paradża!
0: Tak, bo można się bawić oczywiście tutaj, ale można też się bawić w samochodzie.
1: W aucie też.
0: Przy śniadaniu.
1: Albo w aucie, albo w samochodzie, gdzie chcecie, my tego nie sprawdzamy.
0: Na przykład dzieci śpią, a wy bawicie się tutaj.
1: Ale z nami jest Paweł. Cześć Paweł, dzień dobry, Paweł, cześć.
2: Cześć.
1: Ty Paweł znasz tę zabawę, nie? Ty dobry w tym jesteś.
2: No pewnie, że znam.
1: A trenowałeś kiedyś w domu na sucho, tak bez anteny?
2: No nie.
1: A,
2: nie. W radiu w aucie.
1: W radiu w aucie. W aucie to profesjonalnie.
0: Dobra, to jesteś gotowy?
2: A jest.
0: Tylko ma być energia, wiesz o co chodzi. Bo to w ten sposób budzimy też innych.
1: Czyli my krzyczymy a kuku, a ty odkrzykujesz Paradża. Nie ma głupszej zabawy nigdzie w eterze. Nie, no nie ma. Uwaga, gotowy, jedziemy. A kuku!
2: Paradża!
1: Dobre. Dobra Paradża.
0: A teraz zróbmy tak, że my Akuku, a ty tak paradża, dobra?
1: Dobra,
0: tak,
1: uwaga. Trzy, cztery. Akuku!
2: Paradża!
1: Paweł jest świetny, Paweł jest chyba najlepsza paradża, jaką słyszałem, a zajmujemy się tym, nie od dziś. Nie, Paweł, super. Paweł, super. My trochę tak, to dziwne było, ale ty, Paweł, rewelacja. Paweł, dzięki, to była piękna paradża. Na pamiątkę naszego antenowego spotkania wysyłamy ci zestaw żółto-niebieskich gadżetów od RMF FM.

0: seria niepokojących spotkań dzisiaj. Najpierw szef BBN-u spotyka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, bo Tomasz Siemieniak był w CIA. Teraz on zaproponował spotkanie. Dodatkowo ma być spotkanie Karola Nawrockiego z szefem MON-u, szefem sztabu generalnego.
1: O co chodzi? Może więcej nam się wyjaśni po faktach, punktualnie o godzinie 7.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
5: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
6: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
11: Moja też.
10: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
11: Moja też. A potem...
10: Co potem?
11: Przesłuchała wszystkie odcinki.
10: Moja też.
12: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.
3: Przed nami siódma, przed nami również zapowiadane już fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
4: Już za dwie godziny spotkanie Tomasza Siemoniaka z Bartoszem Grodeckim.
5: Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiać ma z ministrem koordynatorem spec-służb po aktualnej sytuacji i eskalacji rosyjskich działań.
4: 17 września mijają 4 lata od przekopu Mierzei Wiślanej.
5: Podsumujemy ten czas na konkretnych liczbach.
4: A z jakimi problemami mierzy się szkoła?
5: Z jakimi uczniowie, a z jakimi nauczyciele?
4: To będzie istotny temat tego poranka w faktach RMF FM.
5: Za dwie godziny, jak mówiliśmy, o 9:00 szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego spotyka się z ministrem koordynatorem spec-służb.
4: Rozmowę po powrocie ze Stanów Zjednoczonych i wizycie w siedzibie CIA zaproponował Bartoszowi Grodeckiemu Tomasz Siemoniak.
5: Z kolei jutro przed wylotem Karola Nawrockiego do Nowego Jorku zaplanowano spotkanie prezydenta z szefem MON-u i szefem sztabu generalnego, informuje Bartosz Grodecki.
6: Komplet informacji zostanie panu prezydentowi przekazany zaraz przed wyjazdem do Nowego Jorku.
7: Co będzie tematem pana rozmowy z ministrem koordynatorem?
6: Oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
4: Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent w najbliższym czasie nie zamierza zwoływać posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
5: Tuż po faktach gościem informacyjnego radia RMF24 przypominamy będzie europoseł Michał Dworczyk ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. No i w tej rozmowie będą pytania o posiedzenie RBN-u. 4 lata temu, właśnie 17 września, otwarto przekop Mierzei Wiślanej.
4: Od tego czasu przez kanał między Zalewem Wiślanym a Bałtykiem przepłynęło ponad 6600 jednostek.
5: My łączymy się z reporterem RMF FM, Stanisławem Pawłowskim. Staszku, kto i kiedy korzysta z tej drogi wodnej?
8: Przede wszystkim przekop żyje latem. W czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku przypłynęło tędy ponad 1000 jednostek. To około 20% więcej niż latem zeszłego roku. I zdecydowanie dominują żeglarze i motorowodniacy. Ponad 80% ruchu w 2026 roku to jednostki rekreacyjne. Ciekawie wygląda natomiast ruch komercyjny. Do dziś, w tym roku, mamy 119 przejść jednostek z ładunkiem, prawie 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Nadal jest to jednak niewielka część całego ruchu, a pełne wykorzystanie drogi wodnej przez większe statki towarowe zależy też od możliwości dotarcia do portu w Elblągu.
4: Na jakim etapie jest budowa podejścia do elbląskiego portu? O tym więcej w kolejnych faktach RMF FM.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
5: Za dużo teorii, za mało praktyki, która daje realne kompetencje w życiu. Wycofanie się z zadań domowych to była bzdura.
4: To głosy rodziców po 17 dniach nowego roku szkolnego. W porannych faktach pytamy dzisiaj, co w polskiej szkole działa, a co nie działa.
9: Dla mnie na przykład w ogóle w szkole problemem jest to, że dzieci uczą się tylko suchej teorii najczęściej, bez praktyki.
10: A oni robią projekty, z których nic nie wynika.
9: Bardzo dobrze, uczą się do pracy, robienia projektów, które później będziesz miała. Mamy odmienne zdanie.
11: Co w polskiej szkole działa, a co nie działa?
12: Nie działa nauka. Po prostu jednym słowem. Uważam, że dzieci mają za mało lekcji, za mało zadań. Wycofanie w ogóle zadań było jakieś bzdurą.
13: Jesteśmy troszeczkę poza światem. To nie są współczesne kryteria, tylko nauka czegoś, co tak naprawdę nie daje rzeczywistych umiejętności, rzeczywistych kompetencji.
5: To głosy mieszkańców Tarnowa, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister edukacji Barbara Nowacka. A na koniec piłkarskie podsumowanie środy z Polakami i polskimi klubami w rolach głównych.
5: Jagiellonia Białystok przegrała niestety w Grecji z Olympiakosem Piraeus 1-2 na inaugurację fazy zasadniczej Ligi Europy.
4: Mistrz Polski Lech Poznań dzisiaj zagra w Londynie z Crystal Palace.
5: No ale mieliśmy też wczoraj szlagier w Mediolanie. AC Milan kontra Benfica Lizbona. Bohaterem gości wreszcie Jakub Kamiński zaliczył i asystę, i bramkę.
2: A już 53
4: minuty. 53 minuta, doskonałe połączenie ofensywy i pomocy.
5: El Karouani podaje do Polaka. Jakub Kamiński z klasą poprawia wynik na 2-0.
4: I jeszcze jeden antybohater z Barcelony.
5: Taki z przymrużeniem oka. Wojciech Szczęsny w drugiej połowie stanął między słupkami Barcelony z powodu kłopotów z kolanem Juana Garcia, no i zaliczył spektakularną wpadkę, kiedy pośliznął się, próbując kiwać w polu karnym. Barcelona straciła bramkę. Tak, popełnił jeden błąd, no ale każdemu się zdarza. Normalne, to się zdarza. Kataloński z angielskiego tłumaczony trener Barcelony Hansi Flick. Barca ostatecznie wysoko w tym meczu wygrała.
4: Tak, czyli Wojtek. 7-2, szóste ligowe zwycięstwo z rzędu.
5: No i pytanie, czy Szczęsny zostanie teraz w bramce Barcy na dłużej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody

0: Sprawdzamy, co tam dla was w pogodzie mamy. Teraz na termometrach od 9 w Szczecinie do 15 w Lublinie, czyli już jest całkiem sympatycznie. Natomiast w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 17 w Suwałkach, 19 w Łodzi, najcieplej 20 kresek, tyle dzisiaj będzie we Wrocławiu.
1: No i mocny deszcz o poranku w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, popada też, no na przykład w Radomiu, na Lubelszczyźnie, Puławach, w Warszawie też pokropi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
0: Biometem się nie interesujcie.
1: A co cię to jednego z drugim? Co interesuje?
0: Tyle jest innych fajnych rzeczy, na przykład masz sweter. To po co ci biometer? No nie, to zostawcie to. Ile dostała partnerka Ilona Muska za milczenie? W sensie miała dostać. Takie mamy tutaj historię. Gruba kasa wchodzi w grę.
1: Dobra, no to o tym już za chwilę w RMF FM, ale wcześniej jeszcze jeden łysy na antenie. Pitbull.

0: To jest informacja, która chodzi po wszystkich portalach takich zagranicznych również, więc podzielimy się nią z wami, żebyście byli na bieżąco we Wstawaj Szkoda Dnia. Ashley St. Clair, to jest była partnerka Elona Muska. To jest mama jego syna. Ona miała otrzymać w zamian za milczenie i niewystąpienie w dokumencie o Elonie Musku 40 milionów dolarów. Chcieli jej dać 40 baniek, żeby siedziała cicha, ale odrzuciła to. Nie wzięła. Się wypowiedziała.
1: No, widzisz? Widzisz, nie ma takich pieniędzy, żeby uciszyć kobietę.
0: No nie ma.
2: A 40
0: no,
2: milionów. Ty. Znaczy, za 40 milionów to bym mógł przestać mówić od teraz do końca życia.
0: To i co byś robił? No,
2: bym leżał pod palmą i słuchał po prostu. Słuchał.
0: Ale też ja słyszałem, że podobno pani Agata Duda, jak się o tym dowiedziała, no, to się poryczała.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
6: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
7: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Po reklamie.
12: Halo, tu RMF FM.
0: I tak normalnie to leci Modern Talking. To są, to zagraniczna piosenka, to są Niemcy śpiewający po angielsku normalnie.
2: To a jest, się zrobiło międzynarodowo.
0: Unia Europejska po prostu.
2: A propos Unii Europejskiej, Donald Trump chce wprowadzić nowe cła na Unię. To szczegóły już za moment w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz.
0: Przemysław Skowron. To Tomasz Obratowski jeszcze, ale teraz przełyka kanapkę z paprykarzem, więc nie może powiedzieć nic.
2: Ale tak kiwał, ale jakby mówił kiwał, dzień dobry.
0: Kiwa profesjonalnie.

0: teraz taka sprawa między nami, dobra? Bo Mateusz Opyrchał ma program na 9:00, prosił wydawcę Maćka, żeby go obudzić.
1: Przepraszam, to nie jest wydawca Maciek, to jest redaktor odpowiedzialny Maciej.
0: Redaktor odpowiedzialny Maciej prosił, żeby go obudzić. Dzwoni.
1: To już.
0: Halo. Halo. My w sprawie fotowoltaiki.
2: Mamy specjalnie dla pana przygotowany pakiet medyczny.
1: Pana dom został wylosowany spośród wszystkich w pana miejscowości. Czy jest pan, panie Mateuszu, zainteresowany spotkaniem?
3: Tak, bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Czekałem na ten telefon.
1: Myślałem, że ci zanosimy coś do śpiewania, jakieś takie kotki dwa, szarobure obydwa. Ale ty już nie śpisz, co, cwaniaczku?
3: Nie śpię, wychodzę, no.
0: O, wychodzisz, dobrze.
3: No to bardzo chętnie.
0: Tak, możesz coś powiedzieć milionom słuchaczy w tym momencie.
3: Bo jestem już teraz w RMF FM.
1: W RMF FM, tak, dokładnie. No w RMX-ie jesteś nawet.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i jak będę jechał, to będę wam machał w takim razie.
1: Nie, fajne, fajne. Ale na program przygotujesz coś lepszego, nie?
2: Tylko nie włączaj wycieraczek, bo nie będziemy widzieć machania.
3: Bardzo dziękuję.
1: Pa! Czekamy, pa!
3: Do zobaczenia, pa, pa!
1: Pa, pa, pa.

0: Cher w RMF FM.
1: To też zagraniczne jest, amerykańska piosenkarka.
2: Dokładnie, a jeśli chodzi o polskie wydarzenia, między innymi
1: wypadek na czwórce, zablokowana autostrada w kierunku Krakowa, szczegóły za chwilę w faktach RMF FM.
2: No i ważne informacje dla wszystkich kierowców, mamy rekordy, niestety, rekordy na stacjach paliw.
1: Fakty u nas punktualnie o 7.30.
3: Reklama.
4: Kopciuszku, zamieniłaś karoce na 3 fury? Się gra, się ma, księciuniu.
5: Tego jeszcze nie było. Przed nami potrójny finał września, z którego na pewno odjedziecie 3 suwami Czak JS6 lub z 1 000 000 złotych.
4: Złota kumulacja w RMF FM.
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
7: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny!
3: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7.30.
16: 6 kilometrów ma już korek na A4 między Bochnią a Krakowem.
17: Jak wiecie z faktów RMF FM, tam zdarzyły się o poranku 2 autoosobowe i bus.
16: W stronę stolicy Małopolski zablokowane są 2 pasy ruchu.
17: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego?
16: Między innymi o to Piotr Salak pytał o poranku w informacyjnym radiu RMF24 swojego gościa, Michała Dworczyka.
18: Ja jestem przekonany, że pan prezydent, posiadając całą wiedzę dotyczącą naszego bezpieczeństwa, sytuacji w regionie, podejmuje słuszne decyzje, które właśnie muszą być oparte nie na przekazach medialnych, bo my czasami, czy nawet często w dzisiejszych czasach, ekscytujemy się przekazami medialnymi, no a tak naprawdę, żeby podejmować właściwe decyzje, trzeba mieć wiedzę.
17: Cała rozmowa z europosłem na rmf24.pl, a o 9.00 przypominamy, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma spotkać się z ministrem koordynatorem spec-służb Tomaszem Siemoniakiem.
16: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
17: O rosnących kosztach pracy i kryzysie na stacjach paliw nie tylko w naszym kraju. Mateusz Bożek.
19: Jestem, dzień dobry, kłaniam się. Koszty pracy w Polsce rosną i to szybciej niż w większości krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W drugim kwartale tego roku koszty pracy w naszym kraju wzrosły o 4,7% rok do roku, podczas gdy średnia unijna to 3,2%. Najbardziej ten wzrost odczuwają pracodawcy z branży budowlanej, mniej odczuwalny jest natomiast w usługach i przemyśle. Z danych Eurostatu wynika, że rosnące koszty pracy to wynik przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń i tak zwanych kosztów pozapłacowych. To chociażby składki na ubezpieczenia społeczne, które opłaca pracodawca. Polska i tak nie jest, patrząc na te dane, w najgorszej pozycji. Absolutną rekordzistką jest tutaj Bułgaria. Tam koszty pracy wzrosły o prawie 10%. Za nią są Litwa i Chorwacja. Najwolniej rosną one w Luksemburgu i Rumunii. Rekordy biją też niestety ceny na stacji paliw. Drogo jest nie tylko w Polsce, jeśli ma to nas pocieszyć. W Niemczech benzyna jest najdroższa w historii. W Hiszpanii obniżono co prawda podatek na paliwa, ale ceny rosną tak szybko, że przewoźnicy chcą bezpośrednich dopłat dla sektora transportowego, po to, żeby w ogóle utrzymać rentowność swoich firm. Ekonomiści są zgodni co do jednego. Nawet najlepszy pakiet pomocy nie powstrzyma wzrostu cen, jeśli ropa na światowych rynkach wciąż będzie droga. Sprawdźmy jeszcze na koniec, jak trzyma się nasz złoty, euro kosztuje. kosztuje w tej chwili 4 zł i 34 grosze. Dolar lekko potaniał, 3,76, frank szwajcarski to 4,59, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To jest moment, żeby powiedzieć: dzień dobry, fajnie, że z nami jesteście o poranku. Cześć, kłaniamy się nisko, Przemysław Skowron,
2: Jacek Tomkowicz,
20: Tomasz Olbratowski.
1: To my, to tak,
2: dostajecie plus 10 punktów za to, że już macie otwarte oczy.
1: Dokładnie, a jeszcze jak wyjdziecie spod kołdry, to jest ekstra 35 punktów.

0: było tak, że pewnego deszczowego poranka o godzinie 7:10 Beata Z wyszła z domu. Jej droga wiodła wzdłuż deszczowych ulic, po których jeździły pędzące autobusy rozwożące ludzi po mieście. Beata nie wiedziała, że tego dnia, nim na zegarach zobaczy południe, wygra 1 000 000 złotych w RMF FM.
1: A tak właśnie może być dzisiaj! Bądź Beatą swojego życia! Możesz mieć na imię Romek, możesz mieć na imię Michał, możesz mieć na imię Maciek, a możesz mieć na imię Beata.
0: To jest bardzo piękne imię. Wejdź do zabawy. Wejdź do zabawy, dlatego że dzisiaj czeka na was nagroda główna 1 000 000 złotych i dzisiaj 2 finały z sejfami. Czyli każdy będzie Beatą swojego życia, każdy 2 razy stanie przed szansą na wytarganie nam z sejfów 1 000 000.
1: Jednocześnie wchodzicie też do 2 jutrzejszych finałów, czyli jednym zgłoszeniem bierzecie udział w 4 ostatnich losowaniach w tym tygodniu.
0: 1 SMS, 4 losowania. Dzisiaj 2 i 2 na koniec.
1: Czyli
0: ogarniacie to?
1: Bańka, okrągła bańka. 1 000 000 złotych to jest nagroda główna. I uwaga, przez 13 minut każdego SMS-a mnożymy razy 1300 szans.
0: Czyli 1 SMS, masz 1300 szans na zostanie naprawdę piękną, wspaniałą, bogatą Beatą.
1: No, no tak.
0: No tak.
1: No, no tak. Tak. Teraz się już zastanówcie, który sejf wybierzecie i co zrobicie z tą kasą. 1 000 000 czeka, 4 losowania jednym SMS-em.
0: Potraktujcie nasze słowa poważnie. Potraktujcie nasze słowa poważnie. RMF, SMS 7474. I z tym was zostawiam.

0: Jeśli wasze dzieci mają na 8 do szkoły i to właśnie wiedziecie, to jeszcze 15 minut, to spokojnie, to jeszcze nawet felietonu Olbratowskiego zdążycie posłuchać.
1: Tu wstawaj szkoda dnia. Mówiliśmy wczoraj o tym, że Kanada chciałaby zostać członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Zresztą Ursula von der Leyen też o tym wspominała w trakcie swojego wczorajszego wystąpienia. I Donald Trump zabrał głos. Prezydent Donald Trump powiedział, że jeśli tak się stanie, to on nałoży na Unię bardzo ciężkie cła.
0: To już siódme w tym tygodniu, a mamy dopiero czwartek.
2: Tak, make cła great again.
1: Make. O Trumpunii za chwilę więcej opowie wam pan Olbraterek. W felietonie.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia.

0: propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.
3: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
4: Posłuchajmy.
5: No to żeś zrobił wprowadzenie, ale nie, tu nie ma czego wprowadzać, po prostu. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tomasz Olbratowski.
6: Internety pełne są komentarzy po wypowiedzi prezydenta Trumpa, z której no nie wprost wynikało, że był na miejscu w World Trade Center zaraz po ataku i strażacy, wynosili go z ruin. No, nie do końca tak było, ale zasługi pana Donalda Trumpa są większe. Udało mi się zdobyć niepublikowane wspomnienia Donalda Trumpa. To idzie tak. I'll never forget. Nigdy nie zapomnę, jak byłem w stajence w Betlejem. Urodził się wtedy ten wspaniały dzieciak żydowski, Jezus. Wyrósł na good man, dobrego człowieka. Prawie tak wspaniały jak ja. I w pewnym momencie widzę trzech ludzi, niesamowitych ludzi, great people, w egzotycznych strojach, takich mędrców. I widzę, że mają ze sobą prezenty. Złoto, kadzidła, mirę. Do you believe? Wierzycie w to? Po co małemu żydowskiemu dzieciakowi złoto, kadzidło i mirę, nie? Ja miałem lepszy prezent, great present, bo przyniosłem chłopcu plany sali balowej. Być może najwspanialsze plany in history, w historii. A potem poszedłem spotkać się z królem Herodem. Wspaniały człowiek, great man. Miałem z panem Herodem great conversation, wspaniałą rozmowę. Był niezwykle zainteresowany losem dzieci w Betlejem. Ale ci trzej mędrcy zachowali się bardzo bad, bardzo źle, bo nie poszli ze mną do Heroda. Objawił im się jakiś anioł, bardzo zły anioł, a very bad angel. Kłamał na temat my frienda, kłamał na temat mojego przyjaciela Heroda. Właśnie, dlatego na drzwiach, oświadczył pan Trump, trzeba pisać K plus M plus B plus T, Trump, albo samo T. Ja, albo po prostu America. America.

0: Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia. To jest propozycja Brukseli.
1: A między innymi o tym będzie w porannej rozmowie w RMF FM, która za chwilę w faktach i po faktach punktualnie o 8.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
4: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
5: Nie, nie jest.
4: Nie jest.
5: Nie jest. Absolutnie nie jest.
6: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
7: O umowie z Zonda Krypto pan wiedział?
8: Nie wiedziałem.
7: Ale nic kompletnie?
8: Nie wiedziałem zupełnie nic.
7: No, ale był pan wiceprezesem. No, to są wszystko pytania, które są na stole.
9: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Dziś po 8.
2: Reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Miliarderzy, Big Techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
16: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Reklamie.
1: No i mamy godzinę 8. Czas poznać najważniejsze fakty w RMF FM. Mają je dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
18: Koniec z mediami społecznościowymi dla dzieci poniżej 13 roku życia.
19: To propozycja, jaką dziś ogłosić ma Bruksela.
18: Polska szkoła od września w podstawówkach z zakazem korzystania z telefonów komórkowych.
19: Ale i innymi zmianami, które od 17 dni sprawdzane są w praktyce.
20: Lekcje od 9 muszą się zaczynać.
18: Za chwilę gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister edukacji Barbara Nowacka. Zapraszamy.
19: Koniec z mediami społecznościowymi dla dzieci poniżej 13 roku życia. Takie rozwiązanie ma dziś ogłosić Komisja Europejska. Bruksela zaproponuje przepisy, które wprowadzić mają skuteczną weryfikację wieku.
18: Polska obstaje jednak przy wyższej granicy wieku, 15 lat. Te informacje uzyskało od wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego, nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Borginą.
19: Kasia, razem z nami teraz w faktach. Kasiu, co jeszcze usłyszałaś od polskiego wiceministra?
21: Standerski pozytywnie ocenia propozycję komisji i mówi, że poza wiekiem oraz niektórymi definicjami jest ona zgodna z polskim projektem, który, przypomnę, jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie, czyli przed wpisaniem do wykazu prac legislacyjnych rządu. Polska nie zamierza jednak rezygnować ze swojego rozwiązania, czyli ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Jak powiedział mi wiceminister, jeżeli unijne przepisy pozwolą państwom członkowskim Unii ustalić wyższą granicę wieku, Polska zostanie przy swoim rozwiązaniu. Jeśli nie, będzie o taką możliwość mocno zabiegać.
19: Teraz aktualna informacja dla kierowców z Warszawy. O poranku wciąż utrudnienia w ruchu na cybernetyki na warszawskim Mokotowie. W nocy zdarzyły się tam 3 samochody.
18: W tym wypadku uszkodzony został też budynek, znaki drogowe oraz bariery. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców zasłabł i wtedy doszło do zderzenia 3 aut.
19: Na miejscu jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt minut mają pracować policjanci. co działa, co nie działa w polskich szkołach.
18: Oto po 17 dniach nowego roku szkolnego pytaliśmy na ulicach małopolskiego Tarnowa.
5: Żeby mniej było nauki pamięciowej, żeby więcej było takich praktycznych zastosowań tego, co się uczy w szkole.
8: Jak w Finlandii. Jest najlepszy system edukacji i tam jest zupełnie inny tryb nauczania. Nie właśnie poprzez doświadczania, poprzez współpracę dzieci w grupie. Dzieci nie potrafią pracować w grupach na lekcji. Zawsze jest rywalizacja, kto będzie miał lepszą ocenę, kto będzie miał to, a to nie o to chodzi. I marzy mi się, żeby kiedyś w naszym kraju ktoś otworzył oczy i swoją przestrzeń mózgową na to, żeby wdrożyć coś takiego u nas.
22: No na pewno, żeby lekcje nie były od 7 rano, bo dzieci są, młodzież jest, młodzież ma inny tryb, siedzą do późna, a muszą wstać rano i oni nie funkcjonują rano, boli głowa, brzuch. Lekcje od 9 muszą się zaczynać. I wtedy dzieci będą skoncentrowane, wyspane i będą się lepiej uczyć.
19: To głosy zebrane w Tarnowie przez reportera RMF FM Macieja Sołtysa.
1: Rozmowa oparta na faktach.
18: Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
23: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, posłanka i wiceprzewodnicząca Komisji Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
24: Dzień dobry wszystkim państwu.
23: Pani minister, to co z tą dziewiątą? Dzieci niewyspane są.
24: Szkoły mają możliwość kształtowania planu lekcji, tak jak, mówiąc szczerze, często im pasuje. Niektórzy zaczynają lekcje o godzinie 8:00. To jest również przyjęte też przez to, jak zbudowany jest rynek pracy. Czyli rodzice idą do pracy mniej więcej na 8:00. Bardzo często dzieci odprowadzają, odwożą do szkoły lub dzieci idą same. I taką już mamy organizację. Jeżeli szkoły chcą, przecież czasami są i lekcje wcześniej, i lekcje
23: czasami
24: później.
23: Czasami są później, wtedy kończą się później wtedy o 17:00, kończą się później, 18:00.
24: Ale szczerze mówiąc, przecież szkoła jest tak naprawdę najlepszym miejscem dla młodego człowieka. Gdzie się rozwija, gdzie poznaje przyjaciół, gdzie buduje relacje, gdzie ma cudownych nauczycieli. Patrząc na instytucję, która przetrwała te wszystkie turbulencje ostatniego stulecia, no to szkoła jest najsilniejszą i najważniejszą instytucją.
23: Dobrze, to teraz to Kids Act. Zapowiedziała Ursula von der Leyen jego wprowadzenie. A co z naszą ustawą?
24: My pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. Cieszymy się z działań Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę to daje bardzo dużą siłę. Jesteśmy na etapie...
23: Czyli to jako wspólnota europejska jesteśmy silniejsi niż jako pojedyncze państwa?
24: Jesteśmy znacznie silniejsi, ponieważ jedno państwo bardzo trudno jest, jednemu państwu bardzo trudno jest wymusić na Big Techach odpowiedzialność.
23: A Unia Europejska?
24: A Unia Europejska to jednak wiele państw, silna gospodarka wspólna i potęga również polityczna.
23: 13 czy 15 lat, bo tutaj już słyszeliśmy, jest ta różnica między tym projektem, pomysłem unijnym, a pomysłem polskim.
24: Na razie jest to pomysł unijny. My uważamy, że 15 lat jest tym właściwym wiekiem i będziemy też namawiać do naszych rozwiązań. Natomiast jeżeli będzie taka przestrzeń, żeby kraje mogły wprowadzić własne ograniczenia, no to uważamy, że to 15 lat jest słuszne. Trwają prace nad tym, by nasza ustawa trafiła do wykazu prac na razie i ona się składa z dwóch komponentów. Komponentu cyfryzacyjnego i tego komponentu wsparcia młodych ludzi, zdrowia psychicznego, ochrony, edukacji.
23: Ale trwają prace, żeby trafiła, to znaczy, że ona już jest gotowa, już jest przygotowana, czy jeszcze jest pisana?
24: Nie, no jest pisana. To wykaz prac to dopiero taki początek formalnych działań. Są założenia, są zespoły, które nad tym pracują. Pracuje nad tym pan minister Standerski, pani minister Katarzyna Lubnauer, bo robimy to w dwa resorty. Bo to jest bardzo duży i bardzo poważny projekt, ale też bardzo duże wyzwanie. I to, że Komisja Europejska zapowiada swoje działania, bardzo się cieszymy. Natomiast to w ogóle nie zatrzyma nas od przeprowadzenia działań.
23: To kiedy to będzie? Kiedy to się wydarzy?
24: No to bardzo też zależy, co konkretnie, bo niektóre elementy, zresztą wyjęty wcześniej z projektowanej ustawy zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, już mamy. Więc pierwszy krok mamy za sobą. Kolejne, w zależności też od prac komisji, no bo to wspólne działania powodują, że musimy się też dostosować, trochę pewno spowolnić.
23: Czyli rozumiem, że trochę nam mrozi, tak? Sytuacja, ta decyzja Ursuli von der Leyen jest korzystna, bo wzmacnia, ale też zatrzymuje pracę, no bo trzeba uzgadniać te wizje.
24: Niektóre rzeczy na pewno będą musiały być wspólnie podejmowane, czyli w momencie, kiedy Komisja Europejska przygotuje te działania cyfryzacyjne, natomiast te działania na poziomie edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia zdrowia psychicznego i kilka innych, raczej z obszaru tego bardziej mojego, czyli edukacyjnego, będzie mogło iść.
23: Pałac Prezydencki? Rozmawiacie o tym z Pałacem Prezydenckim?
24: pracujemy w rządzie. Pałac Prezydencki, jak ma jakieś pomysły, no tak,
0: ale na końcu
24: zapraszamy.
0: Tej drogi zawsze jest Pałac Prezydencki,
24: nie,
0: który
24: Pałac
0: podpisze
24: Prezydencki,
0: albo nie
24: Pałac
0: podpisze.
24: Prezydencki rości sobie prawo do bycia Królem Rzeczpospolitej. Nie mamy takiego ustroju. Jeżeli Pałac Prezydencki, ktoś od pana prezydenta jest zainteresowany, zawsze może się zwrócić, tak jak każdy obywatel. Oni nie są nad. Prezydent ma obowiązek podpisywać ustawy.
0: Nie może wetować. To znaczy,
24: może,
0: ma prawo pełne
24: może,
0: wetować ustawy.
24: Tylko musi być to uzasadnione.
0: Pan prezydent uważa, że uzasadnia.
24: Ja widziałam te uzasadnienia. W uzasadnieniu, w którym wetował zmiany, które wspierały Kompas Jutra, powoływał się na przepisy, których w tym uzasadnieniu nie było. W ustawie nie było. Więc uzasadnienie nie dotyczyło ustawy. W ustawie rzecznikowskiej posługiwał się nieprawdą i działał wbrew młodzieży, która jest też również w jego radzie. W wecie do dziennika, no to już w ogóle było skandaliczne, ponieważ stanął po stronie interesów firm, które mają tak naprawdę duże przywileje na rynku, przeciwko rodzicom, też używając argumentów nieprawdziwych, bo prawdę to opowiedział całkiem niedawno jeden z posłów, który mówi, no przecież chodziło o to, żeby koalicja nie miała sukcesu. Tylko to nie chodziło o sukces koalicji. Chodziło o to, żeby rodzice nie musieli płacić za dziennik. Drodzy rodzice, właśnie płacicie za dziennik, za rok też zapłacicie. Podziękujcie prezydentowi.
0: Za ile w takim razie te założenia i te dotyczące oczywiście mediów społecznościowych trafią do pracy?
24: Myślę, że są to najbliższe tygodnie, kiedy wpiszemy do wykazu prac, ale nie chcę dzisiaj, przed zobaczeniem tego, co proponuje komisja, podawać szczegółowych terminów.
0: Pani minister, zmieniając temat, wie pani, jaką dzisiaj rocznicę obchodzimy?
24: A który jest dzisiaj?
0: 17 września.
24: No to oczywiście, że wiem.
0: No to proszę powiedzieć.
24: Ataku bolszewików na Polskę.
0: Fantastycznie. A pani jadła się śniadanie?
24: Zjadłam jogurt na śniadanie.
0: Jogurt, czyli tak planetarnie bardzo.
24: Bardzo delikatnie, no tak, ale osoby, zresztą każdy powinien dbać o swoje zdrowie.
0: A na obiad będzie jakiś burger, czy jakieś mięso? Bo Patryk Jaki zarzuca, że w stołówce jecie w Ministerstwie Edukacji burgery, mięso, steki zamiast diety planetarnej.
24: Pierwsza stołówka pracownicza, zresztą ogólnodostępna, zapraszamy każdego.
0: Patryk Jaki też może się pojawić?
24: Przecież był tam.
0: No był, no ale to na prześpiegi przyszedł.
24: To, no... No, ale zapraszamy każdego. Można wejść też
0: z ulicy.
24: To różne dania. I mówiąc szczerze, minister edukacji ani nie kształtuje dań w stołówkach, ani w stołówce ministerialnej. Ale są i dania wegetariańskie, i dania mięsne. I proszę mi uwierzyć, dorośli ludzie i żywienie dorosłych ludzi
0: to jest
24: zupełnie co innego niż żywienie dzieci.
0: Ale tak precyzyjnie, żebyśmy doprecyzowali. Tak. Dlatego, że jest bardzo wiele pytań. Rodzice się pytają, szkoły się pytają. To jest oczywiście rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Ale no pani, rozumiem, jako minister edukacji też to wie. Ile razy w tygodniu dzieci mogą zjeść mięso w stołówce szkolnej?
24: Świeże mięso mogą zjeść 2 razy w tygodniu, ale na przykład mogą też mieć zupy na mięsie, więc to nie jest w ogóle temat do jakichś...
0: Bo Ministerstwo Zdrowia, które się o to zapytaliśmy, powiedzieli nam, że tam w ogóle nie ma powiedziane, że 2 razy. Może być i 4 razy w tygodniu, tylko musi być odpowiednio przygotowane, że to jest jakby kwestia...
24: Tam jest wpisane, o ile mnie pamięć nie mieli, świeże mięso. Ja też nie zapamiętuję rozporządzeń innych na pamięć. Natomiast to generalnie, co przyświecało Ministerstwu Zdrowia, to jest zadbanie o zdrowe żywienie dzieci i młodzieży. Dzieci cierpią na otyłość. Hipokryzją jest udawanie, że nie cierpią.
0: Postawiamy kropkę. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania, pani minister.
18: Barbara Nowacka zostaje w studiu RMF FM.
19: Zwolenników wege i nie wege zapraszamy do informacyjnego radia RMF 24. Tam ciąg dalszej rozmowy. My z faktami wracamy o 8:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Jest cieplej niż było jeszcze godzinę temu, aczkolwiek też na termometrach bez szału. Mamy 10 w Szczecinie, 14 w Łodzi, najcieplej 16 stopni jest w Rzeszowie. Potem oczywiście będzie cieplej, 18-19 na północy, 14 w Katowicach bez szału, 20 stopni będzie we Wrocławiu.
1: No i deszcz. Deszczu będzie dzisiaj sporo. W tym momencie pada w takim pasie od Małopolski przez województwo świętokrzyskie, pomazowieckie, aż po Warmię i Mazury. I ten deszcz będzie się przesuwał w kierunku Lubelszczyzny, ale potem przelotne opady także w Łodzi i Warszawie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Mówimy wam dzień dobry. To dobrze robimy. Najlepszy dzień dobry w kraju.
1: Dzień dobry!
7: Ale fajnie, a super, no nie, wy super. Świetnie
1: to, dzisiaj. Że wstaliście dzisiaj, świetnie.
7: I taka wusia, i taka napeczka rano, super. Coś cudownego. Skowron, Tomkowicz, Albratowski, kłaniamy się nisko, tu wstawaj, szkoda dnia.

0: Nie wiem, czy to jest rekord, ale myślę, że było blisko. Straż Graniczna zatrzymała chłodnie z zaskakującym ładunkiem.
1: Szczegóły za chwilę. Oczywiście we Wstawaj Szkoda Dnia.

0: Number City, Self Aware,
1: Wedem FFM. Tak was budzimy, a na zegarach mamy już 8:18.
2: Nadodrzańska Straż Graniczna poinformowała, że w tym tygodniu zatrzymała pod Poznaniem ciężarówkę z 34 migrantami przemycanymi w chłodni. 34.
1: Czyli sukces. Ale była taka zagadka, ostatnio dochodziło po internecie, że 3 Afgańczyków, 2 Pakistańczyków i Sudańczyk jadą przez Podkarpacie. Kto kieruje?
3: No kto?
1: Straż Graniczna.
2: To nie był żart.
1: To nie był żart.
2: To była notatka chłopaków z konwojówki.
1: A to to?
2: A to to to to.
1: A to to to to to to.
2: To to to.
1: O to to to.
2: To to Afryka. Teraz we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. 19 minut po 8:00.

0: Seaboy Wonderland, Beramowam. Jeszcze jedną historię dla was mamy. Młodzi są dzisiaj tacy niecierpliwi. Czytamy właśnie o Amerykaninie, panem Larrym, lat 19. On zatrudnił się w firmie przewożącej cenne przesyłki, w tym pieniądze. I już pierwszego dnia młody pracownik rąbnął 100 tysięcy dolarów. Ale tak nieumiejętnie, że go złapali.
1: Pierwszego dnia ja pobiłem ten rekord i wyniosłem coś z rozmowy kwalifikacyjnej kiedyś tam.
0: Aha.
1: Doświadczenie wyniosłem.
0: Jakie?
1: Że z rekrutem nie powinno się być do końca szczerym.
0: Z rekruterem, no.
1: Nie powinno się być do końca szczerym. Jak zapyta, co sądzicie o piciu w pracy, mówicie, że to B.
0: Że to zawsze jest B. Zawsze. B. I że też nie róbcie tego sami w domu. Komisja Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego zajmą się sprawą o zakazie najmu krótkoterminowego. Szczegóły za chwilę w Faktach RMF FM, punktualnie o 8:30.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wygenerowano z AI.

0: up. Nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: 8.30 w RMF FM. W tym momencie mamy dla Was kolejne fakty.
8: To jest trudny drogowy poranek w Śląskiem. Zaczynamy fakty od korka na jednej z najbardziej zatłoczonych dróg regionu, czyli trasie numer 86 między Sosnowcem i Katowicami.
9: Marcin Buczek razem z nami w faktach. Jestem. Dzień dobry. Co jest powodem porannego zatoru?
10: Tam jest zderzenie trzech samochodów osobowych. Do kolizji doszło w rejonie szpitala w Sosnowcu. Dwa pasy w kierunku Katowic zostały tam zablokowane i stąd rosnący z każdą chwilą korek. A nieco wcześniej także trzy samochody zderzyły się na drodze numer 81 w Mikołowie. Jak informują policjanci, w tej chwili kolizje są jeszcze między innymi w centrum Zawiercia oraz tu w Katowicach, niedaleko Spodka. W regionie cały czas miejscami bardzo intensywnie pada deszcz, a kolizji stłuczek było już prawie 30.
8: Ostrożnie za kółkiem. Departament Stanu USA drugi rok z rzędu odmówił wydania wizy prezydentowi Autonomii Palestyńskiej Mahmudowi Abbasowi.
9: Abbas miał uczestniczyć w przyszłotygodniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
8: Z powodu niewdrożenia reform wbrew zobowiązaniom podjętym wobec Stanów Zjednoczonych oraz działań podważających perspektywy pokoju utrzymujemy sankcje zakazujące wydawania wiz członkom Organizacji Wyzwolenia Palestyny oraz urzędnikom Autonomii Palestyńskiej, przekazuje Departament Stanu.
9: Administracja prezydenta Donalda Trumpa podjęła taką samą decyzję w zeszłym roku, zmuszając palestyńskiego przywódcę do wystąpienia w ONZ za pośrednictwem łącza wideo.
8: Norweski napastnik Manchester City Erling Haaland, laureatem Nagrody Stowarzyszenia Norweskich Bibliotek, otrzymał tytuł Przyjaciela Roku.
9: W marcu piłkarz kupił najdroższą w historii Norwegii książkę.
8: Pierwsze drukowane norweskie wydanie Sag Królewskich islandzkiego historyka, kronikarza Snorri Sturlusona z 1594 roku. Następnie podarował książkę bibliotece miasteczka Brynę, w którym się wychował.
9: Za starodruk zapłacił 1 300 000 koron.
8: Ponad 500 000 złotych. Za chwilę w RMF FM. Fakty sportowe.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Jagiellonia niestety z porażką na otwarcie fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy. Białostoczanie przegrali 1-2 z Olympiakosem Pireus.
9: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
13: Dzień dobry. No można żałować kilku niewykorzystanych okazji, ale też trzeba przyznać, że nonszalancja w obronie mogła w pierwszej połowie więcej kosztować piłkarzy Jagiellonii. Ostatecznie zostawili po sobie w Pireusie całkiem niezłe wrażenie, ale punktów do tabeli nie wywalczyli. Dziś wyjazdowy mecz Lecha Poznań, w Londynie wieczorem starcie z Crystal Palace, czyli drużyną, która w poprzednim sezonie wygrała Ligę Konferencji.
14: Ekscytacja na pewno. No, fajnie sprawdzi się na tle takiego przeciwnika. Też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować, także będzie to naprawdę fajnie sprawdzian i taki test na przyszłość.
13: Tak mówił obrońca kolejorza Wojciech Mońka. Test mają przed sobą także piłkarki z reprezentacji do Rady 20. Nasze młode zawodniczki w Bielsku Białej zagrają z Kolumbią i to będzie 1/8 finału Mistrzostw Świata. Jest cecha, która wyróżnia rywalki polskiej drużyny.
15: Taką cechą charakterystyczną jest bardzo agresywny pressing. To nie jest łatwe grać pod takim dużym pressingiem na boisku. Piłkarki piłkarki o tym doskonale wiedzą. To nie jest naturalne środowisko piłkarek na co dzień grających w klubach.
13: Podkreślał trener Marcin Kacprowicz. Poza składem jedna z liderek naszej młodzieżówki, Weronika Raśniewicz, jest kontuzjowana, czeka ją operacja. Industria Kielce z okazałym zwycięstwem w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie wygrali na wyjeździe z norweskim Kolsztat 36-29. Wcześniej prowadzili jednak nawet kilkunastoma bramkami.
16: Zawodnicy, którzy byli pod sam koniec spotkania, byli zbyt bardzo rozprężeni i nie do końca szanowali pracę, która została wykonana wcześniej. To na pewno jest dla mnie materiał do analizy. Nie chciałbym, żeby takie sytuacje miały miejsce w przyszłości.
13: Oceniał trener Krzysztof Lijewski. Dziś Orlen Wisła Płock zagra z niemieckim Melsungen.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

0: John Bon Jovi z ekipą You Give Love a Bad Name w RMF FM. 20 minut i będzie 9, tu Wstawaj Szkoda Dnia.
1: A teraz uwaga, Tomasz Olbratowski z ekipą. A ta ekipa to dwóch łysych, Tomkowicz i Skowron. Dokładnie, jutro wszyscy trzej widzimy się z wami w Oświęcimiu. Radywcy bez cenzury, czyli my. A tam, bo jesteśmy bez cenzury, tam normalnie ze sceny mówimy, robimy stand-up i mówimy słowa.
2: Słowa różne.
1: Słowa różne takie. No, tam.
3: Padają one nawet.
1: Słowa padają.
0: Helada, Ceglana 3, ruszamy z show o 19:00.
1: I słuchajcie, ważna informacja, to będzie nasz jedyny występ naszej pierwszej trasy pożegnalnej. Jedyny. Radiowcy bez cenzury, Helada, Oświęcim, piątek 19:00.
0: No po prostu bądźcie, widzimy się.
1: Po prostu bądźcie.
4: Dzień dobry. Wstawaj. Szkoda dnia. RMF FM.
5: Reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
8: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
9: Stokrotka.
10: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrałaś na taką wyprawę, to przywiozła 8.
11: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
12: Melwit Crispy. Krupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
13: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie.

0: każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
2: A w dodatku można go podać również na noc.
1: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Ceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Po reklamie.
12: Wstawaj, szkoda dnia.

0: ładnie to zaśpiewała na Amelie Golding, ale to jest po prostu, no byle kogo na antenie RMF FM nie grają, tyle wam powiem.
1: Czasem w finałach Złotej Kumulacji dzieją się rzeczy niestworzone, bo mógłby z nich powstać film, na przykład horror.
0: Horror by mógł. Na przykład taki, jak to wczoraj, bohaterem finału Złotej Kumulacji był Tadeusz, posłuchajcie.
2: Czekaj, co mam robić? Nie wiem, co zrobić. Czekam, albo gram, albo bierę, albo...

0: Tak było.
1: Tak się zestresował biedny, że aż zawiesił połączenie z tego wszystkiego i się rozłączył, ale safe zdążył wybrać, zgarnął 5000.
0: Wy miejcie przygotowaną odpowiedź na każdą ewentualność. Który safe wybieracie? Za ile go sprzedacie? Za ile oddacie? Za ile nie? Bądźcie gotowi! Znajdźcie numerki, a wtedy szczęście będzie wam sprzyjało, bo szczęście sprzyja odważnym.
1: I wiemy, kto weźmie udział w dzisiejszych finałach, bo dzisiaj dwa finały. Ktoś, kto wejdzie do gry.
0: Dokładnie.
1: www.rmf.fm, tam możecie zagrać, albo hasło RMF wysyłacie pod 7474 i uwaga, przez 7 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1013 szans.
0: Więcej niestety nie byliśmy w stanie dla was załatwić, ale 7 minut to jest spoczko. 7 minut to wyślesz ze 3 SMS-y na luziku, drapiąc się po brzuszku. O,
1: a
0: wejdźcie
1: teraz
0: do zabawy.
1: Warto to zrobić. Razy 1013 każdy SMS. RMF wysyłacie pod 7474.

0: Nawet 1/3 zysku osiąganego w Polsce przez koncern Meta może pochodzić z oszustw. Takie informacje spływają, między innymi o tym. Już za chwilę w Faktach RMF FM, punktualnie o godzinie 9. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach, wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF 24 na rmf.pl i innych platformach podcastowych.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie.
0: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 9. Zaczynamy.
18: Policja i prokuratura wyjaśniają przyczynę wczorajszej awarii, która sparaliżowała ruch na torach w Śląskiem.
19: O szczegóły zapytamy za chwilę naszego dziennikarza.
18: Po zderzeniu czterech samochodów duże utrudnienia w tej chwili na autostradowej obwodnicy Wrocławia.
19: O 9 w Faktach także pytanie o cele przyszłotygodniowej wizyty ministra obrony w USA.
18: Ale też raport o internetowym skamie.
19: Ten raport kontestuje koncern Meta, zarzucając autorom nierzetelność.
18: Policja i prokuratura wyjaśniają sprawę wczorajszej porannej awarii kolejowej w Katowicach.
19: Jak informowaliśmy, kłopoty z podróżowaniem koleją były w całym województwie. Dopiero po południu sytuacja zaczęła się stabilizować. Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie.
18: Marcinie, jestem. Witamy w Faktach. Wczoraj mówiliśmy o awarii w Katowicach i Katowicach-Ligocie, ale dziś już wiadomo, że kłopoty były także w Sosnowcu.
20: Tak, i tam były dwie usterki. Najpierw to było około 10:00 w rejonie dworca w Sosnowcu stwierdzono usterkę jednego z rozjazdów. Jej usuwanie zajęło około 2 godzin. To spowodowało opóźnienie ponad 50 pociągów na prawie 1000 minut. Ale gdy usuwano to uszkodzenie, na stacji Sosnowiec Główny doszło jeszcze do awarii komputera. Z tego powodu trzeba było wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów między Sosnowcem i Katowicami-Szopienicami. Usuwanie tej awarii trwało do godzin popołudniowych, a w tym przypadku opóźniono 14 pociągów na prawie 500 minut.
18: A teraz w Faktach aktualna autostradowa obwodnica Wrocławia. Tam o poranku zderzenie czterech samochodów, dwóch osobowych i dwóch ciężarowych w pobliżu węzła Wrocław Południe.
19: Zablokowany w tej chwili jest pas w kierunku Kudowy.
18: Kwestię rosyjskiej eskalacji i prowokacji względem państw NATO ma poruszyć wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie przyszłotygodniowego spotkania z szefem amerykańskiego Departamentu Wojny Pete'em Hegsethem.
19: Mowa ma być także o lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, co jeszcze wiemy?
5: Dzień dobry, do spotkania dojdzie w środę w godzinach przedpołudniowych. W rozmowach ze stroną amerykańską uczestniczyć będą również atasze obrony generał Krzysztof Nolbert oraz szef polskiej ambasady w stolicy USA Bogdan Klich. Wiadomo, że rozmowa ma dotyczyć także stałej obecności sił amerykańskich w Polsce. Tego dnia wieczorem w rezydencji ambasadora odbędzie się też uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Organizowanie takiego wydarzenia w sierpniu w stolicy USA z powodu urlopów w Pentagonie mija się z celem, dlatego co roku przyjęcie odbywa się we wrześniu. Zapraszani są amerykańscy żołnierze, ale i wojskowi z krajów sojuszniczych pracujących w USA. Nieoficjalnie wiem, że pojawi się Elbit Kolbi, wiceszef Pentagonu, który odpowiada za przygotowanie nowej koncepcji obecności sił USA w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
18: Nawet 1/3 zysku osiąganego w Polsce przez koncern Meta może pochodzić z oszustw. Według raportu Fundacji Instrat w ciągu roku właściciel Facebooka zarobił poprzez fałszywe reklamy 760 milionów złotych.
19: Tym tematem zajmie się dzisiaj Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Już teraz w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
21: Dzień dobry.
19: Dzień dobry. Jak to możliwe, że setki milionów złotych pochodzą z fałszywych reklam?
21: No, według autorów raportu Meta ma bardzo swobodne kryteria w zakresie emisji reklam na swoich portalach. Niejednokrotnie takie reklamy posługują się wizerunkami znanych osób wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję.
22: Ofiarami tego procederu padają nie tylko osoby, których wizerunek jest wykorzystany w tych reklamach, ale przede wszystkim zwykli obywatele, którzy padają ofiarą oszustw.
21: Tłumaczy Jarosław Kopeć z Fundacji Instrat. Meta krytykuje raport fundacji. Zdaniem koncernu liczby o przychodach są zawyżone, a próba badawcza zbyt mała, by dane były rzetelne. O działalności gigantów technologicznych będzie dziś dyskutować Sejmowa Komisja Cyfryzacji. Wiadomo już, że przedstawiciele Mety nie wezmą udziału w obradach.
18: Meta, amerykański technologiczny konglomerat z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii.
19: Założony 22 lata temu przez Marka Zuckerberga.
18: Pierwotnie Facebook, a teraz właściciel także Instagrama, WhatsAppa, ale też Oculusa czy Giphy.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
25: A co w pogodzie, o tym teraz Mateusz Operchał.
26: Co? Nieprawda.
25: No jak, co? No,
26: nieprawda, ja dopiero przyszedłem, przepraszam.
25: Dobra, chłodno dzisiaj o poranku.
26: Ale jechałem zimno, no zawiewa.
25: Jeśli dopiero się teraz wybieracie, to takie 14-15 stopni o poranku to jest średnia, ale nie będzie też cieplej, więc o takiej temperaturze jak wczoraj 25 stopni możemy zapomnieć.
26: Ale jaki weekend jest ładny.
25: Max 17-18.
26: Słuchajcie, super weekend będzie.
25: Poważnie?
27: No. Skąd wiesz?
26: Tak czuję.
25: No, ty czujesz.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
25: Jaki weekend to jedno, a jaki program teraz będzie?
26: Ale to będzie, proszę ja was. Cristiano Ronaldo chce kupić klub, w którym gra. I my już wiemy, że przepłacił.
25: Okej.
26: Na Igrzyskach Olimpijskich pojawią się krokodyle i Roberta Lewandowskiego będziemy oglądać częściej już niebawem.
25: I to wszystko u ciebie.
26: Wszystko w byle do piątku. Mateusz Operchał, cześć, witajcie.

0: wszyscy pracując zdalnie sobie podśpiewują Mrozę, nie ma miejsca jak dom. Tak jest, jest dobrze, pobujamy się do tej nowej płyty, która już niebawem. 14 minut po 9, to byle do piątku. Cristiano Ronaldo wpłacił, słuchajcie, 92 miliony euro na fundusz inwestycyjny. Chce kupić Al Nassr, w którym zresztą gra od 3 lat. Powiem tyle, no mocno przepłacił. Nie wiem, no, on chyba nie wie, że za, co tam, 300 to można mieć całą tegoroczną FIFA.
1: To jeszcze na taką przyjemną pobudkę dla tych, którzy mają na później do pracy. Ragnar.

0: Lego.
1: Shakira. Lego. W byle do piątku. I bardzo kulturalny telefon 12 2 miliony. Halo, halo.
2: Wszystkiego najlepszego, szerokiej drogi.
1: Bardzo dziękujemy szerokości od RMF-u na 20 minut po 9. Za chwilę jeszcze więcej najlepszej muzyki na trasę. Bądźcie blisko. Jedźcie ostrożnie.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
13: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach VIP.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
20: RMF FM. Najlepsza muzyka.
1: Poleca się jak zawsze. Wiemy, że lubicie The Bowsa w RMF FM.

0: Plan jest taki, żeby zrobić z kogoś z was milionera i to jeszcze przed weekendem. I to się uda. Milion złotych czeka w jednym z 30 sejfów złotej kumulacji. Uwaga, jednocześnie wchodzicie też do dwóch jutrzejszych finałów, czyli jednym zgłoszeniem jesteście w czterech losowaniach w tym tygodniu. Właśnie ja patrzę na tą kopertę, Jacek, cały czas.
1: Ja mam kopertę, bo dyrekcja prosiła, żeby ci to przynieść.
0: To podaj mi to. Nie wiem, bo jest napisane Mateusz. No co chodzi?
1: No i czytaj.
0: Ale to jest prawda?
1: Czytaj.
0: Jedyna taka okazja w tym tygodniu.
1: Czytaj dalej, no.
0: Ile macie szóstek w swoim numerze telefonu? To ważne, bo ogłaszamy super szczęśliwy numerek. Słuchajcie, super szczęśliwy numerek to szóstka. Przez 10 minut każdy zyska 1000 losów, ale tu jest napisane...
1: No właśnie, bo jeszcze na drugiej stronie masz coś. Dajcie zobacz.
0: Za każdą szóstkę w numerze dodajemy 1000 losów? 1000 losów za każdą szóstkę?
1: Za każdą. Jak masz na przykład 5 szóstek, to masz 5000 losów dodatkowo.
0: To jest niewiarygodne. Jedyna taka okazja w tym tygodniu. Super szczęśliwy numerek to szóstka. Za jedną szóstkę 1000 szans, ale za 3... dodatkowe 3000 szans. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie RMF pod 7474.
1: Jeszcze tam masz gwiazdkę na dole, na tej kartce. Przez ile minut?
0: Dobra, widzę. Okej. Przez 10 minut. Od teraz. Jedyna taka okazja w tym tygodniu. Ile macie szóstek, tyle macie szczęścia. Milion czeka, jesteście w czterech losowaniach naraz. Trzymamy kciuki.
2: RMF pod 7474.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Sezamie, otwórz się.
7: Co jest? Pusto?
6: O, wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
7: What?
6: To co my teraz będziemy robić?
7: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może...
8: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
9: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
8: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Świat przyspieszył. Konflikty też. Dlatego warto słuchać tych, którzy znają geopolitykę z doświadczenia. Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
13: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
14: A nosek?
13: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
14: Całą noc?
13: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
14: Dobranoc, nosku.
13: Dobranoc, skarbie.
15: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
16: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Bryska, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Mile. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowid.
22: Po reklamie.
23: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle do piątku.

0: Trzecia minuta.
1: Im więcej szóstek w twoim numerze telefonu, tym jesteś bliżej miliona i to jest jedyna taka okazja w tym tygodniu. Miejsce w czterech losowaniach, przypomnę. Niecała minuta. RMF, ślecie pod 7474.

0: Za chwilę fakty w RMF FM. 200 osób nie może wrócić do Polski przez awarię samolotu w Kanadzie. Od tej informacji zaczniemy właśnie fakty o 10:00. A to już za 4 minuty. Bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
10: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
9: Czarne skrzynki.
10: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
9: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
11: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Po reklamie.
0: Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Na zegarach już prawie 10:00, a przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Tańszewski. Witamy.
16: Zapraszamy.
17: Lotowski Dreamliner zepsuł się w Kanadzie.
16: Od 7 godzin ponad 200 osób czeka na powrót do Polski.
17: Od tej informacji z gorącej linii RMF FM zaczynamy, a potem unijny zakaz mediów społecznościowych dla dzieci.
16: Ale będziemy też w Nowym Świecie.
17: W porcie Nowy Świat na Mierzei Wiślanej.
18: Turystycznie, ale ekonomicznie to na pewno nie.
17: 4 lata temu właśnie 17 września oficjalnie otwierano tam kanał i przekop przez Mierzeję.
16: Samolot LOT-u zepsuł się w Kanadzie. Zaczynamy od informacji od Was z gorącej linii RMF FM.
17: Jak się dowiedzieliśmy, od 7 godzin ponad 200 osób czeka na powrót do Polski. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
19: Dzień dobry.
16: Co wiadomo o tej usterce?
19: Piloci lotowskiego Dreamlinera kołowali na pas startowy lotniska w Toronto. Wtedy okazało się, że uszkodzony jest jeden z elementów elektrycznych. Zdecydowali więc o powrocie na stanowisko postojowe. Mechanicy przez kilka godzin próbowali naprawić usterkę, a pasażerowie w tym czasie musieli pozostać na pokładzie. Ostatecznie naprawa się nie udała. Teraz pasażerowie czekają w hali odlotów, a przewoźnik organizuje dla nich lot zastępczy.
16: RMF FM, sprawdzajcie fakty. To ważny krok. Tak o zapowiedzi wprowadzenia unijnego zakazu korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka, minister edukacji.
20: Cieszymy się z działań Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę to daje bardzo dużą siłę.
17: A w warszawskim studiu RMF FM Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. Tomku, a co z polską ustawą regulującą tę kwestię zapowiadaną także przez Ministerstwo Edukacji?
21: Prace nad tymi rozwiązaniami, zapewniała minister, trwają.
20: Są założenia, są zespoły, które nad tym pracują. Pracuje nad tym pan minister Stanowski. Sanderski, pani minister, a Katarzyna Lubnauer, bo robimy to w dwa resorty. Bo to jest bardzo duży i bardzo poważny projekt, ale też bardzo duże wyzwanie.
21: Projekt ma trafić do wykazu prac rządu dopiero za kilka tygodni. Uczciwie trzeba też powiedzieć, że wprowadzenie tematu ograniczeń przez Komisję Europejską także będzie miało charakter mrożący.
20: Wspólne działania powodują, że musimy się też dostosować, trochę pewnie spowolnić.
1: Czyli rozumiem, że trochę nam mrozi, tak? Sytuacja, ta decyzja Ursuli von der Leyen jest korzystna, bo wzmacnia, ale też zatrzymuje pracę, no bo trzeba uzgadniać te wizje.
20: Niektóre rzeczy na pewno będą musiały być wspólnie podejmowane.
21: Tak jest z kwestią wieku dostępności do społecznościówek. Komisja proponuje 13 lat. W polskich rozwiązaniach jest to 15.
16: 4 lata temu, właśnie 17 września, otwierano oficjalnie przekop Mierzei Wiślanej.
17: Od tego czasu przez ten kanał między Zalewem Wiślanym a Bałtykiem przepłynęło ponad 6600 jednostek.
16: Statystyki pokazują, że przekop Mierzei Wiślanej najbardziej ożywa w sezonie letnim.
17: No i właśnie turystyczny efekt tej inwestycji jest najbardziej tam widoczny, zarówno na wodzie, jak i wokół samego kanału. Na miejscu nasz reporter Stanisław Pawłowski, witamy w Faktach. Staszku, co usłyszałeś tam nad Mierzeją?
3: Dzień dobry. Mieszkańcy przyznają, że sam przekop stał się po prostu atrakcją. Wypoczywający zatrzymują się przy śluzie nawet dziś o poranku.
22: Punkt pierwszy naszej tutaj wyprawy w te okolice. Postanowiliśmy odwiedzić właśnie ten przekop. Tylko czekamy na większy statek.
3: Jak pokazują statystyki, głównie przepływają tędy mniejsze jednostki, żaglówki czy kutry rybackie, tak jak widziałem dziś o poranku. Natomiast duże statki handlowe są tutaj zdecydowanie rzadszym widokiem. Zapytałem mieszkańców, co według nich dał przekop.
18: Turystycznie, ale ekonomicznie to na pewno nie.
23: Po tym przekopie jest więcej turystów. To jest fakt, że samochodów jest mnóstwo. Jadą niektórzy, mają weekendy wolne, to jadą też na przekop.
3: Spoglądając na statystyki, w tym roku przekop pokonano w sumie ponad 1300 razy, z czego nieco ponad 1000 to przejścia rekreacyjne. Z portu Nowy Świat na Mierzei Wiślanej Stanisław Pawłowski.
16: Bardzo dziękujemy. Na koniec faktów piłkarze z doświadczeniem.
17: 39-latek Lionel Messi zdobył właśnie 100. bramkę dla Interu Miami, sięgając po kolejne trofeum w karierze. Puchar Campeones, o które co roku walczą w jednym meczu mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. W nocy drużyna Argentyńczyka pokonała u siebie Cruz Azul 2-0. Messi otworzył wynik meczu w 24 minucie.
16: No to teraz drugi z doświadczonych, rocznik 85, czyli 41-latek, Cristiano Ronaldo.
17: Kwotą 92 milionów euro zasilił fundusz inwestycyjny, który planuje zakup saudyjskiego klubu Al Nassr. To właśnie jego barw od 3 lat broni portugalski napastnik.
16: Ronaldo przyłączył się do grupy 4 inwestorów planujących przejęcie klubu od Państwowego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej.
17: A wśród członków tej grupy także włosko-amerykański biznesmen Jerry Cardinale, szef spółki Redbird Capital Partners, zarazem właściciel włoskiego klubu piłkarskiego, również legendy AC Milan.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jak Ronaldo ma tyle pieniędzy, może by nam kupił słońce na przykład. Trochę więcej tego słońca by się przydało. Słuchajcie, pochmurno w całym kraju praktycznie. Przelotne opady deszczu, jak widzę, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku, ale też w Wielkopolsce, na Pomorzu, Trójmiasto dzisiaj z deszczem i tam chłodno, 17-18 kresek i generalnie 19 to maks na termometrach, jaki zobaczymy dziś. Dolny Śląsk wygrywa. Informacja z ostatniej chwili, słuchajcie, w byle do piątku Robert Lewandowski stęsknił się za Polską i wraca. Mamy najnowsze wieści. Kiedy będziemy mogli go zobaczyć? O tym już niebawem. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. No i wybieram dla was tych artystów, których lubicie. Zaczynamy z Harrym Stylesem. Dajcie głośniej.

0: Właśnie od dziś wiadomo, że macie genialny, przepiękny, cudowny gust muzyczny. Na www.rmf.fm trwa zabawa 30 nagród na 30 urodziny T-Mobile i piszecie nam tam, jaką piosenkę widzielibyście na liście top 30 RMF FM. Słuchajcie, dzwoniłem do Beaty, ale...
1: Abonent chwilowo niedostępny.
0: No, jest zajęta w ten czwartek. Napisała bardzo fajnie. Żadna inna nuta w jesienny czy zimowy wieczór tak nie rozgrzeje i nikt przy niczym innym tak nie poszaleje jak przy Italo Disco. No i bardzo dziękujemy, że przypomniałaś nam ten hit The Colors. Beato, wygrywasz, jeśli mnie słyszysz, powerbank, kamerę internetową, kubek termiczny, T-Mobile. No, stworzyliście mega listę. Top 30 waszych ulubionych piosenek ostatnich 30 lat. Możecie ją już teraz zobaczyć na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy T-Mobile, należący do właściciela marki T-Mobile.
0: To teraz się trochę pobujamy. Italo Disco w RMF FM.

0: powroty do klasyków ATB w RMF FM, byle do piątku. Znalazłem właśnie mega ofertę. Można zostać piłkarzem czołowego klubu na Wyspach. Zajmiemy się tym jeszcze dzisiaj. Natomiast Lewandowski Robert przyjeżdża na całe zgrupowanie od 21 września na 16 dni, czytam o tym sieci. Będzie do dyspozycji, jak tu piszą, we wszystkich meczach reprezentacji. No tak, pod warunkiem, że się wyśpi po jetlagu.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
0: Ja gram tylko hot numery.
2: Jędrych.
3: Ja lecę z evergreenami.
2: Rybak.
4: Ja zagram to, co lubicie.
2: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj w piątkowy wieczór po 19:00.
1: Reklama.
5: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
16: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
19: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
18: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
19: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
18: I w ekstra cenie, to rozumiem.
19: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Regulamin na circlek.pl.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.
6: I gwiazdorska lista obecności w Byle do Piątku. Damiano Dawid jest?
7: Yes, yes.
6: No to super, to gramy.
7: Hi, this is Damiano Dawid on RMF FM. Najlepsza muzyka.
6: No i to trzeba dać głośniej.

0: gdybym powiedział, że jutro w drugim finale po wyborze sejfu ktoś z was na pewno wygra 110 tysięcy, 135 tysięcy albo okrągły milion złotych i będą tylko takie trzy opcje w sejfach? A gdybym powiedział, że jednym zgłoszeniem dziś jesteście w czterech losowaniach w tym tygodniu, bo dzisiaj mamy dwa finały i jutro mamy dwa finały. A gdybym wam powiedział, że ten milion da wam spokój na kilka kolejnych miesięcy, albo te 135 tysięcy załatwi wam raty kredytu, albo to 110 tysięcy, które wygrasz jutro, sprawi, że będziesz mógł zrobić swój wymarzony remont w domu. A co gdybym powiedział, że teraz lepszej okazji, żeby wejść do czterech ostatnich losowań w tym tygodniu nie będzie. Uwaga, czas start 13 minut i naprawdę lepszej okazji, żeby wejść do czterech losowań już nie będzie. Padło na teraz. Bardzo proszę. Razy 1250. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Powodzenia.
1: Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Climit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet.

0: jak to sobie pięknie leci. 4 minuty będzie 11. Tu RMF FM, byle do piątku. 1/8 finału na Mistrzostwach Europy. To Polska, Łotwa. Jak nastroje przed meczem? O tym wie Patryk Serwański z redakcji sportowej i wszystko nam opowie za chwilę w faktach o 11. Bądźcie blisko RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranny korek w Łodzi, a w RMF FM.
3: Była taka zagadka, ostatnio dochodziło po internecie, że 3 Afgańczyków, 2 Pakistańczyków i Sudańczyk jadą przez Podkarpacie. Kto kieruje?
4: No kto?
3: Straż Graniczna.
5: To nie był żart.
3: To nie był żart.
5: To była notatka chłopaków z konwojówki.
2: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
6: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kopuć sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Po reklamie.
0: To już prawie 11 na zegarach RMF FM. Jesteśmy w studiu faktów. Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witam, Ewo.
13: Witam i zapraszam. 12 osób oskarżonych o nielegalne składowanie odpadów w całej Polsce. W których miejscach je składowano i o jakie konkretnie odpady chodzi? Z tymi informacjami reporter RMF FM. Mamy też ważną informację dla mieszkańców powiatu Łęczyńskiego w Lubelskiem, tam gdzieś ćwiczenia z wykorzystaniem syren. A w faktach kulturalnych RMF FM usłyszycie o nowej wersji filmu Rozważna i romantyczna. Dwanaście osób odpowie za nielegalne składowanie odpadów na terenie całego kraju. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała w tej sprawie do sądu 2 akty oskarżenia. Pierwszy dotyczy 9, a drugi 3 osób. Grozi im nawet do 15 lat więzienia. Na linii reporter RMF FM Marcin Boczek, dzień dobry.
14: Jestem, dzień dobry.
13: Marcinie, w ilu miejscach ta grupa składowała odpady?
14: To było według ustaleń śledczych 26 nielegalnych składowisk w całym kraju. Zwożono tam odpady, które pochodziły od ponad 60 wytwórców. Oskarżeni, a głównie są to mieszkańcy województwa mazowieckiego, Mieli wynajmować m.in. hale magazynowe oraz inne nieruchomości, następnie organizować transport, no a na koniec zwozić na te wynajęte tereny właśnie niebezpieczne odpady.
13: A o jakie konkretnie odpady chodzi?
14: To były m.in. tak zwane wody czerwone, czyli wysoko stężone, toksyczne odpady powstałe przy produkcji trotylu. Składowano je w nieszczelnych i nieprzeznaczonych do tego pojemnikach, no a to z kolei stwarzało realne zagrożenie i dla ludzi, i dla środowiska.
13: Za godzinę połączone Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mają zająć się ustawami zakazującymi najmu krótkoterminowego. Chodzi o dwa projekty, rządowy i poselski, złożony przez Polskę 2050. Wciąż nierozstrzygnięte jest, jak taki zakaz miałby być wprowadzany. Szczegóły zna nasz dziennikarz Jakub Rybski. Jakubie, na czym polega problem?
4: Rządowy projekt zakłada, że aby zakazać najmu krótkoterminowego, ponad połowa wszystkich członków spółdzielni musiałaby zagłosować za takim rozwiązaniem. Politycy Polski 2050 twierdzą jednak, że uzyskanie takiej frekwencji byłoby niemożliwe, bo w dużych spółdzielniach na walne zgromadzenia przychodzi zwykle tylko niewielka część mieszkańców. Właśnie dlatego posłowie tej partii chcą złożyć poprawkę, która zakłada, że wystarczyłaby zwykła większość głosów, aby wprowadzić taki zakaz. Z moich informacji wynika, że jest zgoda wśród posłów koalicji, aby przyjąć te zmiany podczas prac komisji. Przypomnę, że z sondażu Opinia 24 dla RMF FM wynika, że 30% badanych popiera pomysł zakazu najmu krótkoterminowego, a 33% jest przeciwko.
13: Dźwięku syren mogą się dzisiaj spodziewać mieszkańcy powiatu Łęczyńskiego na Lubelszczyźnie. Od 12 do 15 zaplanowano tam testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert, w którym apeluje o zachowanie spokoju.
1: Sport w faktach RMF FM.
13: Nasi siatkarze zbierają siły po wczorajszej porażce z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Pięciosetowy pojedynek trwał aż 144 minuty. Już wiemy, że w sobotę biało-czerwoni w 1/8 finału zagrają z Łotyszami. Patryk Serwański teraz w faktach.
15: Jestem,
13: witaj.
15: Dzień dobry.
13: Rozmawiałeś z Jakubem Jaruszem. Jak były reprezentant Polski opisuje formę swoich młodszych kolegów?
15: No przede wszystkim zaleca spokój. Jego zdaniem porażka nie ma dużego znaczenia. Jak podkreśla, Polacy przez fazę grupową przeszli w bardzo dobrym stylu i ten przegrany minimalnie mecz z Bułgarią nie zmienia tej oceny.
16: Wynik spotkania aż tak bardzo mnie nie martwi. Dobry materiał do analizy, to co się wczoraj wydarzyło, bo też widzimy, jak zagrała Bułgaria, kiedy gra dobrze, więc dla nas to też jest cenna informacja.
15: Jestem spokojny o naszą drużynę, podsumowuje Jakub Jarosz. W sobotę, dokładnie o 15 w Sofii, powalczymy o awans do ćwierćfinału. Naszym rywalem będzie, jak powiedziałaś, Łotwa. W razie wygranej trafiamy na Niemców albo ponownie na Bułgarów.
13: To teraz świat kultury, czas na fakty kulturalne. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
17: Dzień dobry.
13: Kasiu. I na początek opowiesz nam o nowej wersji filmu Rozważna i romantyczna.
17: Film, który na nowo interpretuje słynne dzieło Jane Austen, miał uroczystą premierę w Londynie. Role sióstr, które 30 lat temu grały Kate Winslet i Emma Thompson, przejęły Daisy Edgar-Jones i Esme Creed-Miles. W tym filmie jestem najbardziej dumna z poczucia siostrzanej więzi. To wspaniałe, bo łatwo byłoby zaszufladkować te kobiety jako uosobienie rozsądku i romantyczności, a tymczasem każda z nich łączy w sobie obie te cechy. To prawdziwe święto autentyczności i tego, jak ważna jest obecność siostry, która pozwala ci się rozwijać. Nowa kinowa adaptacja powieści w polskich kinach za miesiąc. W sobotę w stolicy rusza Warsaw Gallery Weekend. To 60 wystaw w prywatnych galeriach sztuki, fundacjach i instytucjach kultury. Największe takie wydarzenie w tej części Europy. Głównymi motywami są cielesność, kształtowanie tożsamości w sieci i relacja człowieka z naturą. Wstęp do wszystkich galerii jest bezpłatny. Kaskader, którego gra Brad Pitt, dostanie własną powieść. Quentin Tarantino przygotowuje książkę Przygody Cliffa Bootha, która będzie takim literackim rozwinięciem historii bohatera znanego z filmu Pewnego razu w Hollywood. Premiera powieści w grudniu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tak, ja bym Kasi Sobiechowskiej słuchał, bo Kasia mówiła, że lalka wychodzi. Proszę, oglądałem pierwszy odcinek i super. A najlepsza to jest ta na antenie RMF FM, oczywiście, to polecamy. Tymczasem uwaga, krokodyle na Igrzyskach Olimpijskich. Takie rzeczy za 6 lat, naprawdę nie ściemniam, czytam o tym w sieci. Za chwilę szczegóły. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie. 5 po 11 mamy.

0: Tak, już wiadomo, co nas czeka na Igrzyskach Olimpijskich 2032. Organizatorzy, jak czytam, zaakceptowali Fitzroy River jako miejsce zawodów wioślarskich. No, problem w tym, że rzeka jest siedliskiem krokodyli. Takich prawdziwych, z dużymi zębami. Ale czekajcie chwilę, to przecież żaden problem. Też z drugiej strony, no w końcu jakieś emocje. Szykujmy się na rekord świata. Wygrywa najszybszy, przegrywa najsmaczniejszy.
1: Reklama.
2: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowid Spółka ZO. To jest wyrób medyczne. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
12: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Mamy niskie ceny!
17: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
18: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowid.
22: Po reklamie.
18: Byle do piątku w RMF FM.
23: Cześć, Durej. Postarawiam was.

0: Michał Szczygieł. Właściwie wszystko wam już wyśpiewał. Za chwilę ktoś z was wygra 1 000 000 złotych. Bardzo wam tego życzę. Okrągły 1 000 000.
1: Ja w ogóle nie wychodzę od rana stąd, ja czekam na ten finał.
0: Dokładnie. Przyszliśmy wszyscy trzymać za was kciuki. Jesteśmy? Rafał też jest?
2: Tak, jesteśmy.
0: Trzymamy bardzo mocno. Bo zostały 2 minuty. Ostatnie 2 minuty i ktoś z was otworzy safe i zobaczy tam 1 000 000 złotych. Bardzo byśmy chcieli, żeby to był taki scenariusz. Słuchajcie, i to są na tyle ważne 2 minuty, ostatnie, że to jest również ostatnia szansa, żeby wejść do 4 losowań w tym tygodniu. Takiej nie będzie już.
1: Radzimy się pospieszyć, a nie, przepraszam, już. To już, no, niewiele ponad minuta została.
0: Niewiele.
1: Zdążycie wysłać hasło RMF pod 7474.
0: Zwłaszcza, że mnożymy razy 1204 każde RMF, które wyślecie właśnie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Za chwilę poznamy kolejnego milionera. Być może. Bardzo byśmy chcieli.
1: 50 sekund RMF pod 7474.
0: Jesteście w 4 losowaniach. To jest ostatnia taka okazja. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czwartek, 29 minut do południa, to jest idealny moment, żeby ktoś z was stał się milionerem. Bardzo wam tego życzę. Bardzo chciałbym się najpierw dodzwonić, zapytać o imię.
2: Chciałbym, osoba, żeby do której ktoś z was wskazał sobie. Nie akceptuje połączeń z numeru zastrzyk.
1: To, co ja bym chciał, to mija się z rzeczywistością niestety. Bardzo szybki był to finał, nie udało się dodzwonić. Bardzo was prosimy, jeśli macie na uwadze, że wchodzicie do gry, to musicie też liczyć się z tym, że RMF FM zadzwoni i będziecie musieli wtedy zadbać o to, żeby móc odebrać od RMF-u ten telefon. Bardzo ważny telefon. Z kasą, po prostu. Ściskam bardzo mocno kogoś z was po drugiej stronie i wysyłam regulaminowy 1000 zł. Nie udało się dodzwonić, ale na otarcie łez, no przecież mówiłem wam o tym, że dzisiaj dwa finały. Skoro tak, to drugi finał przed nami. Skoro tak, to milion cały czas czeka na nowego właściciela i może to będzie ktoś z was. Ale błagam was, jeśli chcecie wejść do gry, to miejcie na uwadze, że RMF FM może zadzwonić, więc wchodzą do gry ci, którzy w tym drugim finale wiedzą, że odbiorą. Drugi finał jeszcze przed nami.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: I od razu mega okazja, przez 5 minut mnożę razy 1001 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Mega okazja, bo to naprawdę dużo szans. Pamiętajcie o tym też, że gracie na www.rmf.fm albo klasycznie ślecie RMF pod 7474.

0: reklama.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Kopciuszku, zamieniłaś karoce na 3 fury? Się gra, się ma, księciuniu.
3: Tego jeszcze nie było. Przed nami potrójny finał września, z którego na pewno odjedziecie 3 suwami Czak JS6 lub z 1 000 000 złotych.
2: Złota kumulacja w RMF FM.
4: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
6: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
7: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
13: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus 1 za grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Euro wjechało, żeby się 2 raty gratis miało.
18: Teraz w RTV Euro AGD 2 raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie 2 raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
19: Po reklamie.
5: To jest RMF FM.

No, patrząc na zegar, juchuchu, bo za chwilę południe, szybko ten czas leci, a my możemy być coraz młodsi. Nie tylko Krzysiu i Bisz może, my też. O tym będzie w Faktach za 10 minut.

0: Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
5: W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już jutro nowa scena Winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
7: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
12: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
13: Brzydka, za to niesympatyczna.
11: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Po reklamie.
18: I to już prawie południe na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witamy.
19: Witam i zapraszam. Myśliwce NATO znowu poderwane z powodu rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Do mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego rozesłano alerty RCB. Wybuch na samochodzie w Sosnowcu. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna czeka na prokuratorskie przesłuchanie. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Saudyjczycy chcą w ciągu kilku dni przywrócić połowę przepustowości rurociągu wschód-zachód. W faktach także doniesienia ze świata nauki, a chodzi o eliksir młodości. Myśliwce NATO poderwane w związku z dronowym atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w komunikacie informuje, że działania mają charakter prewencyjny. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie zostały zamknięte. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce. Tak brzmi treść SMS-ów z tym ostrzeżeniem. A teraz tragiczny wypadek na Krajowej Dwójce w Lubelskim na trasie Biała Podlaska-Terespol. W pobliżu miejscowości Hola samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Prokuratura zajęła się sprawą wczorajszej eksplozji niewielkiego ładunku wybuchowego w Sosnowcu. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna czeka teraz na prokuratorskie przesłuchanie. Nikomu nic się nie stało. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Marcin Buczek.
20: Jestem.
19: Marcinie, jakie są dotychczasowe ustalenia?
20: Ładunek był umieszczony na samochodzie, który kobieta zaparkowała niedaleko przedszkola. Uszkodzona została m.in. szyba, lusterko i część karoserii. Nikt nie został ranny. To stało się wczoraj rano. Dzięki m.in. informacjom od świadków, jak i właścicielki samochodu, policja szybko ustaliła, kto może odpowiadać za eksplozję i kilka godzin później w Będzinie zatrzymano mężczyznę, który teraz czeka na przesłuchanie w sosnowieckiej prokuraturze. Jak tam dzisiaj usłyszałem, zarzuty najpewniej będą dotyczyć spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób.
19: A dlaczego ładunek został podłożony?
20: No, wszystko wskazuje na motyw osobisty. Samochód, który został po wybuchu uszkodzony, należy do kobiety, z którą mężczyzna miał się rozstać. Zaraz po zatrzymaniu przeszukano też jego mieszkanie i znaleziono tam pirotechniczne substancje, które, jak powiedział mi prokurator, zostały już zneutralizowane.
19: Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że zleciła przeszukanie w domu profesor Barbary Mróz-Gorgoń. To była pełnomocniczka rządu do spraw budowania Marki Polskiej. Pełniła tę funkcję przez miesiąc. Podała się do dymisji po tym, jak firmowany przez nią raport o polskiej marce wzbudził kontrowersje i oskarżenia o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Prokuratura bada, czy nie doszło tam do wyłudzenia 180 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Stąd przeszukania w domu pani profesor. Arabia Saudyjska zamierza w ciągu kilku dni przywrócić około połowę przepustowości uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. W całości instalacja ma zostać naprawiona w ciągu 6 tygodni. Rurociąg został uszkodzony w ubiegłym tygodniu po atakach dronów przeprowadzonych przez bojówki z terenu Iraku. Przed zamknięciem instalacją przesyłano około 5% światowej podaży ropy naftowej. Donald Trump zirytowany na Unię Europejską za gotowość podjęcia głębszej współpracy z Kanadą. Amerykański przywódca zagroził kolejnymi cłami na wspólnotę, jeśli przyjmie Kanadę jako członka stowarzyszonego. Ottawa szuka partnerów handlowych po tym, jak sąsiad z południa zaczął nakładać cła i grozić kolejnymi taryfami. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Donald Trump stwierdził, że może nałożyć bardzo ciężkie cła na Unię Europejską, jeśli uzna potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. Uznał, że to śmieszne, bo Kanada jest okropnym partnerem handlowym, ale wszystko wskazuje na to, że nie pozwoli Kanadzie na swobodne decyzje. Ukarana może zostać za to Unia Europejska. Jeśli uznam to za wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach, powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Północnej na lotnisku. Jeśli więc to zrobią, jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami, jeśli to dobre intencje, to w porządku, ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła, dodał amerykański prezydent. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
19: Komisja Europejska w dzisiejszym oświadczeniu zapewniła, że zacieśnienie partnerstwa Unii Europejskiej z Kanadą nie jest w nikogo wymierzone, lecz służy wspólnej sile.
3: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
19: Nowa metoda oceny tempa starzenia może przyspieszyć pracę nad eliksirem młodości. Obiecujące doniesienia naukowców z kilku amerykańskich uniwersytetów przynosi Grzegorz Jasiński.
21: Dzień dobry.
19: Grzegorzu, na czym ta nowa metoda polega?
21: Zespół badawczy na podstawie eksperymentów prowadzonych na myszach wyróżnił 12 tak zwanych wskaźników tempa starzenia. To m.in. parametry aktywności pewnych szlaków sygnałowych, poziomy pewnych białek czy innych markerów. Pozwalają szybciej określić skuteczność leków, diet, mutacji genetycznych w spowalnianiu procesów starzenia. W przeciwieństwie do dotychczasowych metod, które wymagają długich obserwacji, te umożliwiają ocenę efektów interwencji na podstawie pojedynczego pomiaru. I w przypadku myszy pozwoliły już znaleźć 14 substancji wydłużających im życie. Są szanse, że nowe podejście może również pomóc w lepszym zrozumieniu powiązań między starzeniem się a chorobami przewlekłymi. Nawet jeśli to nie będzie eliksir młodości, to i tak wyjdzie nam na zdrowie.
19: To teraz Igrzyska Śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek. Właśnie pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii. W faktach ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
22: Dzień dobry, panowie.
19: Witamy cię, Kasiu. Jak zapowiada się tu kinowe widowisko?
22: Nowy zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu i z przygotowań do 50. głodowych igrzysk i z walk na arenie, bo jak co roku odbywają się te krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów, cofamy się w czasie, postać graną przez Woody'ego Harrelsona teraz gra Joseph Zejda.
23: Hamish Abernathy. These are my games.
22: W obsadzie są też m.in. Elle Fanning, Ralph Fiennes i Jesse Plemons.
19: To dodajmy jeszcze, Kasiu, że nowe Igrzyska Śmierci w polskich kinach 20 listopada.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
18: Dobre informacje pogodowe, jutro cieplej, no nieznacznie, bo tam o 3 kreski, ale zawsze coś. Słuchajcie, więcej słońca to jest na pewno plus. No właśnie, jeśli chodzi o te plusy, 22 na plusie, 21, 23 nawet na Dolnym Śląsku. Tak będzie w piątek deszczowo, bo przelotnie pokropi na pewno na Suwalszczyźnie i na Lubelszczyźnie. Najchłodniej 17 stopni na Pomorzu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
18: Już naprawdę witamy się z piątkiem, praktycznie 6 po 12, tu byle do piątku w RMF FM. Każdy z nas, słuchajcie, może zagrać w Premier League i zostać profesjonalnym piłkarzem. Nie ściemniam. Za chwilę więcej o tym. Mateusz Pierchał, cześć ponownie. Takiego kolegę wam załatwiłem.

0: Spokojnie, ze wszystkim zdążycie. Dopiero 17 minut po 12 w RMF FM. Byle do piątku, cały czas z wami. No i właśnie, Maryla Rodowicz, jurorką Tańca z Gwiazdami. To jest w ogóle hit. Mało tego, pary w najbliższym odcinku będą tańczyć do jej hitów, do jej przebojów. Pani Maryla już ma w ogóle gotowe werdykty.
1: Bardzo śmieszny taniec.
0: No chyba, że to będzie...
1: szalony taniec.
0: Przygotujcie się na wszystko. W najbliższą niedzielę w Polsacie, na parkiecie, pojawi się ta para. Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski. Nie wiem jak wy, ale ja już daję same dziesiątki.

0: Słuchajcie, byle do piątku w RMF FM. Tutaj wszystko co najbardziej aktualne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Słyszeliśmy o tym w faktach. Cytuję: zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Tak brzmi treść SMS-ów z ostrzeżeniem. Tego tematu pilnuje Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Co udało się ustalić?
1: No najważniejsze jest to, że chyba to zagrożenie właśnie minęło. Trzeba jeszcze tylko potwierdzić w dowództwie dokładne szczegóły zdarzenia. Wiadomo, że powodem alertu był jeden dron, który bardzo szybko zbliżał się do terytorium Polski. Wykryty był nad terytorium Ukrainy, zachodniej Ukrainy. Leciał z dużą prędkością. Wojskowi twierdzą, że był to dron odrzutowy. 4 kilometry przed polską granicą zniknął z radarów. Oznacza to, że albo osiągnął cel, który miał osiągnąć, albo został zestrzelony przez jednostki obrony powietrznej ukraińskiej. No, niepokojące jest to, że wiele na to wskazuje, że celem tego ataku znów było polsko-ukraińskie przejście graniczne do Rochusk-Jagodzin. Pamiętamy, no w niedzielę doszło tam do ataku na lokomotywę, która miała przeciągać skład jadący do Polski. To będzie jeszcze potwierdzane, natomiast w tym odcinku granicy zniknął z radarów ten dron, więc wszystko wskazuje na to, że właśnie tam znów Rosjanie atakują infrastrukturę kolejową.
0: Słuchajcie, RMF FM, tylko tutaj sprawdzone fakty. Krzysztof wraca do nas na pewno o 13:00. Dziękujemy.
1: Dzięki.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Castorama!

0: złotych zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: drogie opakowanie aż 70% taniej. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowid. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: RMF FM, najlepsza muzyka. Byle do piątku.

0: Jeszcze jedna opcja na zostanie milionerem dzisiaj. Po południu. Milion złotych czeka w jednym z 30 sejfów złotej kumulacji. Ale. Mało tego, jednocześnie wchodzicie też do dwóch jutrzejszych finałów jednym zgłoszeniem. Czyli gracie raz, jesteście w trzech losowaniach w tym tygodniu. A jutro, przypomnę, w drugim finale po wyborze sejfu ktoś z was na pewno wygra 110 tysięcy, 135 tysięcy albo milion złotych. I to będą tylko takie trzy opcje w sejfach. Bonus, czas start, 13 minut. Szczęśliwe 13 minut dla was. Uwaga, razy 1333. Mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Warto wejść do gry właśnie teraz.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej, 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze?

0: zaszczyt.
1: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w 1.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Słuchacie radia RMF.

0: Słuchajcie, RMF FM, cały czas monitorujemy aktualną sytuację. Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpackiego otrzymali alerty RCB w związku z rosyjskim dronem, który pojawił się blisko naszej granicy. Nasi dziennikarze sprawdzili już te informacje. Chwilę temu premier Donald Tusk w trakcie spotkania z kanclerzem Austrii skomentował wydarzenia przy granicy polsko-ukraińskiej.
1: Przed chwilą zakończył się masywny, bardzo brutalny atak Rosji na, niestety znowu na zachodnią część Ukrainy. Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorohuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Nasze samoloty zostały poderwane też do akcji. Ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
0: Otrzymaliśmy od Was też mnóstwo zgłoszeń na gorącą linię. Mówiliście m.in. o dziwnych odgłosach w centrum kraju, m.in. nad Łodzią. Jak chwilę temu dosłownie poinformowało dowództwo operacyjne, to były samoloty bojowe, które przekroczyły barierę dźwięku. Więcej faktów za 10 minut, tych najbardziej aktualnych. Słuchajcie, RMF FM i bądźcie blisko.
2: Kto powiedział pierwszy?

0: w RMF FM za 3,5 minuty 13 i fakty bądźcie bliska.
1: Reklama.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmf.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
14: Mama!
0: Cześć, kochanie.
15: Co chcecie na obiad?
16: Rolajski
17: rek! Makaron carbonara.
13: Fasolka po brytońsku.
15: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
15: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
18: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 13. Jesteśmy znowu w studiu Faktów RMF FM przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
19: I bardzo ważne informacje. Alert po rosyjskim ataku dronowym na zachodnią Ukrainę odwołany. Takie informacje przekazuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Kolejny raz celem było prawdopodobnie przejście graniczne do ruchu z Jagodzin. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. W faktach także komentarz szefa MON-u do tego rosyjskiego ataku. Prezydent Nawrocki ma przedstawić własny plan obniżki cen paliw pod hasłem paliwo kosztuje normalnie. I o tym też w faktach o 13. Po ponad godzinie zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W komunikacie zapewniono, że nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Celem rosyjskiego ataku kolejny raz najprawdopodobniej był rejon polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. W związku z wykryciem w pobliżu rosyjskiego drona poderwało myśliwce w celu zabezpieczenia terytorium Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zawyły syreny. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o tym bezzałogowcu?
20: To był jeden dron bojowy o napędzie odrzutowym. Polskie systemy wykryły go, gdy z dużą prędkością leciał nad Ukrainą na zachód i zbliżał się do Polski. Jak mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, maszyna zniknęła z radarów około 4 km od polskiej granicy. Albo została trafiona, albo osiągnęła cel.
21: Pierwsze informacje wskazują, że może być to rejon miejscowości Jagodzin, ale to jeszcze cały czas potwierdzamy dokładną lokalizację. i upadek tego drona.
20: To tam w niedzielę, przypomnę, rosyjski dron uderzył w lokomotywę, która miała przeciągnąć na przejściu granicznym pociąg pasażerski jadący do Polski.
19: Krzysztofie, słuchacze zgłaszają na gorącą linię RMF FM odgłosy eksplozji w wielu miejscach w kraju.
20: No, ten hałas to efekt przekroczenia bariery dźwięku przez wojskowe samoloty, uspokaja Jacek Goroszewski.
21: Mamy pierwsze sygnały o tym, że mieszkańcy okolic Łodzi skarżyli się na słyszalny hałas, który przypominał wybuchy, więc uspokajam, były to nasze myśliwce, które musiały się bardzo szybko znaleźć w rejonie, by zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną.
20: I przypomnę jeszcze najważniejszą informację, alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny został już odwołany.
19: Ostatnie rosyjskie uderzenia w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej przed chwilą skomentował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: To nie są przypadkowe zdarzenia, czy jednorazowe zdarzenia ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest strategia na wyniszczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej. Polska jest z racji swojego położenia oczywiście najbardziej narażona.
19: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Powtórzmy jeszcze, ostatni podobny incydent miał miejsce w niedzielę. Wtedy celem rosyjskiego ataku było też polsko-ukraińskie przejście graniczne do Ruchusk-Jagodzina.
16: Aktualny obraz faktów.
19: Prezydent Karol Nawrocki ma przedstawić własny program obniżki cen paliw. Zapowiadając skierowanie go do Sejmu, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker nazwał ją odpowiedzią na rządową propozycję utrzymania drożyzny, polegającą na utrzymaniu wysokich marż przez kontrolowany przez rząd Orlen.
22: Prezydent przedstawia propozycję PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Pan prezydent chce wprowadzić normalność, jeżeli chodzi o cenę paliw, bo dzisiaj cena paliw, nad którą panuje, którą może zmienić premier Tusk, jest w Polsce nienormalna.
19: Mówił Paweł Szefernaker. Jego zdaniem ceny paliw można obniżyć niemal z dnia na dzień, wprowadzając m.in. ustawowe limity marż na paliwa. Prezydencki projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie ma trafić do Sejmu w najbliższym czasie. Komisja Europejska chce zakazać dzieciom poniżej 13 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Dla nastolatków w wieku od 13 do 15 lat konta miałyby być pod kontrolą rodziców. Z kolei na antenie RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że Polska chce zakazu mediów społecznościowych do 15 roku życia. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego komisja chce ujednolicić przepisy w sprawie dostępu dzieci do mediów społecznościowych?
23: Bruksela argumentuje, że potrzebne są jednolite zasady ochrony dzieci, bo internet nie kończy się na granicach. Państwa członkowskie, w tym na przykład Polska czy Francja, zaczęły już przygotowywać własne limity wieku, co grozi mozaiką przepisów, a to oznaczałoby różny poziom ochrony dzieci w poszczególnych krajach i jednocześnie utrudniałoby firmom działanie na wspólnym rynku. Polski postulat 15 lat jest częściowo zgodny z konstrukcją unijnych przepisów. W proponowanym rozporządzeniu Komisji Europejskiej nie ma elastyczności pozwalającej Polsce zachować tę granicę. Jednak jak usłyszałam od polskich dyplomatów, będzie to przedmiotem negocjacji z krajami Unii i Parlamentem Europejskim.
19: Relacja naszej korespondentki kończy to wydanie faktów. Kolejne ważne informacje już o 14:00. Zapraszam.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Po 13 na zegarach, byle do piątku. Książki można śmiało wrzucać do pralki. Mówię to ja, bo przeczytałem o tym w sieci. Właśnie takie wymyślili, za chwilę więcej. Tymczasem pani seniorita już się kłania bardzo nisko i wita z wami razem z Seanem Mendezem i Kamilą Cabello. Dajcie głośniej.

0: 18 minut po 13. Jeszcze powtórzymy informacje z faktów. Alert po rosyjskim ataku dronowym na zachodnią Ukrainę odwołany. Takie informacje przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Na Podkarpacie i Lubelszczyznę wrócimy. W faktach o 14 na pewno. Tymczasem przeniesiemy się do muzycznego show, bo tam uczestnicy The Voice of Poland znowu zachwycają jury.
1: Ja widzę, jak ty się otwierasz, Kuba. To jest tak piękne, bo ja to obserwuję i mnie to wzrusza. Ja w ogóle widzę, Kuba, jak ty się zmieniasz w trakcie w ogóle tych przesłuchań.
2: Myślę, że się postarzał się od zeszłego tygodnia.
1: Nie, jest coraz bardziej przystojny, ale...
0: Kuba chyba nie może zasnąć do dzisiaj. To Edyta Bartosiewicz, nowa jurorka. Jak słyszymy, chyba jej się ta nowa rola podoba. Kto jeszcze ma szansę na takie pochwały od jurorów? Nowy odcinek w sobotę o 20:30 w telewizyjnej dwójce.
3: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
9: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
11: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
21: RMF FM najlepiej.

Gaga. Na basach nie oszczędza z tą nowością Everlasting i Armin van Buuren w RMF FM. 30 minut będzie 14. Na festiwalu książki w Indiach pokazano, słuchajcie, książki z poliestru. Można je zgniatać, ciągnąć, szarpać, później normalnie wyprać w pralce. No i teraz tak, kamizelkę Prusa to ostrożnie, bo to chyba w 30 stopniach. No i trzeba uważać na kamienie na szaniec, bo mogą uszkodzić bęben. Jakbyście mieli jakieś propozycje, jakie lektury można wyprać, to śmiało. 3322, tutaj SMS.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Tak, myślałem, że ten temat lektur, który można wyprać, was jakoś uruchomi. Czy wypranie potopu skutkuje wizytą hydraulika? Pozdrawiam, Jan. Obawiam się, że tak. To na waszą odpowiedzialność. Tymczasem, słuchajcie. Mocne rzeczy w sejfach. Milion czeka cały czas na kogoś z was. Drugi finał przed nami dzisiaj, ale przecież wchodząc raz do gry, jesteście w dwóch jutrzejszych losowaniach również i tym dzisiejszym, czyli łącznie trzech. A jutro, ja mam nadzieję, że będzie tak. I ktoś z was zgarnie ogromne pieniądze. 110 tysięcy, 135 tysięcy albo milion. Tylko trzy opcje czekają w sejfach jutro. Na pewno ktoś z was zgarnie jedną z nich i to będzie absolutny hit. Skupmy się na tym, co dziś. Dzisiaj, w lepszej połowie dnia, być może ktoś z was zgarnie milion, tego wam życzę, a przez 7 kolejnych minut pomnożę razy 1001 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Pamiętajcie o tym. Dziś macie taką opcję, że wchodząc do gry raz, jesteście w trzech losowaniach. RMF, ślecie pod 7474.
1: Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
15: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Tu RMF FM. Gramy dla was.
0: Jeszcze tylko przez 3 minuty trwa bonus. Razy 1001 mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. No właśnie, grając raz, jesteście w trzech losowaniach, a jutro ktoś z was na pewno wygra 110 tysięcy, 135 tysięcy albo milion. RMF. Ślecie pod 7474.

0: blisko godzinnym alercie RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia sprawdzimy reakcję mieszkańców w najbliższych faktach RMF FM punktualnie o 14 to za 3 minuty.
1: Reklama.

0: 5,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Po reklamie.
16: To już prawie 14. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witamy.
17: Witam ponownie. Niespełna godzinę trwał alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Jakie działania podjęto w związku z tym zagrożeniem i co działo się na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny? Z najnowszymi doniesieniami reporterzy RMF FM. Akcja ratownicza na Zatoce Gdańskiej na jachcie z 8 osobami na pokładzie złamał się maszt. 2 osoby zatrzymane po gigantycznej awarii kolejowej w Katowicach. Niespełna godzinę trwał alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Ostrzeżenie wysłano, bo do polskiej granicy z dużą prędkością zbliżał się rosyjski dron. Jak zapewnia wojsko, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ostatecznie bezzałogowiec albo został zestrzelony, albo trafił w cel 4 km od granicy po ukraińskiej stronie. Krzysztof, zasada ponownie w faktach. Krzysztof, jakie działania podjęto w związku z tym zagrożeniem?
18: No, wraz z wysłaniem ostrzeżenia dla mieszkańców województwa lubelskiego i Podkarpackiego, a w tych regionach zawyły syreny. Momentalnie poderwano parę myśliwców dyżurnych. Z centralnej Polski na wschód wyleciały samoloty F-16, mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk.
19: Dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów, gdyby one zbliżyły się do granicy z Polską i byłoby zagrożenie przekroczenia granicy.
18: Wiceminister potwierdził też, że celem był rejon polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin.
19: Dron odrzutowy spadł 4 km od granicy Rzeczpospolitej po stronie ukraińskiej i uderzył w stację benzynową. To jest to przejście graniczne, które wczoraj zakończyliśmy umacniać.
18: Tam w niedzielę rosyjski dron uderzył w lokomotywę, która miała przeciągnąć pociąg pasażerski jadący do Polski, a przed chwilą ukraińscy pogranicznicy poinformowali, że nie doszło do ataku na infrastrukturę graniczną.
17: Na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Na linii więc Lublin i reporter reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie były reakcje na ten alarm?
4: O 11.47, gdy w Lublinie zawyły syreny, w szkołach zaczęła się ewakuacja uczniów, którzy zostali sprowadzeni do pomieszczeń na niższych kondygnacjach, piwnic, szatni, w miarę możliwości z daleka od okien. Spędzili tam godzinę. Ale nie wszędzie tak było. W Lublinie wiadomo o co najmniej dwóch szkołach, których dyrektorzy postanowili wyprowadzić uczniów do schronienia poza budynek. Mowa o Odzieżówce przy Lwowskiej i Ogólniaku przy Wajdeloty. Do piwnic zeszli też m.in. pracownicy ratusza, ale ewakuacji nie było na przykład w Sądzie Okręgowym. Tam rozprawy odbywały się normalnie. A przy okazji powtórzył się znany już problem. W części miasta w ogóle nie było słychać syren. Lublin, Dominik Smaga.
17: Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Akcja ratownicza na Zatoce Gdańskiej. Na jachcie z 8 osobami na pokładzie złamał się maszt. 6 osób ewakuowano, 2 pozostały na jednostce. Statek ratowniczy Storm odholowuje jacht do najbliższego możliwego portu. 2 osoby zatrzymane w związku z wczorajszą gigantyczną awarią kolejową w Katowicach, dowiedział się reporter RMF FM. Przesłuchanie zatrzymanych zaplanowano na jutro. Na linii nasz śląski reporter Marcin Buczek. Marcinie, kiedy doszło do tych zatrzymań?
20: Pierwszego z mężczyzn zatrzymano wczoraj wieczorem, drugiego, jak powiedział mi prokurator, dziś rano. To obywatele polscy. Prokuratura prowadzi już w tej sprawie śledztwo, a dotyczy ono kradzieży oraz uszkodzenia kolejowej infrastruktury. Na razie prokurator nie zdradza jednak, co konkretnie skradziono i uszkodzono. Obu zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. A skutki wczorajszej awarii są ogromne. Łącznie opóźnionych było dokładnie 649 pociągów na ponad 216 godzin. 76 pociągów zostało odwołanych, w tym 32 na części i 44 na całej trasie. Okrężnie skierowano jeden pociąg dalekobieżny.
21: Fakty i zdrowie w RMF FM.
17: O tym, jak ważna jest profilaktyka, jeśli chodzi o zdrowie, lekarze przekonują od dawna. Tak jest również w chorobach urologicznych. O jakich badaniach powinniśmy pamiętać? O tym urolog, profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
22: Badanie laboratoryjne krwi w zakresie podstawowym dla obu płci, badanie moczu raz w roku i raz w roku badanie USG.
17: I to wystarczy?
22: Absolutnie wystarczy do tego, by w przypadku znalezienia nieprawidłowości móc poszerzyć diagnostykę, móc poszerzyć leczenie. Musimy pamiętać, że podobnie jak lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu jest najlepszym przyjacielem mężczyzny i kobiety w kontekście zdrowotnym, to do tego grona również dołącza urolog, zwłaszcza u tej dojrzałej części naszego społeczeństwa, i warto jest poprosić lekarza rodzinnego o skierowanie do urologa, jeżeli istnieje taka potrzeba.
17: Informował i radził profesor Piotr Chłosta. Już w sobotę, przypominamy, rusza kolejna edycja festiwalu Kult Uro, który łączy muzykę z promocją profilaktyki urologicznej. Koncert inauguracyjny z gwiazdami w dawnym hotelu Forum w Krakowie. Początek o 18:00, wstęp wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl /zdrowie.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Mateusz Opierchał, bardzo dziękuję za dziś. To było byle do piątku, a teraz lepsza połowa dnia w takim duecie. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
16: A czekaj, bo nie włączyłeś mikrofonu.
23: Ola. Olek Sikora.
24: To my, wasze Olki radiowe. Jesteśmy. Panie Olku, o czym dzisiaj? O czym za chwilę?
23: No, polityka zagląda nam do talerza i więcej o tym za chwilę.
24: Bądźcie
23: z nami. Dajemy.
24: Matia, ty masz parasol, bo już się rozpadało za oknem?
25: Nie mam.
24: A ty zostań z nami.
23: Ma taką ortalioną.

0: kolacjonach, jak zawsze tak spokojnie. A nasi posłowie obradują już drugi dzień, spokojnie nie jest. Śledzimy, co dzieje się na Wiejskiej. Tematy na dziś to obronność i szkolne menu.
1: A oni to są dobrzy, nie? Drugi dzień w pracy? Pierwsze, co robią, to już debatują o obiedzie. Ale to nie jest jedyny temat, o którym mówi się dziś i to głośno. Paliwo za 9, a może i 15 zł. Co myślą na ten temat Polacy? Taki widzę teraz nagłówek i pasek w telewizji.
0: No więc pytamy, kiedy będzie tańsze paliwo? O. Sprawdziliśmy i o tym powiemy za chwilę. No, kolejny dzień i znowu dyskusja o paliwie. Tym żyje Polska.
1: Ale jest nadzieja i o tym za moment.

0: Jak ja dawno nie słyszałam tej piosenki Ręka w górę, kto też się stęsknił za takimi latami 2000-tymi, jak to Breathless w RMF FM i 23 minuty po 14.
1: Ale jaka ty sentymentalna.
0: No, trochę
1: tylko
0: tak.
1: Musimy zejść na ziemię, bo prezydent bierze się za ceny paliwa. No w końcu, bo już nas straszą dychą lub nawet 15 złotymi za litr. Ja wczoraj płaciłem jakieś 8,99, coś
0: takiego. Przepraszam, czy mamy coś na pocieszenie w takim razie?
1: Mamy. Do końca tygodnia prezydent Karol Nawrocki ma złożyć projekt ustawy obniżający ceny paliw.
0: Coś takiego jak w wakacje było?
1: No mniej więcej chyba.
0: Mniej więcej.
1: No to
0: słuchajcie, to co się będziemy rozdrabniać? No niech prezydent przywróci nam wakacje po prostu. No co nam lato przeszkadzało, fajne było, nie?
2: Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Same niskie ceny.
7: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
19: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Po reklamie.
7: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: swoi w RMF FM, a przed nami właśnie, kochamy czwartki za to, że przynoszą mnóstwo emocji, zwłaszcza kiedy wy nam je dostarczacie, a jest na to dziś szansa, bo no kto wie, być może wśród was jest nowy, przyszły milioner.
1: Tak, za nami już jeden finał. Taką 16:40 mniej więcej sobie ustaliliśmy wtedy kolejny finał i kolejna okazja na to, żeby zgarnąć okrągły milion złotych.
0: No i przypominamy, że wysyłając RMF pod 7474 wchodzicie nie tylko do tego losowania, które dziś po 16, ale też do dwóch jutrzejszych, czyli jeden SMS to wejście do trzech ostatnich losowań w tym tygodniu.
1: Tak, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy wam nie dali więcej szans na to, by sięgnąć być może po nagrodę główną. Czyli milion złotych.
0: Dlatego robimy to?
1: Tu i teraz, tak? Proszę bardzo, ty jesteś mistrzynią.
0: Tak, przed wami.
1: Panie i panowie.
0: Szczęśliwe numerki.
1: Kochamy ten dźwięk. A szczęśliwe numerki to dzisiaj tak sobie myślimy. Mamy 17 września, to niech będzie jedynka i...
0: Siódemka. Jeżeli macie jedynkę i siódemkę w swoim numerze telefonu, to bardzo dobrze. Od teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostanie od nas 1250 szans. Ale kto ma jedynkę i siódemkę w swoim numerze telefonu, ten...
1: dostaje dwa razy więcej szans, czyli dobrze liczę, 2 razy 1250 to jest aż 2500 szans.
0: Tak.
1: Sprawdźcie swój numer telefonu, przypomnijcie go sobie i pamiętajcie, te cyfry, o których mówimy, jedynka i siódemka, one nie muszą być po kolei, nie muszą być nawet obok siebie. Ważne, żeby były oba, jedynka i siódemka.
0: RMF pod 7474 to od teraz 1250 albo 2500 szans, ale tylko przez 13 minut. RMF 7474. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia, tworzona przez miliony słuchaczy
6: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
5: Czas na kolejny rozdział.
7: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmffm.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego zwiger.pl.

0: kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
6: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Po reklamie.
5: Ola Filipek i Olek Sikora, czyli lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: Noga z gazu, drodzy kierowcy. Z tego, co wiemy, drogówka robi dziś zmasowane kontrole prędkości w całej Polsce. No po co się spieszyć? Jak można dłużej posłuchać najlepszej muzyki w RMF FM? Poza tym są miejsca, gdzie warto szczególnie zwolnić na trasie.
1: Dajecie nam znać o problemach na Krajowej 8, za co dziękujemy. A za chwilę w faktach RMF FM o 15 powiemy wam, gdzie została zablokowana droga, którą dzięki nam ominiecie.

0: wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
2: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
3: Brzydka, za to niesympatyczna.
1: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8:00. Brawo rodzice w RMF FM!
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
9: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
13: Za kilka sekund godzina 15. Czas na fakty o tej porze. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
14: Zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treści alertów dotyczące zagrożenia z powietrza. Posłuchajcie, jak teraz mają wyglądać te informacje rozsyłane na telefony mieszkańców zagrożonych obszarów. Dzisiejszy alarm w Lublinie pokazał kolejne słabości zabezpieczeń na wypadek takich alarmów, ze szczegółami reporter RMF FM. W faktach o 15:00 także doniesienia ze świata sportu. Piłkarze Lecha Poznań rozpoczynają Ligę Narodów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treści alertów dotyczących zagrożenia z powietrza. Komunikaty będą miały różną treść w związku z poziomem zagrożenia. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ponownie z nami w faktach. Krzysztofie, jak mają wyglądać te informacje rozsyłane na telefony mieszkańców zagrożonych obszarów?
15: Najniższy poziom ostrzeżenia będzie brzmiał: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Drugi stopień dotyczy ataku na Ukrainie, gdy zagrożenie dla Polski jest prawdopodobne i wysokie. Wtedy będzie brzmiał: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę. Oczekuj dalszych komunikatów. Reaguj na sygnały alarmowe. Najwyższy stopień dotyczy zagrożenia na terytorium kraju, które jest wysokie i realne. Mieszkańcy otrzymają wtedy alert: uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów. Dzisiaj rozesłano ten najwyższy.
14: Alerty, przypomnijmy, zostały wysłane do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny, a wojsko poderwało myśliwce. Powodem dronowy atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. W Lublinie dzisiejszy alert pokazał kolejne słabości dotyczące zabezpieczeń na wypadek potencjalnego uderzenia z powietrza. Dyrektorzy dwóch szkół ewakuowali uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych, bo uznali, że młodzież będzie tam bezpieczniejsza niż w szkolnym budynku. W mniej więcej kwadrans ewakuowaliśmy tak około 900 osób, mówi nam Justyna Łubek, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
16: Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu, nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła. Nasze dotychczasowe miejsce przewidziane w procedurze takiej standardowej ewakuacyjnej to jest nasza hala sportowa, która w moim odczuciu w obliczu alertu o zagrożeniu z powietrza nie dawała nam skutecznego zabezpieczenia. Są tam wielkie szyby, które w przypadku wybuchu potencjalnego mogłoby stanowić zagrożenie dla młodzieży.
14: Czy konieczny jest przegląd miejsc schronienia na wypadek alarmu powietrznego? Będziemy pytać o to w lubelskim ratuszu. Śmiertelny wypadek w kopalni Knurów w Szczygłowice. Zginął 38-letni górnik. Mężczyzna doznał urazu głowy w czasie demontowania metalowych konstrukcji. 4 lata temu otwarto przekop przez Mierzeję Wiślaną. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską dała nam niezależność od strony rosyjskiej. W faktach sprawdzamy, jak wygląda sytuacja z budową toru wodnego do Elbląga. O postępie prac reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
3: Na 7,5-kilometrowym odcinku rzeki Elbląg od Zalewu Wiślanego pracują obecnie specjalistyczne statki, które pogłębiają tor wodny. On ma mieć docelowo 5 metrów głębokości. To 4. etap prac. Równocześnie prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia 5. etapu, który zakłada przygotowanie ostatniego 3-kilometrowego odcinka do portu w Elblągu. Cała trasa ma być gotowa do końca przyszłego roku. Dzięki temu do Elbląga będą mogły wpływać statki o długości do 100 metrów, szerokości 20 metrów i o zanurzeniu do 4,5 metra.
12: Sport w faktach RMF FM.
14: Piłkarze Lecha Poznań rozpoczynają Ligę Narodów. Wieczorem w Londynie zagrają z Crystal Palace. Jakie nastroje panują w drużynie kolejorza, opowie o tym Patryk Serwański z redakcji sportowej.
17: No, w drużynie mistrzów Polski wszyscy są świadomi jakości rywala. Crystal Palace, zespół z Premier League, zwycięzca Ligi Konferencji z ostatniego sezonu. Jeśli grasz przeciwko drużynie z Ligi Angielskiej, to wiesz, że po drugiej stronie będzie na pewno dużo jakości i my też musimy pokazać wysoki poziom. Zagramy z bardzo silnym przeciwnikiem. Dla moich zawodników to będzie największe wyzwanie w karierze. Może też i dla mnie, podkreślał trener Nils Frederiksen i dodał też, że nie przylecieliśmy tutaj po to, by nisko przegrać. Zatem można powiedzieć, że remis to dla kolejorza plan minimum. Kolejne mecze Lecha w rozgrywkach także zapowiadają się ciężko i wymagająco. Bayer Leverkusen, Sunderland, Benfica. Tak wygląda terminarz kolejorza na najbliższe tygodnie.
14: Relacje z meczu usłyszycie w wieczornych faktach. A kolejne wydanie faktów punktualnie o 15.30. Zapraszam.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody.

0: No dobrze, sprawdzamy dla was pogodę. Jutro od 18 do 23 stopni. Najwięcej słońca na południu, na północy i zachodzie więcej chmur, przelotny deszcz i lokalne burze, więc rano będzie wyraźnie chłodniej.
1: Ale cieszę się, że powiedziałeś słońce, bo to jest słowo klucz. Czy warto czekać na piątek? Zawsze warto, ale na ten piątek szczególnie, bo jutro zdecydowanie lepsza pogoda niż ta, którą mamy za oknami dziś.
0: Ubierajcie się na cebulkę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
0: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, tutaj wasze radiowe olki w RMF FM. Ja was bardzo przepraszam, ale ja na polityce, szczerze mówiąc, to ja się znam tyle, co na zeszłorocznym śniegu. Nie wiem jak...
0: Ja też, jak od razu przepraszamy, ale na szczęście mamy skibę. On co, pomyśl

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Kochani, mamy nowego Misiewicza i to od razu w spódnicy. Czy pamiętają państwo słynnego, kontrowersyjnego asystenta ministra Antoniego Macierewicza, który przed PiS-em był zwykłym takim nosicielem kartonów w aptece, a po tym jak PiS doszedł do władzy, to nagle został szefem gabinetu ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i Misiewicza już dawno nie ma, przepadł i tak dalej, siedział w więzieniu, krótko, ale siedział, wyszedł, ale jako symbol pozostał. Symbol osoby, mówi się właśnie, że o, nowi Misiewicze i tak dalej, symbol osoby, której oddaje się nienależną cześć. No i mamy nowego Misiewicza, pani starosta Iwona Kurowska z PiS, odwiedziła szkołę taką w Żelechowie, szkołę o profilu wojskowym, gdzie są klasy policyjne, wojskowe, no i tam, słuchajcie, urządziła niesamowitą celebrę, grano na jej cześć marsz generalski, należny jest od generała Wzwyż, to się gra taki marsz, no, najważniejszym osobom w państwie. No, być może w Żelechowie najważniejsza była w tym czasie pani Iwona Kurowska, która tam defilowała i po prostu odbierała te prezentacje tych uczniów. No i wyglądało to bardzo, bardzo śmiesznie. Ubrała się w ogóle w taki strój biało-czerwony, żeby być widoczną z kilku kilometrów. Poważna mina na okrzyk czołem kadeci. Kadeci odpowiedzieli czołem pani starosto. Tak się, to jest ceremoniał wojskowy zastrzeżony dla generałów, dla wysokich funkcjonariuszy Wojska Polskiego, a nie dla pani starosty. Być może ona celuje w jakąś posadę naczelnego wodza wszystkich uczniów w regionie. Za rok proponuje urządzić specjalnie dla pani starosty jakąś defiladę tornistrów, pokaz możliwości naostrzonych ołówków, prezentację linii, jak i cyrkli oraz dumną wystawę szkolnych ściąg. No, psycholodzy twierdzą, że im mniejszy człowiek, im bardziej zakompleksiony, tym większa potrzeba celebry, tym większa potrzeba udawania kogoś ważnego.
2: Dobra, ile można o tej polityce? Słuchajcie,
3: no właśnie.
2: Pociągi za darmo. Powiemy kiedy.
3: I to nie jest żart. Zostańcie z nami, to oszczędzicie pieniądze na podróżach.

0: Alanis Morissette w RMF FM Ironic na zegarze 19 minut po 15, a my wiemy, jak oszczędzać na podróżach. Proszę sobie zanotować, 22 września to jest dzień bez samochodu i z tej okazji PKP od jutra wprowadza bilety za złotówkę. Warto polować.
1: Ale czekajcie chwila, ja tu czytam, że Koleje Mazowieckie idą krok dalej i zapowiadają darmowe przejazdy.
0: No i w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy, słuchajcie. Za darmo to jest jedyna uczciwa cena.

0: reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego. Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
5: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
8: tworzona przez miliony słuchaczy
7: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
8: Czas na kolejny rozdział.
9: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmffm.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: Świat przyspieszył. Konflikty też. Dlatego warto słuchać tych, którzy znają geopolitykę z doświadczenia. Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Po reklamie.
17: 15.30, czas na fakty RMF FM, a z nami Ewa Kwaśny.
18: Tragiczny wypadek na Kaszubach, na trasie Przechlewo-Koczała w powiecie czchuchawskim. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i samochód osobowy. Nie żyją dwie osoby, jedna z ciężarówki, a druga z osobówki. Dwie kolejne osoby są poszkodowane. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy z Piekar Śląskich, który kilka dni temu próbował uniknąć tak zwanego obywatelskiego zatrzymania. Świadek, który chciał go zatrzymać, został poturbowany. Decyzję o tymczasowym areszcie podjął dzisiaj sąd. Kierowca będzie odpowiadał m.in. za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu oraz obecność środków psychotropowych. Wraz ze zbliżającą się jesienią coraz więcej osób skarży się na gorszy nastrój. Jak sobie z tym poradzić? Pytaliśmy na rozpoczętym właśnie w Warszawie drugim kongresie szpitali psychiatrycznych.
19: Zawsze zdrowy tryb życia, dużo ruchu, zdrowa dieta, z ludźmi spotkania, z bliskimi, to jest zawsze ważne.
20: Rozmowa.
19: Ważna jest rozmowa z bliskimi osobami, my często o tym zapominamy.
20: Jeśli dzisiaj wrócimy do domu, to jakie pytanie możemy zadać bliskiej osobie?
19: Jak się czujesz? Czy wszystko było w porządku? Jak ci minął dzień?
18: podpowiada prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor Agata Schulz, w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem. Na kongres w Warszawie wrócimy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM. Zapraszam już w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: A już teraz na Klub Ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam ciepło, szczególnie, że na zewnątrz coraz chłodniej. Sezon grzewczy powoli nadchodzi, kończy się czas na termomodernizację, choć z pewnymi pracami może udałoby się jeszcze zdążyć przed zimą. My jesteśmy jednak w Klubie Ekonomicznym, a nie technicznym, więc podpowiadamy, jak się docieplić taniej. Warto sięgnąć po publiczne pieniądze, czyli program Czyste Powietrze. I tu uwaga, bo w samym programie sporo się ostatnio pozmieniało. Kluczowa zmiana dotyczy okresu własności nieruchomości. Dotychczas trzeba było mieć lokal od 3 lat, by w ogóle móc ubiegać się o dofinansowanie na modernizację domów. Teraz wystarczy rok.
22: Mieliśmy mnóstwo zgłoszeń, że wiele osób nabyło taką nieruchomość, niestety nie spełniały tego warunku 3 lat. Nie tylko nabywały w formie spadku, ale również czy to zakupu, czy darowizny. Dlatego zdecydowaliśmy się na możliwość skrócenia tego okresu do 1 roku własności.
21: Tłumaczył podczas prezentacji nowych zasad programu Czyste Powietrze wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda. To były przepisy, które szczególnie uderzały w osoby, które nabyły tańsze nieruchomości z myślą właśnie o remoncie i dociepleniu. W tym roku stawki na termomodernizację wzrosły o 10%. Zmieniły się też terminy na rozliczenie inwestycji. Nie 120 dni jak kiedyś, a 180, czyli pół roku na to, by zebrać wszystkie faktury i udać się po pieniądze z czystego powietrza. Program przewiduje też częściowe prefinansowanie, czyli część środków można otrzymać jeszcze zanim rozpocznie się inwestycja.

0: Jak myślicie, jaka może być stawka za, powiedzmy, 5 sekund roboty? Bo w RMF FM to może być nawet 1 000 000 złotych. To maksymalnie 5 sekund zajmie wysłanie RMF pod 7474, a dziś wygrać można nawet 1 000 000.
1: No właśnie, a my tak cały czas powtarzamy, że u nas możecie wygrać ten 1 000 000, ale co właściwie za niego możemy kupić? No ja tak posprawdzałem przed chwilą w internecie, takie mieszkanie koło 50 metrów w Warszawie, a może dom pod miastem?
0: Może jakieś auto, takie sportowe, albo można spełnić swoje marzenie i rozkręcić ten biznes, na który to nigdy nie było środków, prawda?
1: Albo w coś zainwestować, ale bezpiecznie.
0: Chcemy, żeby ktoś z was został dziś milionerem. Tylko żeby tak się stało, musicie sami dać sobie szansę. Za chwilę będziemy mieć dla was coś wyjątkowego. Rozpoczniemy bonus, który pomnoży każde RMF wysłane pod 7474 razy 1111. Ale ta okazja nie potrwa wiecznie, tylko 10 minut. Czy jesteśmy gotowi?
1: To co, lecimy? Tak.
0: To uwaga, nasz bonus zaczyna się właśnie teraz.
1: Zegar zaczął tykać. 10 minut. 10 minut na to, żeby pomnożyć każdego SMS-a, w którego treści wpiszecie RMF i wyślecie go pod 7474. My pomnożymy wam tę wiadomość razy 1111.
0: Pamiętajcie, że ten SMS wchodzi nie tylko do dzisiejszego losowania, ale też do dwóch jutrzejszych, czyli jeden SMS to 3 ostatnie losowania w tym tygodniu. RMF 7474.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit. Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
10: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
12: Otwieramy z Leną gabinet.
13: U nas to nie przejedzie.
11: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
14: Ale
11: o
14: pacjentów może być trudno, bo u nas wszyscy zdrowi.
11: Czasem wystarczy powiedzieć, nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
19: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
20: Po reklamie.
21: Jest RMF FM i jest lepsza połowa dnia.

0: 40 minut. Tyle czasu rano niektórzy mieszkańcy Podkarpacia spędzili w schronach i w piwnicach.
1: O porannych alertach RCB i reakcji polskich służb, o tym jak przebiegały, jakie wnioski możemy teraz wyciągnąć, powiemy w Faktach RMF FM o 16.
0: Na to wydanie już teraz zapraszają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.

0: Co zaplanuję, to kupuję.
1: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
2: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
3: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
2: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Książę pocałował śpiącą królewnę.
6: Halo, wstawaj.
7: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
8: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
9: Dawaj telefon.
10: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
11: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: Za kilka sekund godzina 16. Jak zawsze punktualnie rozpoczynamy najnowsze fakty RMF FM. Te mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski, którym mówimy dzień dobry.
19: Dzień dobry, zapraszamy.
20: Gorąco witamy. Trzy alerty RCB.
19: Pierwszy o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy.
20: Kolejny nawołujący do znalezienia bezpiecznego miejsca.
19: Posłuchajcie, jak mieszkańcy Podkarpacia byli dziś ostrzegani.
20: Czy się stoi, czy się leży.
19: 2000 się należy.
20: Przysłowie z czasów komuny ciągle aktualne.
19: Podamy przykład Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji.
20: Niemal 40 minut klienci, mieszkańcy i pracownicy kilku urzędów na Podkarpaciu spędzili w schronach i piwnicach.
19: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jak informowaliśmy w faktach, ewakuowano też uczniów wielu szkół w regionie. Otrzymujemy sygnały od słuchaczy na adres fakty@rmf.fm.
20: Są krytyczne. W jednym z nich słuchacz pisał: to jest zwykłe straszenie ludzi.
19: Głos ma teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Witamy Cię, Michale.
21: Dzień dobry,
19: jak
21: witam.
19: Jak przebiegała akcja informowania mieszkańców Podkarpacia o zagrożeniu?
21: Mieszkańcy dostali trzy SMS-y. Pierwszy to alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W całym regionie uruchomiono syreny alarmowe. W drugiej wiadomości zaapelowano, by znaleźć bezpieczne miejsce. To może być schron, podziemny parking, piwnica, a kto nie może się ruszać i musi zostać w mieszkaniu, niech kieruje się do pomieszczenia bez okien, na przykład łazienki. Pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, jak mówi jego rzecznik Bartosz Gubernat, musieli natychmiast opuścić biurka.
22: Nasi pracownicy zostali sprowadzeni na poziomy -1 i -2. Z moich informacji wynika także, że w szkołach podległych podkarpackim samorządom takie ewakuacje miały miejsce.
21: Trzecia wiadomość nadeszła po mniej więcej 40 minutach. W SMS-ie poinformowano, że zagrożenie minęło. Podobne ewakuacje zarządzono m.in. w Urzędzie Marszałkowskim i Podkarpackim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.
20: O zagrożeniu ze strony imperialnej Rosji mówił dziś we Włodawie na Lubelszczyźnie prezydent Karol Nawrocki.
19: Głowa państwa jest tam z okazji 87. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.
23: Nie ma tu znaczenia, pod jakim sztandarem występuje imperialna Rosja, czy jest to Rosja carska, czy Rosja sowiecka, czy jest to Rosja Władimira Putina. W XXI wieku wciąż mają nasze narody do czynienia z imperialnym mocarstwem, które zniewolenie nazywa sprawiedliwością albo niesieniem wartości, która agresję, regularną agresję nazywa wyzwoleniem, ma swój słownik, swoje nazewnictwo, swoje określenia dla rzeczy, które nie mieszczą się w perspektywie wolnych i niepodległych państw.
19: Mówił prezydent Karol Nawrocki.
0: Popołudniowe fakty w RMF FM.
20: Uważajcie za kierownicą. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 28 na Podkarpaciu w pobliżu Jasła.
19: W miejscu zderzenia dwóch samochodów na trasie Krosno-Gorlice obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Prawie 300 tysięcy złotych wypłacił Sejm kierownictwu komisji, która nie działa od 26 miesięcy.
20: Mowa o Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży.
19: To gremium ostatni raz zebrało się na początku lipca roku 2022. 24, przepraszam.
20: Tak. Troszkę później. Jej przewodnicząca i cztery panie zastępczynie mimo niedziałania komisji od ponad dwóch lat wciąż otrzymują dodatki funkcyjne.
19: Jakie konkretnie? Wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
1: Przewodnicząca Dorota Łoboda co miesiąc dostaje dodatkowe prawie 2800 zł, cztery wiceprzewodniczące po ponad 2000 dodatku do uposażenia każda. Te sumy to odpowiednio 20 i 15% całego uposażenia poselskiego wypłacane z tytułu pełnionej funkcji i niezależnie od tego, czy komisja działa, czy tak jak ta od ponad dwóch lat nawet się nie zbiera. W efekcie za czas bezczynności przewodnicząca otrzymała już ponad 72 tysiące złotych, a należność dla każdej z jej zastępczyń to za ten czas ponad 54 tysiące złotych. Razem pięcioosobowe prezydium komisji za czas bezczynności kosztowało nas prawie 288 tysięcy złotych.
20: Co panie robią z tymi pieniędzmi? Czy członkinie planują może zwrócić pieniądze pobrane za tę bezczynność?
19: Odpowiedź obiecujemy w kolejnych faktach.
20: Za pół godziny serce rośnie, kiedy się słucha takich zawodników.
19: Oddamy głos następcom Igi Świątek i Huberta Hurkacza.
3: Backhandy i forehandy odbijaliśmy piłką.
9: Fajny sport, fajnie się poruszać.
20: Będą z nich ludzie, nasi ludzie na korcie.
19: Przekonajcie się w faktach RMF FM o 16.30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
26: Piątku, przyjdź do nas szybciej, bo z tego, co widać na mapach, jutro zdecydowanie mniej deszczu, no poza takim delikatnym, no tutaj widzę w zachodniopomorskim, trochę deszczu spadnie. Poza tym sporo słońca w całym kraju, ale przede wszystkim cieplej będzie, o nawet 2-3 stopnie na termometrach, a to jest zawsze coś.
18: Warto ubrać się na cebulkę. Poranki będą raczej rześkie, więc pod spodem może jakaś taka koszulka, żeby po południu zdjąć tę bluzę.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
26: Słuchajcie, naukowcy wypatrzyli coś dziwnego w kosmosie. Za chwilę sprawdzimy, co się stało na Księżycu. Warto
27: zostać z nami.
26: Ola Filipek, Olek Sikora, czyli wasze Olki w RMF FM.

0: Piszemy o tym na rmf24.pl. Coś dużego uderzyło w Księżyc. Jakaś kometa czy inna asteroida. W każdym razie powstał nowy krater. Podobno taka sytuacja zdarza się raz na 100 lat.
1: A już dajcie spokój. No nad czym tu się rozwodzić? Jeden krater na tym Księżycu w te czy we w te. No, to jak z autem trochę. Po trzeciej rysie już w ogóle nie zwracasz na to uwagi i tyle.

0: 19 minut po 16. Ja się jakiś taki zrobiłem, nie wiem czemu, ale senny.
1: To co,
0: jakaś rozgrzeweczka?
1: A w sumie czemu nie? Uwaga.
0: No i 3, 2, 1.
1: Wygrywasz milion złotych!
0: Dokładnie to możesz usłyszeć za chwilę. Tylko miejcie przy sobie telefon, dobrze? Możemy się tak umówić?
1: Dajcie sobie szansę na tę nagrodę główną. To zajmuje tak naprawdę tylko kilka sekund. Wysłanie trzech literek RMF pod 7474 i już jesteście w grze o spełnione marzenia, o być może spłacony kredyt, o nowe życie, o takie życie w spokoju, bez martwienia się o to, co jutro.
0: Naciśniesz ten guziczek? Mhm. O, jest, mamy. Okay. Słyszycie? Zaczęliśmy odliczać czas. To oznacza, że do losowania zostało tylko 11 minut. W tym czasie każdego SMS-a, którego do nas wyślecie, w jego treści wpisując RMF pod 7474, pomnożymy wam razy 1200. 1200 szans.
1: 1200 szans, dokładnie. Bliżej miliona. Mało tego, to już jest ostatnia okazja, żeby jednym SMS-em załapać się do trzech ostatnich losowań w tym tygodniu, no bo jedno losowanie już za chwilę, a dwa jutro. Do wszystkich trzech wchodzicie jednym SMS-em.
0: Ta okazja już teraz rusza na www.rmf.fm. W takim razie telefony w dłoń i RMF pod 7474.

0: Mamy komentarze na temat porannej ewakuacji uczniów na Lubelszczyźnie. Szczegóły w faktach o 16.30.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
11: A nosek?
10: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
11: Całą noc?
10: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
11: Dobranoc, nosku.
10: Dobranoc, skarbie.
12: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
15: 16.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
16: Ewakuacje pracowników urzędów i sprowadzanie uczniów na niższe kondygnacje szkolnych budynków.
17: Tak, instytucje wojewódzkich, podkarpackim, lubelskich urzędach zareagowały na dzisiejszy alert o zagrożeniu z powietrza w związku z atakiem rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską.
16: W Lublinie dyrekcja jednej ze szkół ewakuowała uczniów do podziemnego parkingu galerii handlowej. Dlaczego?
17: Bo wyznaczona do szkolenia sala gimnastyczna się do tego, zdaniem dyrekcji, nie nadaje.
18: Są tam wielkie szyby, które w przypadku wybuchu potencjalnego mogłoby stanowić zagrożenie dla młodzieży.
17: Pytamy, co na to lubelski ratusz.
16: Odpowiedź w faktach o 17.00.
17: W Szczecinie trwa największy męski turniej tenisowy w Polsce, czyli Challenger ATP 125 Invest in Szczecin Open.
16: Od rana szczecińskie korty opanowały jednak dzieci. Niektóre grały w tenisa po raz pierwszy.
19: Backhandy i forehandy odbijaliśmy piłką. Podzieliliśmy się na dwie grupy i każdy po kolei.
20: Widzę, że tam są pachołki porozstawiane. I co, próbowaliście?
21: Trafić. Nikt nie trafił.
20: Gra w tenisa jest trudna czy łatwa?
21: Trudna.
22: Przychodzę czasami na mecze, ale tak, żeby którejś stronie kibicować, to generalnie raczej jesteśmy po stronie i po prostu wchodzimy tam, wiemy, brawo i jest fajnie.
17: Mam brawo dorośli uczestnicy.
16: Brawo dzieci, z którymi na kortach rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i fakty kulturalne. RMF FM, witamy.
17: Witamy Katarzyna. Na początek o koncertowym filmie, który ucieszy wielu fanów.
15: Ostatni koncert Ozziego Osborna z Black Sabbath, zorganizowany rok temu w Birmingham, miał być pożegnaniem legendarnego artysty z publicznością przed emeryturą, a nie pożegnaniem na zawsze. Pod koniec października fani na całym świecie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie film Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning. Twórcy filmu obiecują, że będą też wywiady z artystami, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, to m.in. Metallica czy Guns N' Roses, oraz materiały zza kulis. Teatr Jaracza w Łodzi ma w planach premierę sztuki Bardzo krótkie wakacje. W melodramacie inspirowanym filmem Wittoria De Sica zagra Agnieszka Więdłocha.
23: Tekst jest absolutnie piękny. Okazało się, że również jest bardzo zabawny. Ten śmiech jest tylko jakąś taką pierwszą warstwą, bo pod spodem jest dużo łez. Film z lat 70., a tak naprawdę sytuacja kobiet i tych relacji damsko-męskich, to się wiele nie zmieniło.
15: Próby trwają, premiera spektaklu w grudniu. Spider-Man Całkiem Nowy Dzień jest już oficjalnie najlepiej zarabiającym filmem w historii amerykańskiego box office. Widowisko z Tomem Hollandem i Zendayą zdetronizowało Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, które były liderem przez ostatnie 10 lat. Nowy Spider-Man zarobił 937 milionów dolarów. Na razie.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czwartek. Dzień, w którym ktoś z was może spełnić swoje marzenia. Dzień, w którym, mam nadzieję, że wśród Polaków, wśród słuchaczy RMF FM pojawi się nowy milioner.
2: Mamy nadzieję, że to będzie szczęśliwy czwartek także dla prowadzących, no bo nie ukrywamy, że bylibyśmy naprawdę zaszczyceni, gdybyśmy w końcu powiedzieli to zdanie. Wygrywasz 1 000 000 złotych, czy tak będzie? Za chwilę się przekonamy. Za nami już, uwaga...
1: Dwa sygnały. Trzy, tak naprawdę, a czekamy maksymalnie 6, więc prosimy, żeby to już naprawdę potraktować poważnie. Zlokalizować to urządzenie, które gdzieś dzwoni albo wibruje i kliknąć zieloną słucha... Halo?
2: Halo? Jesteś dobra w pocieszanie. Proszę bardzo.
1: Na szczęście regulamin, jak wiecie, przewiduje takie sytuacje, więc kiedy ktoś telefonu nie odbiera i tak wygrywa 1 000 złotych na pocieszenie, to jest... Ja w ogóle uważam, że powinno być tak ustawowo, no nie? Że tak się pociesza, wręczając komuś 1 000 złotych, po prostu. W
2: jakiejkolwiek
1: sprawie.
2: Ale mamy też do was taką prośbę, gorącą prośbę. Jak wysyłacie już do nas SMS-a o treści RMF pod 7474, pamiętajcie, żeby mieć cały czas gdzieś pod ręką ten telefon, bo my naprawdę do was dzwonimy.
1: To prawda. Ale też pocieszając nas wszystkich w tej sytuacji, druga dobra wiadomość jest taka, że 1 000 000 cały czas czeka w jednym z sejfów. To oznacza, że już jutro szansa na to, że ten 1 000 000 powędruje do kogoś z was, za co bardzo mocno trzymamy kciuki. A jak ten 1 000 000 wygrać? Szczegóły już za chwilę.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: No właśnie, a jutro, piątek. Bardzo często to powtarzam, tygodnia koniec i początek. Wiecie, co to oznacza? Przed nami 2 ostatnie finały z sejfami w tym tygodniu, czyli 2 szanse na 1 000 000 złotych.
1: No to jeszcze jedna jest bardzo fajna informacja. Taka, że w drugim finale, po wyborze sejfu, ktoś z was na pewno wygra jedną z 3 opcji. Albo 110 tysięcy, albo 135 tysięcy, albo okrągły 1 000 000 złotych, za co oczywiście najmocniej trzymamy kciuki.
2: No to mamy teraz taką propozycję, żebyśmy was mogli przybliżyć do tych wielkich pieniędzy, to przez najbliższych 7 minut każdego SMS-a, którego do nas wyślecie, w jego treści wpisując RMF, tylko te 3 litery, RMF, pomnożymy razy 1333. Proszę bardzo.
1: A jeżeli ktoś akurat jest przy komputerze, to do gry może też wejść przez internet na www.rmf.fm i tam również pomnożyć swoje szanse razy 1333. No to trzymamy kciuki.
2: Ale jak mocno.
1: RMF 7474.

0: Reklama.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
0: Wygenerowano z AI.

0: Up, nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
13: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
14: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
15: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
14: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Od roku stary codziennie jem owsiankę, ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
4: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
5: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
4: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM, a wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
12: Czwartek, 17 września, godzina 17. To wydanie faktów o tej porze mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
13: Kłaniamy się nisko i zapraszamy. Oszklona hala sportowa miejscem schronienia?
14: Pytamy o tego typu zaniedbania.
13: W tej sprawie interweniuje nasz lubelski reporter.
14: Pytamy Was o sposoby alarmowania.
13: I otrzymujemy od Was kolejne maile.
14: W faktach też ślady kosmicznej kolizji.
13: NASA odkryła nowy krater na Księżycu.
14: Będzie przegląd miejsc schronienia uczniów w szkołach w Lublinie na wypadek alarmu przeciwlotniczego. Takie zapewnienie uzyskał w lubelskim ratuszu reporter RMF FM.
13: Dominik Smaga zajmuje się sprawą dwóch szkół, których uczniów ewakuowano dzisiaj w związku z alertem o możliwych atakach z powietrza na parkingi centrów handlowych.
14: Dlaczego akurat na parkingi?
15: Bo dyrektorzy uznali, że uczniowie będą tam bezpieczniejsi niż w wyznaczonych w szkołach miejscach ewakuacji.
16: Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu.
15: Mówi Justyna Łubek, dyrektorka 30. liceum, gdzie plan ewakuacji każe prowadzić uczniów do hali sportowej z dużymi oknami, choć poradniki bezpieczeństwa mówią, że okien należy unikać.
16: Nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła.
15: Stąd ewakuacja na podziemny parking centrum handlowego. Tak samo było z odzieżówką. Ile jeszcze szkół ma podobny problem? Ratusz zapowiada przegląd.
16: Mamy już zaplanowane spotkanie z dyrektorami szkół, żebyśmy też mogli otrzymać bezpośrednio od nich informacje, aby w przypadku kolejnego zagrożenia szkoły były bardziej przygotowane na tego typu przypadki.
15: Usłyszałem od rzeczniczki prezydenta Justyny Guść, Lublin, Dominik Smaga.
14: Różne opinie przesyłacie nam na temat dzisiejszych alarmów i ewakuacji w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie. Po głosie krytycznym jest mail z aprobatą. Rafał pisze na fakty@rmf.fm.
13: W przypadku alertów zasada jest prosta. Lepiej ostrzec ludzi, dać im możliwość schowania się, niż nie ostrzec i ryzykować czyjeś zdrowie lub życie. Dziś niektórzy narzekają, że alertów jest za dużo, ale gdyby ostrzeżenia nie było, a dron czy pocisk uderzył w dom lub zabił człowieka, zapewne pojawiłyby się pytania, dlaczego nikt nas nie ostrzegł. W takich sytuacjach lepiej dostać jeden alert za dużo niż jeden za mało.
14: A jakie jest wasze zdanie? Czekamy na kolejne opinie. Fakty@rmf.fm.
13: Rewolucja w projektowaniu domów i bloków może zostać opóźniona.
14: Za 3 dni w życie miały wejść nowe warunki techniczne budynków. To wytyczne dotyczące m.in. naświetlenia pomieszczeń, wygłuszenia ścian czy projektowania balkonów.
13: Rozporządzenie z tymi warunkami nadal się nie ukazało. O powody dopytywał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
14: Igorze, dlaczego przepisów wciąż nie ma?
17: O to samo pytają branże zajmujące się budownictwem, bo dokument został przygotowany, tylko że nie jest publikowany. Czyli nie działa. Co prawda inne przepisy pozwalają na korzystanie ze starych warunków technicznych, ale może to rodzić problemy prawne.
18: Pozwolenia na budowę wydawane w tym okresie po 20 września uważam, że mogą być podważane z powodu braku jednoznacznej podstawy prawnej.
17: Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki nie wie, co stoi za wstrzymaniem publikacji rozporządzenia.
18: To nie są na pewno powody techniczne. To jestem przekonany, bo sam w tym zespole przy ministrze pracowałem i wiem, jak te prace wyglądały.
17: A jeśli przepisy nie będą jednoznaczne, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, licząca 120 tysięcy członków, nie wyklucza protestu lub strajku.
14: Na pewno będziemy w tej sprawie interweniować i pytać rządzących.
19: Fakty nie z tej ziemi.
13: Naukowcy NASA dokonali istotnego odkrycia na powierzchni Księżyca.
20: Dzięki danym z sondy Lunar Reconnaissance Orbiter udało im się zidentyfikować największy nowo powstały krater, jaki kiedykolwiek zaobserwowano w Układzie Słonecznym.
14: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy cię, Grzegorzu. Największy, to znaczy konkretnie jaki?
20: Ma głębokość 43 metrów i średnicę aż 222 metrów. Obliczenia wskazują, że musiał powstać w wyniku kosmicznej skały o rozmiarach trzypiętrowej kamienicy. Naukowcy szacują, że tak duże zderzenia trafiają się na Księżycu rzadziej niż raz na 100 lat. Do tego zderzenia doszło między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku. Odkryto je po porównaniu zdjęć z tych dwóch dni. Ciekawe okazały się obserwacje termiczne nowego krateru. Obszar wokół niego o promieniu aż 6,5 km jest nocą aż o 9 stopni Celsjusza chłodniejszy niż otoczenie. To oznacza, że uderzenie naruszyło grunt na dużym obszarze, spulchniło go i teraz szybciej się wychładza. Przy planach budowy księżycowych baz trzeba taki efekt brać pod uwagę.
14: Ślady tej kosmicznej kolizji możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
22: Dziś w nocy sporo mgły na południu kraju. Kto wybiera się w trasę nocną porą, niech uważa, bo mgła może utrudniać niestety trasę kierowcom, na termometrach do 11 stopni.
12: Gdybyśmy mieli wybierać, gdzie najlepiej będzie nam jutro, to na pewno wskazalibyśmy Wrocław, Łódź i Warszawę. Tam stopni 22. Mniej deszczu, więcej chmur, ale dość przyjemnie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
22: A tutaj wasze radiowe olki, czyli Ola Filipek i Olek Sikora. Cześć.
12: Tak, mamy dla was taką propozycję. Tanie pomidory i papryka. Za chwilę powiemy, gdzie kupicie je maksymalnie za 2 zł za kilogram.
22: Zostańcie z nami.

0: Papryka za złotówkę, pomidory po 2 złote. Obiecaliśmy przed momentem, więc słowa dotrzymujemy. Gdzie
1: no to
0: takie
1: dajesz.
0: Ceny?
1: Gdzie?
0: No proszę, konkret. Pod Lublinem, dokładnie w Zębożycach Wojciechowskich i tylko w najbliższą niedzielę, ponieważ odbędą się tam samozbiory. No i wtedy masz takie ceny.
1: No słuchajcie, to co, sama pojadę, sama zbiorę, jeszcze co, sama ugotuję może? Co jeszcze?
0: Znaczy, jeść sama nie musisz, ja ci mogę pomóc.

0: I tak właśnie gramy dla was, kierowcy, żeby droga z pracy do domu upłynęła wam miło i przyjemnie, choć nie zawsze tak jest. Dajecie nam znać o utrudnieniach na A2 w pobliżu Wiskitek. Sprawdzamy, co tam się dzieje i wrócimy z tą informacją w Faktach RMF FM o 17.30.
1: Ale jeśli jesteście w okolicach i wolicie uniknąć korków, to może warto odbić na równoległą 719. To wam polecam.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
2: Ja gram tylko hot numery.
1: Jędrych.
3: Ja lecę z evergreenami.
1: Rybak.
4: Ja zagram to, co lubicie.
1: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj w piątkowy wieczór po 19:00.
5: Reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00 tylko w Pulsie.
12: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
13: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
14: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
16: W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
17: Przekazał z mównicy sejmowej podczas specjalnego wystąpienia premier Donald Tusk.
18: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
16: Według wszystkich źródeł późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
17: Dodał premier. I jeszcze jedna aktualna i istotna informacja z wiejskiej.
16: Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
17: A teraz ostrzegamy zmotoryzowanych na mazowieckim odcinku autostrady A2.
16: W pobliżu Wiskitek zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna.
17: Zablokowana jest tam jezdnia w kierunku Warszawy.
16: I lewy pas w kierunku Poznania.
17: Problemy są także na trasie ekspresowej S17 Warszawa-Kołbiel.
16: W pobliżu Radiówka jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch aut.
17: Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Lublina.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
17: Zaprasza Krzysztof Berenda.
20: Dzień dobry, Krzysztofie.
21: Dzień dobry. Ruszyła polityczna bitwa o rekordowo wysokie ceny paliw. Prezydent Karol Nawrocki przygotował własny projekt ustawy o obniżeniu cen paliw. Kłopot w tym, że nie zgadza się na projekt przygotowany przez premiera. Premier natomiast ma swój projekt i kłopot w tym, że nie zgadza się na projekt przygotowany przez prezydenta. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci traci. A tym trzecim jesteśmy my, kierowcy, no bo benzyna kosztuje teraz średnio już 7,99, a diesel 8,99, najwięcej w historii. Popatrzmy jednak na te projekty szczegółowo. Pałac Prezydencki proponuje ustawę, która po pierwsze obniża do zera podatek od sprzedaży paliw i daje ministrowi finansów możliwość obniżania akcyzy.
22: Po drugie, ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
21: Mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Ten projekt ma zostać złożony w Sejmie jutro. Jutro też Sejm ma głosować nad konkurencyjnym projektem, tym rządowym, który zakłada obłożenie Orlenu podatkiem, który ma pójść na obniżenie VAT-u i akcyzy za paliwa. Ten projekt już raz został zawetowany przez prezydenta. Polityczne kłótnie grzęzną w błocie, a tymczasem kluczowe dla handlu ropą waluty drożeją. Euro kosztuje teraz aż 4 zł 36 groszy, dolar 3,80, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 5 zł i 8 groszy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: prawda jest taka, że pewnie każdy z nas nie może doczekać się już jutra. Wiadomo, piątek, ale jak piątek, to także twoja twarz brzmi znajomo.
1: Ale w ogóle w nowym sezonie są same nowości. Jedna z nich to nowa kategoria Mam Wybór i Ida Nowakowska stanie jutro przed trudnym wyborem, bo wylosowała tydzień temu dwie postaci, Shakirę i Cher. No i właśnie przez cały tydzień musiała przygotować się do obu i wybrać jedną z nich.
0: No to roboty chyba trochę miała, ale masz jakiś przeciek, na kogo ostatecznie po próbach się zdecydowała?
1: Podpowiem tyle. Będzie się tam działo, normalnie jak w Operze Mydlanej. Akcja goni akcję, no i też wjedzie burleska. Wyjaśnienie tej zagadki jutro o 19.55 w Polsacie.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
10: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
11: W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.

0: Overdrive za nami w RMF FM. 10 minut do 18 na zegarze, a teraz no ciekawa rzecz, grzyb za 8 tysięcy złotych. Uwaga!
1: Ile?
0: Gąska sosnowa, dobrze słyszysz, 8 tysięcy. To jest jeden z najbardziej poszukiwanych grzybów w Polsce. Dotąd uznawana była za niezwykle rzadką, ale teraz podobno można ją znaleźć w Beskidach i w Małopolsce.
1: Ale chwila, bo my wszystko musimy dobrze zrozumieć. 8 tysięcy złotych za jednego grzyba czy za kilogram?
0: Nie, za kilogram, ale i tak dużo, nie?
1: Aj, no. Inflacja to nawet już lasów nie oszczędzi.

0: fama nadie. Fama nadie.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
7: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
6: Kiedy usłyszysz drugą,
7: będziesz chciał poznać zakończenie.
6: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie.
12: Ola Filipek i Olek Sikora, dziękujemy wam za dziś. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
13: A teraz Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski, czyli Fakty RMF FM o 18.
14: Serdecznie zapraszamy. Sejm zdjął ochronny parasol Wojciechowi Królowi.
15: Przypomnijmy, o co podejrzewa posła Koalicji Obywatelskiej Prokuratura Europejska.
14: Od pilotażu do systemowej zmiany.
15: Pod lupą naszego dziennikarza Centra Zdrowia Psychicznego w ministerialnych planach.
14: Psychiatrzy krytykują powolne tempo.
15: Magda Sakowska zaprasza na popołudniową rozmowę w RMF FM.
14: Jej gościem będzie wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Sejm bezwzględną większością głosów wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej, o co wnioskowała Prokuratura Europejska.
15: A w sejmowym studiu RMF FM jest nasz reporter Michał Radkowski. Witamy cię, Michale.
16: Dzień dobry.
15: Poseł jest podejrzany o korupcję. A o jaką sprawę chodzi?
16: Chodzi o zamówienia w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poseł miał przyjmować korzyści majątkowe od dwóch przedsiębiorców, którzy liczyli na jego znajomości z władzą i pomoc w załatwieniu spraw biznesowych. Śledztwo w tej sprawie, jak mówiliście, prowadzi Prokuratura Europejska. Według niej wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć poseł, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Wojciech Król twierdzi, że nigdy nie był w Tajlandii, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Za aresztowaniem posła zagłosowała niemal cała sala, w tym wszyscy z Koalicji Obywatelskiej. Przeciw było tylko trzech posłów: Szymon Hołownia i Paweł Ślis, obaj z Polski 2050, oraz Przemysław Wipler z Konfederacji.
14: Od stycznia mają powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia podczas rozpoczętego w Warszawie drugiego kongresu szpitali psychiatrycznych.
15: Teraz na mapie kraju jest 118 punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych, gdzie pacjenci, którzy tam przyjdą w przypadkach pilnych, otrzymają pomoc nie później niż w ciągu 72 godzin. Potrzeba jednak znacznie więcej takich miejsc.
14: W zapowiedzi, jakie padają podczas kongresu w stolicy, wsłuchuje się reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
15: Michale, co dokładnie zmieni się od stycznia?
17: Od nowego roku ma skończyć się rekordowo długi, bo trwający od 8 lat pilotaż, w ramach którego teraz działają centra. To ma otworzyć drogę i dać stabilne warunki, by powstawały nowe placówki. Przewodniczący Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, profesor Piotr Gałecki, potwierdza tu, że docelowo centra mają zapełnić całą Polskę do końca 2029 roku.
18: Są takie założenia,
0: założenia, że ta największa dynamika to będzie w tym ostatnim roku wdrażania. Czyli ten pacjent, jak się zgłosi, to tamtą pomoc uzyskać musi.
17: Tymczasem część lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów planuje w tej sprawie pikietę przed kancelarią premiera w najbliższy wtorek. Będą wtedy domagać się, by centra zdrowia psychicznego powstawały sprawniej i szybciej niż zakłada plan ministerstwa.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
15: W naszym studiu już Magdalena Sakowska i jej gość.
14: Witamy.
18: Witamy, a ze mną Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ministrze. To zacznijmy od tego głosowania. Zawieszony już w prawach członka Koalicji Obywatelskiej poseł Wojciech Król, jest zgoda na jego aresztowanie. Spodziewa się pan, że nastąpi ono szybko, że w ogóle nastąpi?
19: No, skoro prokuratura wnioskuje o zastosowanie takiego środka zapobiegawczego i uzyskanie zgody na zatrzymanie, no to nie po to, żeby z takiego narzędzia nie korzystać, więc należy zakładać, że w takich najbliższych dniach prokuratura może podjąć realne działania w tym zakresie.
18: A czy jest realne, że pan Wojciech Król zniknie w tym czasie?
19: Nie zakładam takiego scenariusza i nie sądzę też, żeby panu posłowi takie pomysły przychodziły do głowy.
18: A proszę nam jeszcze zdradzić, co takiego się wydarzyło, bo to było już wcześniej głosowanie o właśnie zatrzymanie pana posła i wtedy nie wyraziliście państwo w Sejmie na to zgody, a teraz tak.
19: No, w okresie wakacyjnym już była też debata nad pierwszymi wnioskami kierowanymi przez prokuraturę europejską, zresztą w Sejmie gościliśmy panią prokuraturę europejską i wówczas Sejm wyraził zgodę na postawienie zarzutów i uchylenie w tym zakresie immunitetu, wyrażając pewne wątpliwości co do umotywowania właściwego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale tutaj prokuratura europejska podjęła dalsze czynności, uzupełniała ten materiał, wykazując potrzebę zastosowania takiego środka i jak widać po dzisiejszym głosowaniu Sejm nie miał wątpliwości jakiejkolwiek, żeby się wyrazić zgodę.
18: Opozycja mówiła, że chronicie swojego.
19: Nasze dzisiejsze głosowanie jest najlepszym przykładem, że nikt nikogo nie chroni, wszyscy są równi wobec prawa. Jeśli są podstawy do tego, żeby zastosować takie środki, to oczywiście nie będziemy tutaj nikogo chronić.
18: Panie ministrze, dzisiaj wystąpienie premiera Donalda Tuska o bezpieczeństwie, o tym, co może nas czekać ze strony Rosji w najbliższych miesiącach i padło tam takie stwierdzenie. W ocenie wywiadu w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Brzmi groźnie. Do tego jeszcze dzisiaj słowa wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, że sytuacja jest najniebezpieczniejsza od czasu II wojny światowej. Czy my się szykujemy na wojnę?
19: Od samego początku trwania wojny i tej napaści zbrojnej na Ukrainę, Polska musi być w stanie gotowości do różnych działań podejmowanych przez Federację Rosyjską.
18: Także dzisiaj do obrony na własnym terytorium?
19: Zawsze musimy być do tego przygotowani, bo nikt nigdy nie wie, co się kryje w głowie takiego człowieka, jakim jest Władimir Putin. I widać, że te działania w ostatnim czasie bardzo intensywne na terenie Ukrainy Zachodniej i takie działania zaczepne na terenie Polski pokazują, że tych prowokacji może być tylko więcej. I bardzo realnym scenariuszem jest to, że Federacja Rosyjska będzie podejmowała wzmożone ataki o takim charakterze hybrydowym, czy to na terenie Polski, czy na terenie innych państw sojuszniczych.
18: O charakterze hybrydowym i już słychać to, co pan powiedział, już słychać ze strony ekspertów, że to słowo hybrydowe trochę zdejmują jakby ciężar odpowiedzialności na przykład z NATO, że to jeszcze nie jest taka agresja pełnoskalowa, że jeszcze nie musimy reagować stanowczo, a według wszystkich właśnie ekspertów, w tym byłych wojskowych amerykańskich, mówią, już trzeba reagować, bo potem będzie za późno.
19: Działania hybrydowe są pojęciem, które od kilku lat faktycznie pojawiają się w debacie publicznej bardzo często i opisują taki bardzo charakterystyczny sposób działania, który jest ukierunkowany na właśnie wywoływanie pewnych działań albo zaczepnych, albo wywoływanie pewnego chaosu w państwach, nie prowadząc jednocześnie otwartych działań o charakterze zbrojnym. I proszę zauważyć, że wszelkie działania, które wiążą się chociażby z potencjalnym stanem zagrożenia, natychmiastowo wiążą się z reakcją po stronie polskiej, jak chociażby w postaci podrywania myśliwców, kiedy pojawia się potencjalne zagrożenie. Więc Polska na każdy taki test, mówiąc w cudzysłowie, reaguje natychmiastowo wedle procedur.
18: A czy według pana i według tego, co słyszę od swoich kolegów, koleżanek z rządu. Jest takie przekonanie w polskim rządzie, że NATO zdaje egzamin wobec tego testowania?
19: Na pewno NATO tutaj robi bardzo dużo, żeby tę agresję rosyjską, żeby stawiać opór tej agresji rosyjskiej.
18: Proszę zauważyć,
19: że
18: dużo?
19: Wojska i dowództwo NATO już od kilku lat sukcesywnie podkreśla, że Rosja jest traktowana jako zagrożenie, jako wróg, co jest niezwykle istotne w doktrynie i w działaniach. I te regularne i dostawy, i wspieranie Ukrainy pokazuje, że tak Sojusz Północnoatlantycki stawia na opór przed Federacją Rosyjską.
18: To kończąc ten temat, może pan powiedzieć naszym słuchaczom, że jest pan przekonany, że gdyby, oby nie, ale gdyby coś wydarzyło się na naszym terytorium, to nie zostaniemy sami i nie popłyną tylko słowa wsparcia i otuchy?
19: Tak, jestem tego pewien i dlatego też dzisiaj tak ważne było wystąpienie i podkreślenie pana premiera, żeby w polskiej przestrzeni publicznej z ust jakiegokolwiek polityka nie padały słowa, które mogłyby w ogóle poddawać wątpliwość, solidarność i współpracę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
18: To my nie przyjdziemy z pomocą, żeby
19: Dlatego to my jesteśmy dzisiaj najbardziej zainteresowani, my i państwa naszej części Europy, najbardziej zainteresowani tym, żeby artykuł 5 nie był tylko deklaracją, tylko żeby był realnym narzędziem współpracy i dla nas realnym narzędziem obrony. Więc wszystkie sygnały, takie niemądre wypowiedzi, które mogłyby podwiewać wątpliwość, trzeba absolutnie potępiać.
18: Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości Koalicji Obywatelskiej. Żegnamy się ze słuchaczami RMF FM. Dziękuję bardzo, panie ministrze. I pozostajemy w Radiu RMF 24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Ostatni dzień lata. No jaki będzie, to już wiemy. Dawno wyśpiewali. Rapper Gibbs, Ego i Formanej. Obliczamy też przeboje do pierwszego miejsca publisty razem z wami. Gdziekolwiek jesteście, dostarczamy najnowszą muzykę. No do waszych samochodów, to na pewno.

muzyka upalna, plażowa ciągle na pobliście. Ostatni dzień lata no z taką muzyką, to może nam się uda przedłużyć lato o kilka dni. Tu poblista, tu Darek Maciborek, witajcie, witajcie. Męskie granie orkiestra atakuje z pierwiastkiem kobiecego śpiewu. Nagranie idzie na rekord, nagranie nareszcie po raz 94 w notowaniu.

0: Dawna to wiem.
1: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

0: Dobry muzyczny znak na wieczór. Jeżeli coś nie wyszło, no to trzeba to wytańczyć. Giganci szwedzkiego popu, Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad. Więcej radości już za chwilę, bo to poblista. Windowa muzyka, wracamy do was za moment.
1: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Codziennie po trzeciej.
4: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
5: Ale my już jesteśmy na nogach,
4: by dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
5: Pierwsze newsy,
4: pierwsze naładowane energią hity
5: i pierwszą kawę.
3: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
6: Reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: opakowanie aż 70% taniej. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Po reklamie.

Oddech taki troszkę relaksacyjny w tym nagraniu. Brzmienie rocka, lekko psycho z lat 80. Takie brzmienia wracają na listy przebojów światowej i na pobliskę. Jeszcze więcej nowej muzyki, bo teraz będzie zaproszenie, jak zaproszenie na kolację we dwoje. Oj, duszne, solowe, Sienna Spyro, Great Expectation. Już w propozycjach do waszej listy.

0: Ale najważniejsze w tym nagraniu, żeby zawsze mówić, nie? Później czy wcześniej, ale mówić. Później ci powiem, oj, oczekiwanie na wspólną randkę w tym nagraniu czuć. Długo dochodzili, długo nagranie czekało na ten duet Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Reklama.
2: Tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
1: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Nelwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.nelwit.pl.
3: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frostę kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Po reklamie.
3: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Dawid Podsiadło z nami i błyszczą na pobliście ciągle na błysk jego nagranie na Top Ten Poblisty. No i znowu sprawdza się stara, dobra, muzyczna zasada. Jak chcesz mieć przebój w wakacje, no to zacznij myślenie o dobrej gwizdałce. Jeszcze więcej nowej muzyki Take That i Michael Patrick Kelly. Tak, ten słynny kiedyś boys band, teraz można powiedzieć man's band. Feel My Love w propozycjach.

0: No idealne do zwolnienia na drodze, idealne ballady no, w klimacie jak Eltona Johna, jak chórki Beach Boys z lat 70., a to najsłynniejszy młodzian. No na pobliście można powiedzieć, że piekielnie zdolny, muzyka alt-popowa, tak się nazywa. Jego kierunek muzyczny Somber, My Body Isn't Ready na pierwszym, królowa polskich nowych piosenek. ITP, ITD, Sanach.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Younger

0: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Twiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Twiger.pl.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
4: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
5: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
6: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
5: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
10: Zbliża się 19. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
11: Zapraszamy.
12: Dobry wieczór.
11: Zarzut dla mieszkańca Koszalina.
12: Za podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
11: Czy zwrócą pieniądze za bezczynność?
12: Odpowiadają posłanki z Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji.
11: Niepracującej od ponad 2 lat.
12: Jesień w powietrzu.
11: Lato w strojach.
13: Krótki rękawek.
14: My jesteśmy ciepli ludzie z Mazur.
12: Ciepłe są pozdrowienia.
11: Skrynicy morskiej.
12: Zarzut zabójstwa 2 osób ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 53-latek z Koszalina.
11: Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, mężczyzna przez 6 godzin składał w prokuraturze obszerne wyjaśnienia.
12: Anno, kim jest podejrzany?
15: 53-latek jest bratem zmarłej kobiety. To on wpuścił policjantów do mieszkania, w którym we wtorkowy wieczór zastali ciała 2 osób. 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli liczne rany kłute i cięte. Mężczyzna przyznał się dziś do zabójstwa pary, ale nie przyznał się, że zrobił to ze szczególnym okrucieństwem. Takie informacje przekazała mi prokurator Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. W toku postępowania okazało się, że 53-latek pozbawił ich życia w niedzielę rano. Mówił, że był szykanowany i od dłuższego czasu narastała w nim złość. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
12: Kierownictwo Sejmowej Komisji do Spraw Rozpatrzenia Ustaw Aborcyjnych pieniądze pobiera, mimo że od ponad 2 lat nie ma posiedzeń tego gremium.
11: Szefowa komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, która otrzymała prawie 74 tysiące złotych, wcześniej deklarowała, że przekaże te pieniądze na organizacje pozarządowe.
12: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, a co z pozostałymi paniami z kierownictwa?
16: Urszula Nowogórska z Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zamierza oddawać żadnych pieniędzy, bo uważa, że to dodatkowe uposażenie należało się posłankom.
17: Ta podkomisja nie jest komisją, której temat wymaga, że tak powiem, stałego i częstego obradowania.
16: Pieniędzy nie odda też Anna Maria Żukowska z Lewicy, która powiedziała mi, że to, że komisja się nie zbierała, nie znaczy, że prezydium nie pracowało. W ciągu ostatnich 2 lat miały odbywać się spotkania kierownictwa, również online. Ewa Szymanowska z klubu Centrum twierdzi, że w takim razie przydałaby się zmiana regulaminu Sejmu.
13: Żeby była jasność, że jeżeli się nie odbywa tutaj posiedzenie komisji, to wtedy tego uposażenia nie ma.
16: Posłanka dodaje jednak, że otrzymanych już pieniędzy również nie zwróci. Odpowiedzi w tej sprawie nie dostałem tylko od Kariny Bosak z Konfederacji.
12: Dostaliśmy sygnał. Ważna informacja dla kierowców, którzy utknęli na mazowieckim odcinku autostrady A2.
11: Jak informowaliśmy w Faktach, po południu w pobliżu Wiskitek zderzyły się 2 ciężarówki.
12: Jezdnia w kierunku Warszawy była tam zablokowana.
11: Ale teraz można już przejechać jednym pasem.
18: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
12: Choć wieje i kropi deszcz, jest całkiem ciepło.
11: Zapewniają spacerowicze na promenadzie nad plażą w Krynicy Morskiej.
19: Wszyscy na dole w kurtkach, państwo wakacyjnie jeszcze, krótki rękawek.
14: My jesteśmy ciepli ludzie z Mazur. U nas też jest woda, ale nie aż taka.
19: Dzisiaj wzburzone morze.
20: Ale sympatycznie.
19: Ale państwo nie schodzicie na dół, to na razie z odległości.
14: Już weszliśmy, już stopy wysuszone. A wczoraj przyjechaliśmy.
19: To co można robić w Krynicy?
20: Spacerować na pewno.
14: Głównie spacer, nie? Byliśmy już na Latarni Morskiej, podziwialiśmy widoki, no i na razie jest ekstra.
11: Na Mierzei Wiślanej z mikrofonem RMF FM był nasz reporter Stanisław Pawłowski.
12: To ekstra jeszcze. Pozdrawiamy wszystkich wypoczywających nie tylko nad wodą.
11: A zapracowanym życzymy zasłużonego wypoczynku.
12: Za godzinę powiemy sobie smacznego.
11: Oto co mamy w menu następnych faktów.
21: Ciasteczko przełamane, czyli na przykład chrupiący, jest naprawdę przepyszne.
12: Czy chcecie się dowiedzieć, jak się robi ciasteczko nowojorskie?
11: Przepis usłyszycie o 20.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Przepraszam, bo chciałem zapytać koleżeństwo, czy będzie coś o jabłeczniku.
12: Jabłko to jest synonim Nowego Jorku, więc całkiem możliwe.
10: Powerplay otwiera. Bardzo dobry wieczór razem z wami.

0: Program Power Play w RMF FM w waszej drodze na bardzo dobry wieczór. No i kibicuję polskim piłkarkom na Mistrzostwach Świata. Z japońskim ograniczeniem na polskich drogach też wrócimy i z innymi nowymi przebojami. Te, które znamy, te najnowsze, wy też musicie poznać. Zawsze aktualne. Mrozu.
1: Czy jesteś gotowi na bluesa?
0: I bracia Kasperczyk. Power Play. Wszystko, czego chciałem.

0: to się dzieje teraz.
1: No i to nie od dzisiaj. Polki na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Mistrzostwa Świata do lat 20 piłkarek, które odbywają się w Polsce. Na czterech arenach sportowych Polki grają teraz z Kolumbią w 1/8 finału. Za kilka minut pierwsza połowa się zakończy. Wynik na razie remisowy bezbramkowo. No skoro panowie nie dotarli na Mistrzostwa Świata w tym roku, no to kibicujemy zdecydowanie dziewczynom. Powerplay za moment powraca. W waszej trasie pojawi się i Mirafiori, i japońscy turyści na polskich drogach.

0: niskie ceny.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
5: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
6: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
7: Otwieramy z Leną gabinet.
8: U nas to nie przejedzie.
6: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
9: Ale u pacjentów może być trudno, bo u nas wszyscy zdrowi.
6: Czasem wystarczy powiedzieć, nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
10: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
11: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach VIP.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na PKO.pl.

I znowu zaglądamy z aktualnościami do waszych samochodów. Polska-japońsko para influencerów od kilku tygodni relacjonuje swoją podróż po Polsce. Można znaleźć w sieci. Uwagę pani Stakino, no nie przekuły. Polskie krajobrazy, zabytki, polska kuchnia ze szczególnie słynnym śledziem po japońsku, no, którego w Japonii nie ma. Ale polscy kierowcy. Jak twierdzi Japonka, w Polsce jeździ się szybko. Ograniczenia prędkości są wysokie. Ale pani Stakino, równie wysokie mandaty i do tego punkty karne. My przyspieszamy, a wy zwalniacie, bo pojawia się Artur Rojek. No i balada, Mirafiori.

0: Fakty sportowe, fakty sportowe. Oj, dzisiaj dużo o piłce na pewno. Po 20 już przygotowania do meczu Ligi Europy nasi grają, nasi Lech Poznań z Crystal Palace. A jeszcze dzisiaj też padła ciekawa informacja dla fanów piłki nożnej. Powtarzamy, radosna. Lewy przyleci na zgrupowanie naszej kadry i zagra we wszystkich czterech meczach reprezentacji. No i może przywiezie ze sobą jakąś nową amerykańską taktykę gry.
1: Reklama. 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
9: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
11: Co? No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
16: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
15: Czarne skrzynki.
16: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
15: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
17: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35.

0: wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
2: Powerplay w RMF FM. Niech moc będzie z wami.

0: reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał. Co sobie chcesz, trzy w jednym.
7: Prawdziwe historie pełne emocji.
8: Aktorka Anna Maria Siekluska zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
9: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
8: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się 20. Najnowsze fakty w RMF FM przygotowali i przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
10: Warto posłuchać. Prezydent USA o wielkich postępach w rozmowach amerykańskiej bazie w Polsce.
11: Jeśli sprawy zostaną dopięte, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo szybko.
10: Donald Trump podkreśla rolę odważnego przywództwa prezydenta Karola Nawrockiego.
11: W tej kadencji Sejmu już nie wróci sprawa związków nieformalnych, ustalił reporter RMF FM.
10: W faktach sportowych dopingujemy nasze młode futbolistki. Decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce już wkrótce, zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
11: Natychmiast łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim. Dobry wieczór, Pawle. Co jeszcze zakomunikował rezydent Białego Domu?
12: Dobry wieczór. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, jest duży postęp w kierunku stanowienia bazy wojskowej USA w Polsce, przekazał prezydent Donald Trump. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo szybko. To będzie historyczny krok, ogłosił amerykański przywódca. Podkreśla dobre relacje Polski i USA. To jest wiadomość przed zaplanowaną na przyszły tydzień wizytą wicepremiera Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Między innymi o stałej obecności wojskowej USA w Polsce ma tutaj rozmawiać z sekretarzem Pitem Hegsetem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały starty i lądowania.
11: W polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
10: A to w związku z kolejnymi uderzeniami rosyjskiej armii na cele w centralnej części Ukrainy, na zachód od Kijowa.
11: Działania na wschodzie Polski mają charakter prewencyjny, uspokajał w naszym radiu RMF24 podpułkownik Jacek Goryszewski.
13: W bezpośredniej styczności nie obserwowaliśmy żadnego działania, natomiast tutaj z uwagi na to, że to były tak zwane pociski manewrujące o bardzo szybkich prędkościach, to już prewencyjnie dowódca operacyjny podjął decyzję, żeby te myśliwce operowały w przestrzeni powietrznej na wschodzie Polski, natomiast w bezpośredniej bliskości granicy nie było żadnych uderzeń.
10: Nasze myśliwce będą operowały do ustania zagrożenia,
11: dodawał podpułkownik Jacek Goryszewski. Do końca kadencji Sejmu rząd nie złoży kolejnego projektu regulującego sprawy spadkowe, majątkowe i podatkowe osób, które żyją w związkach nieformalnych.
10: To ustalenia reportera RMF FM. Dziś posłom, przypomnijmy, nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o statusie osoby najbliższej.
11: W sejmowym studiu ponownie witamy Michała Radkowskiego.
14: Dobry wieczór.
11: Dlaczego większość rządowa nie chce już regulować tych kwestii?
14: Powód jest prosty. To arytmetyka nie tyle sejmowa, co szerzej polityczna, bo nawet gdyby rządzący chcieli stworzyć nowe przepisy dla osób żyjących w związkach nieformalnych, to i tak zawetuje im to prezydent.
15: Jeżeli ta ustawa nie uzyskała zrozumienia w Pałacu Prezydenckim, to myślę, że żadna inna również nie uzyska.
14: Czyli do końca tej kadencji innego projektu nie będzie?
15: Nie będzie.
14: Zapowiada Urszula Pasławska z PSL, współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej. Zadowolony z wyniku dzisiejszego głosowania jest Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus.
16: Zgadzam się tutaj ze stanowiskiem pana prezydenta Nawrockiego. To jest zbyt poważna sprawa, żeby taką ustawą próbować modyfikować 240 różnych ustaw, de facto zrównując tą nową projektowaną strukturę z instytucją małżeństwa.
14: Urszula Pasowska przypomina posłowi, że ustawa miała gwarantować osobom żyjącym razem m.in. możliwość wspólnego rozliczania PIT, dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do zasiłku opiekuńczego.
3: Fakty RMF FM na talerzu.
10: Dla smakoszek. Uczta w stylu amerykańskim.
11: Kuchnia za oceanu króluje podczas tegorocznego festiwalu Jemy w Łodzi Food Fest.
10: O słodkości pytała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
17: Dlaczego cookiesy są takie pyszne? Ciasteczko przełamane właśnie czymś na przykład chrupiącym i to właśnie to połączenie jest wyjątkowe. Jeszcze jak się podgrzeje, no to już w ogóle wypływa to nadzienie i jest naprawdę przepyszne.
18: Da się je zrobić w domu? Proces jest troszeczkę skomplikowany, bo to nie są takie typowe amerykańskie ciasteczka, tylko tak zwane ciasteczka nowojorskie. Więc pierw robimy taki insert. Insert trzeba zamrozić. Potem trzeba osobno zrobić ciasto. To ciasto musi leżakować przynajmniej 12 godzin. Potem trzeba złożyć takie ciasteczko. To ciasteczko musi się znowu schłodzić. Trzeba je zamrozić i dopiero je można upiec.
11: Przepis na ciasteczka made in USA zdradziła cukiernik Kamila Świerczyńska-Kurzyk.
10: Jemy w Łodzi. Food Fest potrwa do niedzieli. A jeśli macie apetyt na nowe informacje, to w czwartkowy wieczór następne fakty o 21.
11: Swój dyżur prezenterski rozpocznie wtedy Katarzyna Podraza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Fakty sportowe już teraz.
11: Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór, kłaniam się na początek. Bielsko-biała. Nasze piłkarki walczą o awans do ćwierćfinału Młodzieżowych Mistrzostw Świata. To już druga połowa, 72. minuta w spotkaniu z Kolumbią i wciąż 0-0. Jeśli biało-czerwone wygrają, to zmierzą się z Nigerią w Londynie. Za niecałą godzinę Lech Poznań rozpocznie fazę zasadniczą Ligi Europy. Na dzień dobry mistrzów Polski podejmie Crystal Palace, czyli zwycięzca Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu. Na miejscu są już fani Kolejorza. I jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
20: Czekam na zwycięstwo, tak jak każdy z nas. Byleby wygrali, to się liczy.
21: Jak twoim zdaniem ten mecz się potoczy?
22: 3-1, na spokojnie wygrana dzisiaj.
23: W tym sezonie Crystal Palace bardzo ofensywna piłka, słabo do tyłu grają, więc wydaje mi się, że nasi wariaciki z przodu dadzą radę tam dwie brameczki ukułać.
21: Przyjechaliście specjalnie?
22: Tak, specjalnie. Tylko i wyłącznie na mecz. Dzisiaj przylecieliśmy i jutro rano wracamy.
19: Ofensywę wspomnianych wariacików z Poznania tworzą dzisiaj Palma, Rodriguez, Sayad Manesz, Wolemark oraz Iszak. Początek spotkania o 21:00. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Wisła Płock walczy o pierwsze zwycięstwo. Trwa druga połowa, końcówka spotkania 51. minuta. Mamy remis w spotkaniu z Melsungen po 21. Turniejem pokazowym w Seulu zakończy sezon Iga Świątek. Polka ogłosiła to w mediach społecznościowych. Wcześniej od 30 września nasza tenisistka powalczy w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Teraz Iga jest 9. w światowym rankingu i walczy o prawo występu w listopadowym WTA Finals.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Program Powerplay w RMF FM bez ograniczeń wiekowych na bardzo dobry wieczór. No i w trasie, w spoczynku może dla drugiej zmiany w komunikacji miejskiej z cenami paliwa. Temat powraca jak bumerang i muzyka. Absolutnie free. Ta najnowsza, Darek Maciborek. Zapraszamy.

O tym się mówi przy śniadaniu, przy obiedzie i przy kolacji. Ceny paliw. Przewoźnicy autobusowi już teraz mówią o droższych biletach. Niektórzy mówią, utrzymamy obecne stawki do końca roku, o ile litr paliwa nie przekroczy 10 zł. O tym wszystkie doniesienia medialne huczą, dogadajcie się, a tu jest odpowiedź. CPN wróci, jak będzie podpis. Program CPN. Ceny paliw niżej. Potrzebny do przywrócenia. I to natychmiast. Jako klient stacji benzynowej chyba jestem orędownikiem waszego zdania. I tu wkracza wielka polityka, która jak zawsze kończy się w naszych portfelach. Nowa muzyka. Kygo, Max McKnown.

0: przed strefą kibica z Lechem w Lidze Europy. Podajemy wynik 1/8 Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Polskie dziewczyny do lat 20 tam przegrywają z Kolumbią 0-1, ale jest jeszcze kilka minut do nadgonienia tego i wyrównania wyniku. Konkurs filmowy proponujemy właśnie teraz. 12,2 miliony. No macie to, macie to. Ręcznik kultowy RMF FM. Kultowy ręcznik w konkursie Film mi się urwał. Za chwilę pojawi się słynny cytat. Do was będzie należało odgadnięcie z jakiego filmu, ale dzwonimy 12,2 miliony na hasło no to może kultowe łubodło.
1: Reklama.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
1: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Regulamin na circlek.pl.
4: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
14: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
15: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
16: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
17: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
18: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
17: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
19: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowit. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Po reklamie.
24: RMF FM. Najlepsza muzyka na dobry wieczór.

0: połączenie telefoniczne w programie Powerplay rozgrzane do czerwoności, tak jak bit w nagraniu Everlasting. Finał dzisiejszego konkursowania, film mi się urwał. Oj, słyszymy, że jesteś w trasie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: W pracy, może na wakacje? Jak masz na imię?
1: Wojtek, niestety jestem w pracy, jadę w tej chwili do Belgii.
0: No to szerokości i spokojności. Zasady w konkursie film mi się urwał bardzo proste. My prezentujemy słynny cytat filmowy, a ty musisz powiedzieć z jakiego filmu. Z jakiego filmu? No to więc dla ciebie to zadanie.
2: Łubudubu, łubudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
0: Takie rozprowadzające, kultowe.
1: Super, oczywiście z kultowego Misia.
0: Wow. Mamy to, Wojtek. Znaczy, myślę, że masz kultowy ręcznik też w sprawie kultowego Misia RMF-u.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam całe radio RMF i wszystkich słuchaczy.
0: Bezpieczności, trzymaj się w trasie.
1: Dzięki.

0: Najnowsze aktualne fakty także z polskich dróg w programie Power Play. Jeżeli podróżujecie teraz ekspresową S5, no to pomiędzy węzłami Rogowo-Biskupin zablokowana jest jazda w kierunku Gdańska. Szczegóły w najbliższych, najnowszych faktach RMF FM po 21:00. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny!
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid. Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8:00. Brawo rodzice w RMF FM!
14: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
15: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
16: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
17: A nosek?
16: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromaktiv. Przyklejamy plasterek Aromaktiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromaktiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
17: Całą noc?
16: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
17: Dobranoc, nosku.
16: Dobranoc, skarbie.
18: Aromaktiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
19: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
20: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. Znów w akcji J-Labs Mistrzostwa Polski Branży IT w kolarstwie gravelowym by Tomasz Marczyński. 19 września, Niepołomice. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
21: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
22: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Po reklamie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
7: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
9: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, Górskiego Kompleksu Wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
12: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
13: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
14: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
13: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
15: 17:41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8:11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Zbliża się 21. Studiu Faktów RMF FM. Pojawiła się Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
21: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek najnowsze ustalenia RMF FM w sprawie zapowiedzi Trumpa o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Posłuchajcie naszego amerykańskiego korespondenta. O uwagę prosimy kierowców kujawsko-pomorskim, a w sporcie mecz Lecha Poznań z Crystal Palace. Na początek faktów o 21:00. Raz jeszcze najważniejsza informacja tego wieczoru. Wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce ogłosił prezydent Donald Trump w swoim portalu społecznościowym. Amerykański przywódca przekazał, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie z nami w faktach. Pawle, co jeszcze wiadomo?
22: Dobry wieczór. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski, oświadczył Trump, podkreślając rolę polskiego prezydenta. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy USA w Polsce, przekazał. Więcej szczegółów nie ma. Wiemy, że w przyszłym tygodniu w Pentagonie, między innymi o stałej obecności wojskowej USA w Polsce, ma rozmawiać wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
21: Są pierwsze komentarze do zapowiedzi prezydenta USA. Z nami na linii teraz dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
23: Dobry wieczór, witam.
21: Dobry wieczór, Michale. Jak duży i mały pałac komentują wpis Donalda Trumpa?
0: Zarówno w rządzie, jak i w kancelarii prezydenta zwracają uwagę na datę. Dziś 17 września, rocznica napaści Sowietów na Polskę w 1939 roku. To symbol, napisał mi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że Karol Nawrocki konsekwentnie działa na rzecz utworzenia bazy amerykańskiej i w tej sprawie kilkakrotnie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jego dzisiejszy wpis ocenia jako nieprzypadkowy, tak samo jak wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
16: Dzisiaj prezydent Trump, także w kontekście zagrożeń, o których mówił dzisiaj pan premier Tusk, jednoznacznie potwierdza żelazny sojusz polsko-amerykański. To jest bardzo dobry sygnał dla Polaków, ale też bardzo ważny sygnał dla prezydenta Putina.
0: A wiceminister zwraca też uwagę, że wpis pojawia się akurat w dniu, gdy zaledwie 4 km od polskiej granicy spadł rosyjski dron.
21: Śledzimy sytuację na wschodzie. Tymczasem lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły już starty i lądowania. Wstrzymanie pracy portów lotniczych miało związek z kolejnymi uderzeniami rosyjskiej armii na cele w centralnej części Ukrainy na zachód od Kijowa. W polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operowało lotnictwo wojskowe. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w komunikacie, zakończyły one swoje działania. Teraz informacja sprzed chwili. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Polityk Koalicji Obywatelskiej jest podejrzany o korupcję. Ministerstwo Obrony Narodowej reaguje na budzącą kontrowersję zapowiedź szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen poinformowała, że niewykorzystane miliardy euro z programu SAFE mogą wesprzeć ukraiński system obronny. Wcześniej polski rząd sygnalizował, że też jest zainteresowany tymi pieniędzmi. O tę sprawę w resorcie obrony dopytywał nasz reporter Michał Dobrałowicz. Michale, jakie mogą być dalsze kroki?
17: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że nasz kraj na razie koncentruje się na tym, by wydać wszystkie pieniądze, które nam zostały przyznane w ramach programu SAFE, a zapowiedź szefowej Komisji Europejskiej to tylko propozycja.
23: Propozycja, która została wczoraj zgłoszona, jest inicjatywą, która jeszcze nie uzyskała akceptacji.
24: A czy stanowisko Polski może być teraz takie, żeby ta kwota w całości wsparła Ukrainę?
23: Będziemy podejmować decyzję, ja nie widzę przeszkód, jeżeli Ukraina potrzebuje kolejnego wsparcia. Polska wykorzystuje 100%.
24: Czy Polska będzie starała się o więcej?
23: Na razie wykorzystajmy to, co jest.
17: Wicepremier zapowiada, że Polska w najbliższym czasie planuje wydać pieniądze z programu SAFE przede wszystkim na śmigłowce szkolno-bojowe, a także na drony i na systemy antydronowe.
21: A przed faktami sportowymi jeszcze informacja dla kierowców. W Kujawsko-Pomorskim podróżujący ekspresową S5. Uważajcie, po kolizji kilku samochodów, do której doszło w Bożejewicach pomiędzy węzłami Rogowo i Biskupin, zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
21: Lech Poznań już w grze. Zaczynamy fakty sportowe. Ponownie Cezary Dziwiszek.
27: Witam ponownie. Czwarta minuta Liga Europy. Lech mierzy się z Crystal Palace po kilku minutach 0-0, chociaż już była setka dla Lecha Poznań niewykorzystana niestety przez Mikaela Iszaka. Łączymy się ze Stadionem Orłów. Na trybunach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, dobry wieczór. Jaka atmosfera na Selhurst Park?
28: Stadion zaczyna oddychać coraz głębiej. Emocje sięgają zenitu. Polscy kibice nie ukrywają, że przylecieli na wyspy z zamiarem zdominowania trybun i głośnego wsparcia dla swojej drużyny. Rywal z Premier League to ogromne wyzwanie, ale w obozie fanów poznańskiego klubu, jak i wśród samych piłkarzy, nie ma mowy o kompleksach. Będzie bezpardonowy futbol i sportowa walka. Czeka nas 90 minut prawdziwej uczty.
27: W tyle fani i Bogdan Frymorgan. Czekamy na gole w Londynie, a w Turynie kątem oka obserwujemy debiut Kamila Grabary w Juventusie przeciwko holenderskiemu NEC Nijmegen. W Bielsku Białej padł dzisiaj tylko jeden gol. Niestety nie dla polskich piłkarek. Biało-czerwone przegrały z Kolumbią 0-1 po pechowym samobuju Martyny Bartczak i w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20 żegnają się z turniejem. Powody do radości ma za to Wisła Płock, która po walce do ostatnich sekund wygrała pierwszy mecz w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych 25-24 z niemieckim Melsungen. Były reprezentant Polski Jakub Jarosz nie martwi się pierwszą porażką naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. W fazie grupowej z Bułgarią 2-3.
29: No, wynik tego meczu nie miał wpływu na układ w naszej grupie. Zwycięstwo mieliśmy zapewnione. Jednak w podświadomości gdzieś jest zaszczepione, że no, ten mecz nie ma większego wpływu, ten wynik.
27: I oby tak dalej było rzeczywiście w 1/8 finału. Przypomnę, zagramy z Łotwą w sobotę o 15.
26: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Program Powerplay. No, my wyprzedzamy zimowe trendy. Kolejarz Widzę Europy, wynik na bieżąco. Nocne patrole w górach. Rokowa perła się pojawi. Darek Maciborek, zapraszamy.
1: Hi, I'm Britney Spears and you're listening to RMFFM.

0: I od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy wyniki Ligi Europy. Crystal Palace, Lech Poznań. No Lech przegrywa od kilku minut 0-1. Tak się mszczą niewykorzystane sytuacje. Ale teraz może zachęcimy was do sprawdzenia swojej szafy, bo projektanci już zdecydowali mody. To będą najmodniejsze spodnie na jesień, zimę 2026. To 5 modeli prosto z wybiegów. No a my wiemy, że najmodniejsze spodnie na zimę, no to będą te narciarskie.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
2: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
10: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit. Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
17: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
13: Po reklamie.
20: Powerplay, czyli stary dobry RMF FM w nowym brzmieniu.

0: Te chłopaki płaczą, płaczą.
1: Znamy to z historii rock'n'rolla. Kuba i Kuba, najnowsza ich piosenka Chłopaki. A teraz muzyka zaplanowana może na wasz romantyczny wieczór albo prosto w trasę. Axl Rose i Izzy Stradlin podkochiwali się w tej samej dziewczynie. Wybrała Izzy'ego. Wokalista Guns N' Roses, Axl, siedział pod klubem w Los Angeles, zaczął płakać, dziewczyna podchodzi, no mówi, nie płacz. Następnego wieczoru w 5 minut powstała ballada Don't Cry. Wielkie przeboje powstają, gdy artysta cierpi. Guns N' Roses.

0: Nowa wersja. No, nowa, stara Insomnia, Faithless, Bibi Rexha i Faithless New Religion tym razem. Są podsumowania naszych aktywności turystycznych. Takiego lata w Tatrach jeszcze nie było, co potwierdza Tatrzański Park Narodowy. Z taką ilością turystów, no, włażą nawet przed wschodem słońca. Dlatego Tatrzański Park Narodowy wprowadził regularne nocne patrole, ale... No, wschód słońca na babiej burze, bezcenny. A wybierałem się w tym roku.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
5: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
16: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
1: Po reklamie.
17: Trwa dobry wieczór z RMF FM.

0: Crystal Palace, Lech Poznań. Do przerwy 3-0 dla Crystal Palace. No kibice Lecha nawet zrobili już swój kibicowski układ stadionowy, taki słynny, nie wiem czy znasz. Dobry wieczór, Maciek Rybak.
1: Dobry wieczór, no kojarzę.
0: Znany w całej Europie jako, jak kibicujesz, to zrób Lecha Poznań. Kibice skaczą, trzymając się za ramiona, tyłem do boiska. Może pomoże w drugiej połowie.
1: Którą natomiast będziemy śledzić w RMF na koniec dnia od 22, ale u nas też podsumowanie tych najważniejszych wydarzeń.
0: Autor Maciek Rybak, to najważniejsze dzisiaj, o którym musicie wiedzieć?
1: Na pewno wrócimy do alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na wschodzie kraju, ale mam też dobrą informację dla kierowców.
0: O.
1: 2 złote taniej na litrze za paliwo, brzmi kusząco.
0: Tylko że jest konflikt.
1: Jest konflikt między obozem prezydenckim a obozem rządzącym. To wyjaśni nasz reporter. Jestem umówiony z nim na rozmowę.
0: Czyli Donald na zielonym, Karol na czerwonym.
1: A kierowcy na żółtym, no świeci się rezerwa.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
3: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
2: Kiedy usłyszysz drugą,
3: będziesz chciał poznać zakończenie.
2: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dych i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia Twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy Twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi Ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
0: Reklamie.
10: Słuchacie RMF FM. Za chwilę wybije godzina 22. Czas na fakty w studiu Katarzyna Podraza.
11: Zapraszam. Nie milkną echa zapowiedzi amerykańskiego przywódcy o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Donaldowi Trumpowi dziękuję prezydent Karol Nawrocki. Zmiana na czele klubu Polski 2050. Szymon Hołownia zastąpi Pawła Śliza. Lech Poznań w starciu z Crystal Palace. Aktualny wynik meczu w faktach sportowych. To pewnego rodzaju sygnał wysyłany do Federacji Rosyjskiej. Tak o zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o stałej bazie USA w Polsce mówił w radiu RMF24 Bartłomiej Wypartowicz z portalu defense24.pl. Jak podawaliśmy w faktach, amerykański przywódca napisał w swoim portalu społecznościowym, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce.
12: Bardzo ważny sygnał polityczny, no bo trwała obecność amerykańskich żołnierzy oznacza, że USA mają własną infrastrukturę i personel, który ewentualnie będzie na miejscu w razie jakiegokolwiek ataku. Jest to pewnego rodzaju sygnał wysyłany w kierunku Federacji Rosyjskiej. Proszę tutaj nie przychodzić. Pełni też funkcję odstraszającą i to odstraszanie jest znaczne.
11: Zdaniem Bartłomieja Wypartowicza najlepszą lokalizacją dla tej bazy byłby Szczecin.
12: Wiemy z przecieków, że Szczecin jest brany pod uwagę. Brany pod uwagę jest również Dolny Śląsk i okolice Poznania, gdzie zresztą już stacjonują amerykańskie jednostki, między innymi dowództwo 5. Korpusu. No ale z tych trzech najbardziej branych pod uwagę lokalizacji jednak ten Szczecin moim zdaniem wydaje się taką lokalizacją, która miałaby największy sens.
11: Powiedział Bartłomiej Wypartowicz. Zapowiedź Donalda Trumpa przed chwilą na X-ie skomentował prezydent Karol Nawrocki. Dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie, napisał polski prezydent. faktach przypominamy, dziś dwukrotnie poderwano polskie myśliwce. Obie operacje miały związek z atakiem Rosji w Ukrainie. Na jakiś czas wstrzymano pracę lotnisk w Lublinie i Rzeszowie, z kolei w Lubelskim i Podkarpackim. Zawyły syreny, a ludzie schodzili do piwnic i schronów. W wieczornych faktach nasz reporter Michał Radkowski.
0: Dobry wieczór.
11: Który podsumuje trudne godziny dla mieszkańców wschodniej Polski.
0: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia przed południem dostali SMS-y z alertem o zagrożeniu atakiem z powietrza. W tym samym czasie wojsko poderwało myśliwce, bo blisko polskiej granicy Rosja rozpoczęła nalot. Jeden z dronów z dużą prędkością zbliżał się do naszej granicy. W obu województwach zawoły syreny. Na Lubelszczyźnie ewakuowano 120 budynków. Wśród nich były szkoły i urzędy. Mieszkańcom zalecono zejście do podziemnych garaży i piwnic. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odwołano po godzinie. W tym czasie zawieszono odprawy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Przestały też działać lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Podobnie było wieczorem, gdy na godzinę wstrzymano tam starty i lądowania samolotów w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami, tym razem w centralnej Ukrainie. Znów poderwano myśliwce. Do bazy wróciły przed 21.
11: Temat narastających rosyjskich prowokacji pojawi się też w naszych porannych rozmowach w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta. Z kolei 7:58 Tomasza Terlikowskiego i wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Wy też możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz, który znajdziecie na rmf24.pl. Szymon Hołownia został nowym szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Były marszałek Sejmu zastąpił Pawła Śliza, który dziś wieczorem poinformował, że rezygnuje z pełnienia tej funkcji. Gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę, napisał na X-ie Śliz. Z informacji przekazanych przez ugrupowanie, Szymon Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów.
13: Fakty z Pomorza.
11: 4 lata temu otwarto przekop Mierzei Wiślanej. W tym czasie nową drogę łączącą Zalew Wiślany z Bałtykiem pokonało ponad 6600 jednostek. Największy ruch robi tutaj rekreacja. Tylko w tym roku kanałem przepłynęło już ponad 1000 jachtów i łodzi motorowych. I właśnie turystyczne znaczenie przekopu widać najmocniej, nie tylko na wodzie. Sam kanał stał się miejscem, które przyciąga odwiedzających Mierzeję Wiślaną.
14: No jest to zupełnie coś innego. Nie widziałam nigdy czegoś takiego i byłam ciekawa.
15: Ja to na żywo widzę pierwszy raz, także pogoda się trafiła, słońce jest.
16: No ale pierwsze wrażenie, co tak najbardziej tutaj może zainteresować?
15: Mnie to interesują mosty obrotowe, ale ładna pogoda jest, to jest też pięknie. Też pójdziemy na tam może wyżej punkt widokowy i w ogóle całe to miejsce pozwiedzamy sobie.
11: Mówili naszemu reporterowi Stanisławowi Pawłowskiemu odwiedzający wczoraj przekop Mierzei Wiślanej. Warto się tam wybrać.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Zaczynamy fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
18: Witam ponownie. W meczu Crystal Palace Lech Poznań zaczęła się druga połowa. To jest Liga Europy. Oczywiście na początku 100% sytuacje miał Kolejosz, ale to angielscy rywale prowadzą i to aż 3-0. Katastrofa Lecha po pierwszej połowie. Ponownie łączymy się ze Stadionem Orłów, gdzie jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Dobry wieczór, Bogdanie.
19: Dzień dobry, witam was wszystkich.
18: Jak padły te bramki?
19: No wystarczyła chwila nieuwagi polskich obrońców, by już w 9 minucie meczu Jeremy Pino skierował piłkę do bramki Lecha. Poznianacy próbowali podjąć walkę, jednak często tracili inicjatywę, no i nie potrafili przeprowadzić skutecznego ataku. W 27 minucie meczu było już 2-0, po czym londyńskie Orły całkowicie zdominowały to spotkanie. Trzecią bramkę angielscy kibice piłkarze zdobyli z rzutu karnego przy ogłuszającym dopingu swoich fanów. Przed nami druga połowa, no ale niestety nie wygląda to najlepiej dla Lecha Poznań.
18: Bardzo dziękuję, Bogdanie. No jest co odrabiać niestety, no ale poszukajmy może milszych polskich akcentów w Lidze Europy. Tymczasem Juventus z debiutującym Kamilem Grabarą między słupkami prowadzi z Neckarmachem 3-0 i uwaga, nasz bramkarz po długim wykopie zaliczył asystę. Wcześniej Salzburg z Bartoszem Mazurkiem w składzie pokonał Lewski Sofia 1-0. Jutro przypominam powołanie na długie zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosi selekcjoner Jan Urban. W formie nietypowej, bo podczas transmisji na żywo na platformie PZPN+. I to nie przed północą, ale o 9 rano. Przed biało-czerwonymi aż 4 mecze Ligi Narodów, 2 z Bośnią i Hercegowiną, po jednym ze Szwecją i Rumunią. Na koniec jeszcze koszykówka. Dzikie Warszawa pozostają w grze o Ligę Mistrzów. Stołeczni pokonali łotewski VEF Ryga 102-95 i w półfinale eliminacji zagrają z drużyną z Manchesteru lub hiszpańskim Breoganem.
17: Sponsorem faktów

0: dnia.
1: Przegląd informacji dnia, które warto znać na koniec czwartku, 17 września. Maciek Rybak, dobry wieczór, zapraszam. Za moment poznasz 5 wydarzeń, o których mówi Polska. Dorzucam do tego aktualne informacje sportowe i przekazujemy razem z ekipą faktów najnowsze ustalenia na temat stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Do tego najlepsza muzyka, by złapać trochę spokoju wieczorem. Z RMF FM. Zaczniemy od Céline Dion.

0: Gorąca informacja na początek. Wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce ogłosił prezydent Donald Trump w swoim portalu społecznościowym. Amerykański przywódca przekazał, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce. Szczegóły na bieżąco w wieczornych faktach RMF FM, a co w naszym podsumowaniu?
1: Co wydarzyło się dziś? RMF FM na koniec dnia.
0: Maciek Rybak, dobry wieczór, poznajmy top tematy czwartku.
1: 5.
0: Karol Nawrocki zapowiada projekty Paliwo kosztuje normalnie. Czy tankowanie rzeczywiście może być tańsze nawet o 2 zł na litrze? No i kiedy? Sprawdzimy, co kryje się za prezydenckim PKN-em i czym różni się od rządowego CPN-u.
1: 4.
0: Donald Trump znów grozi cłami Unii Europejskiej, tym razem w sporze dotyczącym Kanady. Powiemy, o co dokładnie chodzi i co może z tego wyniknąć.
1: 3.
0: A Unia chce mocno ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych. Pada już konkretna granica wieku.
1: 2.
0: Nowe zasady alertów RCB. Dziś część Polski dostała ostrzeżenia po kolejnych alarmach związanych z sytuacją przy granicy. Uporządkujemy te informacje.
1: 1.
0: A premier ostrzega, uderzenia na państwa wspierające Ukrainę są w planie Rosji, ostrzegł po południu Donald Tusk.
2: Potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
0: Za chwilę zbieramy to wszystko w 5 tematach, które naprawdę warto mieć poukładane. To jest program RMF na koniec dnia.
3: Reklama.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
1: RMF FM zawsze z tobą.
14: Yes!

0: Ania Dąbrowska z jej muzyką. Wracasz do domu po całym dniu na nogach. Tu RMF na koniec dnia, tu poznasz najważniejsze wydarzenia czwartku. Myślałem, że zacznę od alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale późnym popołudniem pojawiło się ważne ostrzeżenie. Hybrydowe prowokacje Rosji mogą testować reakcję NATO.
1: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter, w cudzysłowie, przypadkowy.
0: Mówił po 17:00 Donald Tusk. To według premiera scenariusz na najbliższe miesiące. Choć jak stwierdził w radiu RMF24 Artur Dubiel, były żołnierz, a aktualnie wykładowca Uniwersytetu WSB Merito, tą w cudzysłowie przypadkowość Rosja już stosuje.
2: To, co spadało z naszego nieba, to mogło być efektem, owszem, przypadkowego działania, ale również też i celowego, nie czarujmy się. A po tym, żeby się oczywiście tłumaczyć, że to wcale nie było ich celem. Przynajmniej w jednym, jak nie w kilku przypadkach, no wiemy, że jakby intencjonalność tutaj była i celowość na wzbudzenie pewnego jakby zamieszania.
0: A jaki cel ma w tym armia Putina?
2: Rosja odgryza się, czy raczej próbuje zastraszyć nawet Wielką Brytanię. Więc te działania w pewnej sferze jednak informacyjnej mają na celu tak naprawdę nas zastraszyć. Mają zastraszyć nas jako jednostki, jako społeczeństwa, jako rządzących. To oczywiście trochę wygląda podobnie, to bardzo często też na zajęciach porozmawiam, daję wręcz studentom takie zadania właśnie do porównania, czy gdzieś ta taktyka nie jest zbliżona de facto do działań przecież terrorystów, którzy nie zawsze zabijają tych, którzy są ich celem, tak?
0: To RMF na koniec dnia, tu jesteście na bieżąco i za moment dzisiejsze wydarzenia ze wschodniej Polski oraz aktualizacja alertów RCB na telefonach. Koniecznie posłuchajcie ustaleń naszego reportera.

0: Liga Europy. Crystal Palace nadal prowadzi 3-0 z Lechem Poznań. To już 83. minuta spotkania. U nas za 19 minut 23 słuchacie programu RMF na koniec dnia. Jeśli dostaniesz alert RCB o zagrożeniu z powietrza, warto przeczytać go do końca. Od teraz nie każdy taki SMS będzie oznaczał to samo. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wprowadza 3 poziomy komunikatów. Uporządkował je nasz reporter Krzysztof Zasada.
1: Najniższy poziom ostrzeżenia będzie brzmiał: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.
0: A kolejnym takim komunikatem może być następny alert, tym razem drugiego stopnia.
1: Drugi stopień dotyczy ataku na Ukrainie, gdy zagrożenie dla Polski jest prawdopodobne i wysokie. Wtedy będzie brzmiał: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę. Oczekuj dalszych komunikatów. Reaguj na sygnały alarmowe.
0: I tu sytuacja może zrobić się poważna.
1: Najwyższy stopień dotyczy zagrożenia na terytorium kraju, które jest wysokie i realne. Mieszkańcy otrzymają wtedy alert: uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów. Dzisiaj rozesłano ten najwyższy.
0: On, przypomnijmy, trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tuż przed południem rozległy się tam syreny. A w centralnej Polsce było również głośno. To myśliwce przekraczały prędkość dźwięku, wyjaśnia komandor Maksymilian Dura.
2: To przekroczenie dźwięku ja się wcale nie dziwię, dlatego że samoloty starały się zdążyć w tamten rejon, żeby walczyć, zatrzymać te drony, gdyby one przeleciały przez granicę, więc to stało się dobrze i tu trzeba tłumaczyć. Natomiast trzeba sprawdzić, w jaki sposób służby i tacy dyrektorzy szkół, dyrektorzy różnego rodzaju fabryk zareagowali na ten alarm w momencie, kiedy ten alarm został ogłoszony.
0: Reporterzy RMF FM pytali o to m.in. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.
3: Nasi pracownicy zostali sprowadzeni na poziomy -1 i -2. Z moich informacji wynika także, że w szkołach podległych podkarpackim samorządom takie ewakuacje miały miejsce.
0: To rzecznik Bartosz Gubernat, a w Lublinie będzie przegląd miejsc schronienia uczniów w szkołach.
4: Mamy już zaplanowane spotkanie z dyrektorami szkół, żebyśmy też mogli otrzymać bezpośrednio od nich informacje, aby w przypadku kolejnego zagrożenia szkoły były bardziej przygotowane na tego typu przypadki.
0: Takie zapewnienie uzyskał w lubelskim ratuszu reporter RMF FM od rzeczniczki prezydenta miasta Justyny Guść. A skoro jesteśmy przy temacie uczniów, Unia Europejska chce zakazać, raczej ograniczyć media społecznościowe dzieciom i nastolatkom. Jak to ma wyglądać w praktyce? O tym porozmawiamy za chwilę w RMF FM. A teraz łapcie trochę najlepsze.

Karol G i Bruno Mars. Najlepsza nowa muzyka w RMF FM. Za 7 minut najnowsze wydanie faktów. Jeszcze przed faktami taki temat. Widzicie nad swoimi głowami naszego satelitę? No coś dużego uderzyło w Księżyc. NASA bada skutki kolizji, która trafia się raz na 100 lat. Badany krater ma już prawie 2 lata. No to już kurz opadł, można się przyjrzeć. Na ich miejscu też bym poczekał, aż zrobi się porządek. A teraz coś, co lubicie pośpiewać. Przeboje wszechczasów w RMF FM. Z pewnością należy do nich dżem i wehikuł czasu. Dajcie głośniej.

0: sama.
1: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Godzina 23, to za chwilę na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza.
11: Zapraszam. Stała baza wojsk USA w Polsce coraz bliżej. Jest deklaracja Trumpa. Posłuchajcie, jak komentuje ją szef Ministerstwa Obrony Narodowej. To ma być odpowiedź na drożyznę na stacjach benzynowych. Prezydencki projekt obniżki cen paliw trafi do Sejmu. Nieudany początek Ligi Europy dla Lecha Poznań. Kolejarz przegrał z Crystal Palace. Istotne potwierdzenie naszej strategicznej współpracy, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz, reagując na słowa Donalda Trumpa w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Szef MON podkreślił, że pozytywne efekty przynosi również dobra współpraca prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Jak informowaliśmy, Trump poinformował o znacznych postępach w kierunku utworzenia bazy US Army w Polsce, podkreślając przy tym rolę prezydenta Karola Nawrockiego. Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której poszczególne jednostki są okresowo zmieniane. W ocenie wywiadu w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, ostrzegł wczoraj z mównicy sejmowej premier Donald Tusk.
12: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
11: Mówił szef rządu, który w nocy jedzie na Ukrainę na spotkanie liderów państw regionu Zakarpacia. Do Putina i jego otoczenia dotarło, że Rosja nie radzi sobie z wojną w Ukrainie. W ten sposób Artur Dubiel, były żołnierz, autor podcastu i kwartalnika Na Celowniku, komentował intensyfikację działań prowokacyjnych Rosji tuż przy granicy z Polską. Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito powiedział też, że celem tych działań jest zastraszenie nas.
13: Mają zastraszyć nas jako jednostki, jako społeczeństwa, jako rządzących. To też są ludzie funkcjonujący przecież w społeczeństwie. Ci ludzie też bywają zmęczeni, przebodźcowani, przestresowani itd., itd. To oczywiście trochę wygląda podobnie, to bardzo często też na zajęciach porównuję, czy gdzieś ta taktyka nie jest zbliżona de facto do działań przecież terrorystów, którzy nie zawsze zabijają tych, którzy są ich celem, tak?
11: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała po rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, że Bruksela przekaże Ukrainie kolejne 3,3 miliarda euro na zakup pocisków i dronów oraz zwiększy wsparcie dla obrony powietrznej. Część środków będzie mogła zostać przeznaczona na amerykańskie rakiety PAS-3 do systemów Patriot. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała także wspólne projekty obronne Unii i Ukrainy oraz wezwała innych partnerów do zwiększenia pomocy dla Kijowa.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
11: W najbliższych dniach do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy prowadzącej do obniżki cen paliw, zapowiada szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker określił ją jako odpowiedź na rządowy projekt utrzymania drożyzny jako źródła dochodów dla budżetu i nazwał ją PKN Paliwo kosztuje normalnie.
3: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
11: Wyjaśniał szef gabinetu prezydenta. Zdaniem Pawła Szefernakera wejście projektu w życie pozwoliłoby już następnego dnia odczuć skutki spadku cen paliw na stacjach benzynowych. W faktach łódzkie sąd zdecydował o 2 latach bezwzględnego więzienia dla byłej właścicielki schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach. Kobieta była wśród oskarżonych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami przebywającymi w kierowanej przez nią placówce. Wyrok jest nieprawomocny. Nieudany początek Ligi Europy w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań. Klub ze stolicy Wielkopolski przegrał na wyjeździe 0-4 z Crystal Palace. Kolejarz kończył ten mecz w 10 po tym, jak drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Radosław Murawski. Kolejny mecz w tych rozgrywkach Lech rozegra u siebie z Bayerem Leverkusen. A my odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM. W nich coś wyjątkowego dla miłośników twórczości Zdzisława Beksińskiego. Będzie to multimedialna podróż w czasie.
9: Czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego.
11: Wracamy punktualnie o północy. Bądźcie z nami.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Unia Europejska bierze się za media społecznościowe wśród dzieci i młodzieży. Ten temat na początek drugiej godziny naszego spotkania. Maciek Rybak, dobry wieczór, ale pojawią się też informacje dla kierowców. Tankowałeś dziś? No wiesz, jak bardzo ceny dotykają portfel. Pojawiła się nowa propozycja ulgi. Jaka konkretnie? O tym też w RMF na koniec dnia. Teraz 5 minut po 23. Ja wiem, że po całym dniu człowiek potrzebuje trochę najlepszej muzyki. O to zadba Serial.

0: RMF na koniec dnia. Wszystkie najważniejsze informacje w kilka minut bez nieskończonego scrollowania internetu. 12 minut po 23. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała zakaz korzystania z mediów społecznościowych, gier online i chatbotów przez dzieci poniżej 13 roku życia. Rodzice pewnie już zaznajomili się z tematem. Są też ograniczenia dla nastolatków. Twórczyni internetowa Agata Marszałkowska przyjrzała się tej propozycji.
1: To jakby jest wieloaspektowe z tego względu, że ta propozycja, ona uwzględniała zakaz, absolutny zakaz dla dzieci do 13 roku życia, znaczące ograniczenie między 13 a 15 rokiem życia i później między 15 a 18 rokiem życia ograniczenia, jakby bardziej obszerny dostęp tutaj do aplikacji, do portali społecznościowych z nakładem takiej odpowiedzialności właśnie na te portale, które po prostu dostarczają te usługi.
0: I co ty jako specjalistka sądzisz o tej propozycji?
1: Mimo tego, że jestem twórczynią internetową, bardzo pochwalam tą propozycję z tego względu, że portale społecznościowe, giganci technologiczni, którzy za tymi portalami społecznościowymi po prostu stoją, traktują swoich użytkowników, jest to właściwie fakt, nie traktują ich tylko po prostu tak jest, użytkownicy i ich uwaga, ich atencja, taki jak blicyzm tutaj przedstawię, jest towarem, jest walutą tych platform.
0: A wiadomo, internetowym gigantom zależy na produkcie, a nie na zdrowiu dzieci i młodzieży. To jednak na razie tylko zapowiedzi. Tematu będzie pilnować nasza korespondentka z Brukseli. A za moment korespondent z Waszyngtonu o nowym pomyśle Donalda Trumpa. Ktoś tu jest zazdrosny o Kanadę. Niestety ta zazdrość może dotknąć także nas.

0: RMF na koniec dnia streszczamy Ci najważniejsze informacje mijającego czwartku. Donald Trump zagroził kolejnymi cłami Unii Europejskiej, tym razem za zbliżenie z Kanadą. Tą Kanadą, którą prezydent chętnie widziałby jako kolejny stan USA. Paweł Żuchowski, dobry wieczór. Co ten Trump znowu wymyślił?
1: Dobry wieczór. Można powiedzieć, że grożenie Europie za to, że chce lepszych relacji z Kanadą i Kanadzie za to, że chce współpracy z Europą, to jest istne szaleństwo. Mhm. Prawda jest taka, że USA potrzebują Kanady, potrzebują Europy i w drugą stronę nam tego partnerstwa też potrzeba ze Stanami Zjednoczonymi. Co więcej, wielu Amerykanów kompletnie nie popiera polityki Trumpa wobec Kanady i Kanada szuka partnerów, bo przecież od miesięcy jest przez Trumpa atakowana. Cłami, żartami, kpiną. Donald Trump mówi, że Kanada powinna zostać 51. stanem. Z jakichś powodów premiera Kanady nazywa gubernatorem. W Kanadzie rosną z tego powodu antyamerykańskie nastroje. O tym bardzo dużo mówi się tutaj w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie na tym sporze tracą, jest mniej turystów z Kanady, w Kanadzie kupuje się mniej produktów z USA.
0: Tymczasem w Montrealu zapowiadany jest szczyt Unia-Kanada.
1: Tak, ta dzisiejsza informacja o tym, że premier Kanady będzie gospodarzem szczytu z przywódcami Unii Europejskiej w Montrealu 29 i 30 października też jest tutaj w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno komentowana. Oczekuje się, że podczas spotkania obie strony bardziej szczegółowo omówią propozycję ułożenia nowych wzajemnych relacji. Amerykański przywódca zagroził wczoraj kolejnymi cłami na Unię Europejską, jeśli przyjmie Kanadę jako członka stowarzyszonego. I z całą pewnością jest tutaj teraz silna odpowiedź i Kanady, i Unii Europejskiej. Co jeszcze zauważa się w Stanach Zjednoczonych? Że po tej groźbie Trumpa względem Europy jest właśnie odpowiedź o spotkaniu i to w dodatku kiedy? Tu trzeba to sobie jasno powiedzieć. Na kilka dni przed wyborami do Kongresu w USA. To nie jest moim zdaniem przypadek. Ja nie chcę twierdzić, że to jest próba wpływania na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale spotkanie w Montrealu odbędzie się właśnie na kilka dni przed wyborami do Kongresu. Notowania republikanów są dość słabe, walczą o utrzymanie większości, a wielu Amerykanów absolutnie, jak powiedziałem, nie rozumie tego, co dzieje się w relacjach Stany Zjednoczone-Kanada i nie popiera polityki Trumpa względem tego kraju. Zatem czeka nas naprawdę bardzo, bardzo ciekawy czas.
0: I z pewnością będziemy to śledzić. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Dziękujemy. A skoro jesteśmy przy Donaldzie Trumpie, co z cenami paliw? Bliski Wschód nie stygnie, tymczasem w Polsce pojawiła się nowa propozycja obniżki cen paliw, o tym za chwilę.

0: na, to łatwo wchodzi w głowę. Znamy też już dobrze skrót CPN, ceny paliw niżej, a teraz dochodzi jeszcze PKN. Paliwo kosztuje normalnie. To propozycja prezydenta Nawrockiego w sprawie obniżenia cen paliw. O tym teraz w programie RMF na koniec dnia. Do końca tygodnia w Sejmie ma pojawić się projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach. Szacuje się, że potencjalny spadek ceny paliwa wyniesie średnio 2 zł na litrze. Michał Dobrołowicz podsumuje z nami ten temat. Dobry wieczór.
1: To prawda, ja jestem przed stacją benzynową. Dobry wieczór. I tutaj 7,99 za litr 95 tej bezołowiowej E10 i tu się nic nie zmienia niestety.
0: Trzeba przyznać, że tankowanie ostatnio boli. Michał Dobrołowicz z nami podsumuje ten paliwowy temat. Michale, projekt zakłada m.in. wprowadzenie ustawowego ograniczenia marż koncernów paliwowych. No i to kolejny pomysł na tańsze tankowanie. Co właściwie znalazłoby się w tej ustawie i skąd wyliczenia, że litr paliwa mógłby stanieć o ponad 2 zł około?
1: To jest skomplikowany algorytm, bardzo dokładne działania matematyczne, bo tutaj chodziłoby o to, żeby z jednej strony właśnie obniżać akcyzę i żeby to mógł robić minister finansów, do tego, aby było zwolnienie sprzedaży detalicznej benzyny z podatku od sprzedaży detalicznej, ale nie chcę wchodzić w te szczegóły ekonomiczne, matematyczne. Chodzi generalnie o to, że miałoby być taniej i rzeczywiście koncerny paliwowe miałyby zarabiać mniej, ich marża miałaby być mniejsza i można byłoby tym regulować i rzeczywiście efekt byłby taki, że cena za litr benzyny, za litr tej bezołowiowej, czy też oleju napędowego spadłaby o co najmniej 1,5 zł, a może nawet ponad 2 zł. To byłoby zdecydowanie odczuwalne, bo gdy patrzę na to 7,99 nad moją głową teraz za litr 95 i myślę sobie, że byłoby zamiast tego 5,99, to byłaby absolutnie odczuwalna różnica.
0: No i pytanie właśnie teraz najważniejsze pytanie, kiedy kierowca miałby szansę zobaczyć tę niższą cenę na dystrybutorze, bo prezydent musi złożyć projekt, potem są potrzebne Sejm, Senat, cała ścieżka legislacyjna. Kiedy?
1: I to jest dobre pytanie i można powiedzieć, co najmniej kilka tygodni to musi potrwać, bo to są właśnie procedury, chyba że wyobraźmy sobie jakiś absolutnie szybki fast track, powiedzielibyśmy po angielsku, czyli taką bardzo szybką ścieżkę, jak powiedzieliby kierowcy, właśnie z którą te przepisy wchodziłyby w życie, ale to na pewno musiałoby zająć dobrą chwilę, bo mamy oczywiście posiedzenia Sejmu jeszcze w końcówce września, potem w październiku. Oczywiście sejmowe komisje muszą się nad tym zbierać i posłowie, i parlamentarzyści, senatorowie głowić i dyskutować. Wyobrażam sobie, że jeśli by były zielone światła, to pewnie najwcześniej w październiku byłaby szansa, aby to faktycznie zadziałało. Pytanie co do października wydarzy się na Bliskim Wschodzie. Pytanie także o inne projekty, także te rządowe.
0: Czyli podsumowując, rząd chce obniżać cenę podatkami i limitem na stacji, a prezydent przede wszystkim przycinając marże koncernów.
1: I wszyscy chcą tankować taniej.
0: Oto. Michał Dobrołowicz, dziękujemy bardzo. A za chwilę kolejny odcinek Lalki czytanej przez Andrzeja Seweryna, jednak wcześniej kontrowersje związane z lalką, którą od wczoraj można oglądać w internecie.

0: Margaret i Dawid Kwiatkowski w RMF FM. Później ci opowiem nowość. Lalka to z kolei głośny tytuł we wrześniu, za chwilę ta RMF-owa, czytana przez Andrzeja Seweryna, a od wczoraj ta internetowa dzieli widzów. Myślę, że to akurat dobrze. No nie ma chyba polskiej produkcji, przy której nie byłoby odmiennych komentarzy. Moglibyśmy to analizować na wiele sposobów, ale po prostu posłuchajmy pana Andrzeja. Lalka, bez kontrowersji, w RMF FM.
1: Wokulski zaczął szukać panny Izabeli. Obszedł długi łańcuch powozów ustawionych wzdłuż toru. Przypatrywał się koniom, służbie, zaglądał pod parasolki damom, ale panny Izabeli nie dostrzegł. Może nie przyjedzie? Szepnął i zdawało mu się, że cały ten plac napełniony ludźmi zapada wraz z nim pod ziemię. Miał też po co wyrzucać tyle pieniędzy, jeżeli jej tu nie będzie. A może pani Meliton, stara intrygantka, okłamała go na spółkę z Maruszewiczem? Zbudził go okrzyk tłumu, dzwonek i brawo. To odbył się pierwszy wyścig. Nagle spojrzał na tor i zobaczył wjeżdżający do szranków powóz hrabiny. Siedziały hrabina z prezesową, a na przodzie pan Łęcki z córką. Wokulski sam nie wiedział, kiedy zbiegł z galerii i kiedy wszedł do koła. Kogoś potrącił, ktoś pytał go o bilet, pędził prosto przed siebie i od razu wpadł na powóz. Lokaj hrabiny ukłonił mu się z kozła, a pan Łęcki zawołał: otóż i pan Wokulski! Wokulski przywitał się z paniami, przy czym prezesowa znacząco ścisnęła go za rękę, a pan Łęcki spytał: czy naprawdę kupiłeś, panie Stanisławie, klacz Krzeszowskiego? Tak jest. No wiesz co, żeś mu splatał figla, a mojej córce zrobiłeś miłą niespodziankę. Panna Izabela zwróciła się do niego z uśmiechem. Założyłam się z ciocią, rzekła, że baron nie utrzyma swojej klaczy do wyścigów i wygrałam. A drugi raz założyłam się z panią prezesową, że klacz wygra. Wokulski okrążył powóz i zbliżył się do panny Izabeli, która mówiła dalej: naprawdę to przyjechałyśmy tylko na ten wyścig, pani prezesowa i ja, bo ciocia udaje, że gniewa się na wyścigi. Ach, panie, pan musi wygrać. Jeżeli pani zechce, wygram, odparł Wokulski, patrząc na nią ze zdumieniem. Nigdy nie wydała mu się tak piękna jak teraz, w wybuchu niecierpliwości. Nigdy też nie marzył, ażeby rozmawiała z nim tak łaskawie. W końcu wystartowała sułtanka. Panna Izabela stanęła na siedzeniu, na twarzy jej wystąpiły rumieńce. O parę kroków od niej przejechał na sułtance jum z miną człowieka, który się nudzi. Spraw się dobrze, ty śliczna, zawołała panna Izabela. Wokulski wskoczył do swego powozu i otworzył lornetę. Jąk na przodzie. Już minęli zakręt. Pierwszy zakręt, a gniady tuż za nim. Drugi, znowu wysunął się. Ale gniady idzie, pąsowa kurtka w tyle. Trzeci zakręt, ależ Jung nic sobie z nich nie robi. Gniady dopędza, patrzcie, patrzcie, pąsowy bierze gniadego. Gniady na końcu, przegrałeś pan. Pąsowy bierze Junga, nie weźmie, już ćwiczy konia. Ale, brawo Jung, brawo Wokulski. Klacz idzie jak woda, brawo. Sułtanka, jeździec Jung, właściciel anonim. Co to anonim, Wokulski. Brawo, Wokulski! Wrzeszczał tłum. Jeszcze żaden wyścig tak nie rozruszał widzów. Cieszono się, że warszawski kupiec pobił dwóch hrabiów. Wokulski zbliżył się do powozu hrabiny. Pan Łęcki i damy starsze winszowały mu. Panna Izabela milczała. W tej chwili przybiegł wysoki sportsmen. Panie Wokulski, rzekł, oto są pieniądze. 300 rubli nagrody, 800 za klacz, którą ja kupiłem. Wokulski, Rzecki, Łęcka i ja, Andrzej Seweryn. Za chwilę w RMF FM kolejny odcinek Lalki. Now this is not the time or the place for broken hearted.

zanim zobaczysz na ekranie lalka Bolesława Prusa i Andrzej Seweryn. Teraz w RMF FM. Wokulski z paczką banknotów zwrócił się do panny Izabeli. Czy pozwoli pani, ażebym na jej ręce złożył to dla ochrony pań? Panna Izabela przyjęła paczkę z uśmiechem i prześlicznym spojrzeniem. Wtem ktoś potrącił Wokulskiego. Był to baron Krzeszowski. Blady z gniewu zbliżył się do powozu i wyciągając rękę do panny Izabeli zawołał po francusku. Cieszę się, kuzynko, że twoi wielbiciele triumfują. Przykro mi tylko, że na mój koszt. Witam, panie, dodał kłaniając się hrabinie i prezesowej. Twarz hrabiny powlokła się chmurą. Pan Łęcki był zakłopotany, panna Izabela zbladła. Baron w impertynencki sposób osadził spadające mu binokle i ciągle patrząc na pannę Izabelę mówił: tak jest, mam szczególniejsze szczęście do wielbicieli kuzynki. Baronie, wtrąciła prezesowa, przecież nie mówię nic złego, mówię tylko, że mam szczęście do... Stojący za nim Wokulski dotknął jego ramienia. Słówko, panie baronie, rzekł. A, to pan, odparł baron, przypatrując mu się. Odeszli na bok. Pan mnie potrącił, baronie. Bardzo przepraszam, to mi nie wystarcza. Czyżby pan chciał satysfakcji? Spytał baron. Właśnie. W takim razie służę, rzekł baron. Rozstali się, wymieniając najpiękniejsze ukłony. Rzeczywiście, awantura, rzekł zmartwiony pan Łęcki, który widział wymianę grzeczności. Zirytowana hrabina kazała jechać do domu, nie czekając końca wyścigów. Wokulski ledwo miał czas dopaść powozu i pożegnać się z damami. Nim konie ruszyły, panna Izabela wychyliła się i podając Wokulskiemu końce palców, szepnęła: merci, monsieur. Wokulski osłupiał z radości. Był jeszcze na jednym wyścigu, nie widząc, co się koło niego dzieje i korzystając z pauzy, opuścił tor. Prosto z wyścigów pojechał do Szumana. Doktor siedział przy otwartym oknie w watowanym, obdartym szlafroku i robił korektę 30-stronicowej broszurki etnograficznej, do napisania której użył przeszło 1000 obserwacji i 4 lat czasu. Co? Pojedynek? Krzyknął z błyszczącymi oczyma. I może myślisz, że pojadę z tobą w roli lekarza? Będę patrzył, jak 2 dudków strzela sobie we łby i może jeszcze będę musiał któregoś z nich opatrywać, a nie myślę mieszać się do tych błazeństw. Brzeszczał, chwytając się za głowę. Zresztą nie jestem chirurgiem i od dawna pożegnałem się z medycyną.

0: Basta.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
3: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
4: Nie, nie jest.
3: Nie jest.
4: Nie jest. Absolutnie nie jest.
5: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
3: O umowie z Zonda Krypto pan wiedział?
4: Nie wiedziałem.
3: Ale nic kompletnie?
4: Nie wiedziałem zupełnie nic.
3: No, ale był pan wiceprezesem. No to są wszystko pytania, które są na stole.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Jutro po 8:00.
7: Punktualnie o północy mamy dla Was zestaw najświeższych faktów. Przedstawi go Katarzyna Podraza.
8: Zapraszam. To był ważny wieczór w kontekście przyszłego bezpieczeństwa naszego kraju. Donald Trump ogłosił postępy w sprawie stałej bazy USA w Polsce. Rosjanie intensyfikują ataki. Posłuchajcie, jak komentuje to podpułkownik Jacek Goryszewski. W tych faktach także zaproszenie na wyjątkową multimedialną podróż do Krakowa z twórczością Zbigniewa Baksińskiego. Zaczynamy od najważniejszej informacji wieczoru. Chodzi o stałą bazę USA w Polsce. Jak mówiliśmy, Trump poinformował w swoim portalu True Social o znacznych postępach w kierunku jej utworzenia, podkreślając przy tym rolę Karola Nawrockiego. W odpowiedzi na portalu X polski prezydent napisał: dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam przeczytacie więcej na ten temat. Rosjanie zmieniają taktykę i coraz więcej akcji prowokacyjnych ma miejsce w ciągu dnia, powiedział w RMF24 podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Wczoraj dwukrotnie poderwano myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, w dzień i na wieczór.
9: Na pewno więcej ich jest szczególnie w dzień. No, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że szczególnie noc to był czas, kiedy Rosjanie intensyfikowali swoje działania, natomiast teraz widzimy, że nawet kilkukrotnie zwiększyli swoją aktywność również, a szczególnie w dzień, więc tutaj już niezależne jest to od pory dnia, wykonują te uderzenia, czy to za pomocą bezzałogowców, czy też pocisków.
8: Podpułkownik Jacek Goryszewski przekazał również, że w wieczorem ataku na zachodnią Ukrainę Rosjanie użyli pocisków manewrujących.
9: Z uwagi na to, że to były tak zwane pociski manewrujące o bardzo szybkich prędkościach, no to już prewencyjnie dowódca operacyjny podjął decyzję, żeby te myśliwce operowały w przestrzeni właśnie na wschodzie Polski, natomiast w bezpośredniej bliskości granicy nie było żadnych uderzeń.
8: Mówił podpułkownik Jacek Goryszewski. Słowacja wyśle około 100 żołnierzy oraz sprzęt na misję NATO w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i zdolności rozpoznawczych wschodniego skrzydła sojuszu, zdecydował parlament w Bratysławie. Słowaccy żołnierze będą działać głównie w Polsce i Rumunii. Zabiorą ze sobą najnowsze radary 3D. Udział Słowacji w misji nie jest ograniczony czasowo. Rząd Wielkiej Brytanii prowadzi rozmowy na temat przystąpienia do Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, którego celem jest pozyskanie dodatkowych środków na wydatki obronne. Jego powstanie koordynują władze Kanady. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
10: Bank umożliwi rządom zaciąganie pożyczek na korzystniejszych warunkach w celu zwiększenia wydatków wojskowych. To informacja o tyle istotna, ponieważ poprzednia administracja pod przewodnictwem Keira Starmera nie brała tego członkostwa pod uwagę. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślają, że decyzja jeszcze nie zapadła, ale rzecznik rządu oświadczył, że Wielka Brytania jest w pełni zaangażowana we współpracę z partnerami międzynarodowymi na rzecz zwiększenia potencjału obronnego. Obecny minister finansów John Healey w czerwcu podał się do dymisji, pełniąc funkcję ministra obrony w proteście przeciwko niewystarczających jego zdaniem wydatków na zbrojenia.
1: Te fakty robią wrażenie.
8: Naukowcy NASA dokonali istotnego odkrycia na powierzchni Księżyca. Dzięki danym ze specjalistycznej sondy udało im się zidentyfikować największy nowo powstały krater, jaki kiedykolwiek zaobserwowano w Układzie Słonecznym. Wydarzenie, które doprowadziło do jego powstania, według ekspertów zdarza się raz na 100 lat. Pojawienie się krateru przypomina o dynamicznych procesach, które wciąż zachodzą na powierzchni naszego naturalnego satelity. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo Science Advances. Więcej o tym także na rmf24.pl. Polecamy. I na koniec zaproszenie do Krakowa. Nowochódzkie Centrum Kultury świętuje dekadę ze Zdzisławem Beksińskim. Z okazji jubileuszu tej placówki dla zwiedzających przygotowano multimedialną podróż.
0: Dwa dni z Beksińskim VR, czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego, bo był to twórca, który rzeczywiście inspirował i twórców filmowych, i twórców gier komputerowych, i tych teraz tak modnych wirtualnych rzeczywistości. Czyli wejdziemy w tą głowę, będziemy mogli przechadzać się po tym świecie za sprawą De Profundis. To przez całą sobotę, całą niedzielę.
8: Zachęcał Zbigniew Grzeb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. Warto wpisać to niezwykłe wydarzenie do swojego weekendowego planu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To dobra nocka w RMF FM, Tomasz Wereński z tej strony. Stany Zjednoczone oficjalnie przyznały, że mają broń kontroli przestrzeni kosmicznej. Co to oznacza i dlaczego Amerykanie ujawniają to właśnie teraz? O tym Krzysztof Urbaniak rozmawiał z profesorem Rafałem Kopciem z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, co to może być za broń kontroli przestrzeni kosmicznej, jak powiedział Meng?
2: No tak naprawdę to niewiele wiadomo z tej oficjalnej wypowiedzi, niewiele też wiadomo z tych wypowiedzi wcześniejszych, bo już w poprzednim miesiącu też była podobna wypowiedź szefa dowództwa kosmicznego, więc wiadomo, że to broń kontroli kosmosu, która może obejmować jakby środki ofensywne i defensywne, kinetyczne i niekinetyczne, zgodne, jak to Amerykanie deklarują, z traktatem o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku, który wyklucza umieszczenie na orbicie i na ciałach niebieskich broni masowego rażenia, w tym szczególnie broni nuklearnej, więc jakby tą możliwość możemy wykluczyć. Co wchodzi w grę? Wchodzą w grę zarówno środki, powiedzmy, niedestrukcyjne, takie możemy określić, czyli systemy umieszczone na orbicie, służące do zakłócania pracy innych satelitów, czy do zakłócania kanałów komunikacyjnych łącza, które łączy jakby satelity ze stacjami naziemnymi, czy satelity pomiędzy sobą. Może to być też system tak zwanej broni wiązkowej, tak, czyli albo broni laserowej, albo broni mikrofalowej, który może mieć albo działanie destrukcyjne, czy tam uszkadzające na przykład układy optyczne satelitów, albo też niedestrukcyjne, na przykład polegające na oślepieniu. No i oczywiście też mogą być to być systemy kinetyczne, które po prostu służą do takiego fizycznego niszczenia satelitów na orbicie. Tego z tej wypowiedzi nie dowiedzieliśmy się dokładnie, o co tu chodzi, więc takie możliwości mogą wchodzić.
1: A dlaczego, panie profesorze, Stany Zjednoczone mówią o takiej broni właśnie teraz? Bo zwykle takie informacje nie ukazują się przypadkowo.
2: Tak, to jest, ta wypowiedź jest przede wszystkim taką istotną zmianą retoryki. Wcześniej stanowisko amerykańskie w zakresie broni antysatelitarnej, tak, broni generalnie służącej do zwalczania satelitów, czy to umieszczonej na orbicie, czy to oddziaływującej z powierzchni Ziemi, tak, to jest taki najbardziej typowy sposób działania broni satelitarnej, czyli po prostu rakieta, która się bezpośrednio wznosi, nie bez wchodzenia na orbitę i uderza bezpośrednio, tak na zasadzie hit to kill, w tego satelitę, niszcząc go właśnie przez zderzenie. Dotychczas ta retoryka była taka, że Amerykanie forsowali tak zwany stan sanktuarium, tak to określali, czyli kosmos jako bezpieczna przystań. Tak to widzieli, taki pożądany stan przestrzeni kosmicznej. Oczywiście jakby bezpieczna przystań przede wszystkim dla własnych amerykańskich satelitów. Natomiast teraz to się zmienia. Jakby ta wypowiedź jest takim charakterem, dowodem na zmianę tej retoryki. Być może jest to znak takiej rosnącej amerykańskiej pewności siebie, tak? Poczucie, że Amerykanie mają przewagę. Dotychczas, kiedy tych satelitów było wojskowych, tak stosunkowo niewiele, to były konstelacje liczące na przykład kilka bardzo drogich satelitów, na przykład satelity rozpoznania optycznego wysokiej rozdzielczości, ich było na orbitach kilka sztuk, tak, każda sztuka kosztowała, to były ceny w granicach połowy ceny lotniskowca atomowego, tak, to były takie bardzo drogocenne cele i ich było stosunkowo niewiele. Zniszczenie takich możliwości było po pierwsze dla przeciwników stosunkowo łatwe, a po drugie to oznaczało istotną degradację amerykańskich możliwości. Teraz jakby sytuacja jest inna, jakby ze względu na rozwój megakonstelacji. Tak jak satelitów mamy w konstelacji kilkaset, kilka tysięcy lub nawet jak w przypadku Starlinków, to już jest ta liczba przekracza 10 tysięcy. To są co prawda satelity komunikacyjne, nierozpoznawcze, ale generalnie to wszystko idzie w ten sposób. Do tego, jeśli mamy możliwość szybkiego odbudowania tych strat, tak, czyli jakby satelity są produkowane seryjnie i szczególnie Amerykanie, tak ze względu na możliwości firmy SpaceX i rakiety Falcon, mają możliwość bardzo szybkiego, względnie taniego wynoszenia ładunków na orbitę, więc tu przeciwnicy jakby nie są w stanie im zagrozić. Więc być może jest to oznaka rosnącej pewności siebie, być może też taki sygnał odstraszający, tak? Bo jakby w tej chwili mamy taką sytuację, że Amerykanie rzeczywiście tą przewagę dzięki tym możliwościom, o których mówiłem, mają znaczącą nad każdym innym potencjalnym rywalem. Do tego też chyba chodzi o wprzęgnięcie tych możliwości komercyjnych, tak, konstelacji komercyjnych w ten cały system Pentagonu. Natomiast zwłaszcza Chiny rozwijają się bardzo szybko, tak, bo właśnie w tych aspektach, w których Amerykanie dotychczas mieli przewagę, tak, czyli po pierwsze megakonstelacje, już są tworzone dwie megakonstelacje mające być chińską odpowiedzią na Starlink. One łącznie liczą na razie około 300 satelitów, natomiast te plany są znacznie większe. I do tego jeszcze, i to jest wiadomość z ostatnich tygodni, Chińczycy dokonali dwóch takich udanych prób, dwóch różnych rakiet, które należą do tej kategorii systemu wielokrotnego użytku, czyli odpowiedników rakiet Falcon. Więc tu Chińczycy bardzo mocno Amerykanom deptają po piętach, więc być może jest to taki komunikat, który ma na celu ustanowienie takiego stanu wzajemnego odstraszania, tak troszeczkę na zasadzie podobnej, jak to było w czasie zimnej wojny i broni nuklearnej w relacjach Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, żeby przypadkiem Chińczykom, którzy te możliwości antysatelitarne też rozbudowują, no nie przyszło do głowy jednak no tu zadzierać z Amerykanami, że tak to...
1: No głos w tej sprawie zabrało już państwo środka, bo jak oświadczył rzecznik MSZ w Pekinie, Chiny od dawna angażują się w pokojowe wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i sprzeciwiają się wyścigowi zbrojeń.
2: Tak, to jest oczywiście tylko retoryka, tak, bo tu Chińczycy też nie deklarują oficjalnie, do czego służą ich satelity, które wynoszą. One generalnie jakby wszystko, co wynoszą, służy pokojowej eksploracji kosmosu. Jakby wszyscy wiemy, że to jest pewna fasada. Chińczycy też mają możliwości antysatelitarne, tak, potwierdziły to testem w roku 2007. I te możliwości są też rozwijane, to są takie właśnie systemy rakietowe, tak, bazujące na Ziemi, rakietowe systemy DN2, DN3. Natomiast oficjalnie oczywiście jakby tym zbrojeniem w kosmosie się sprzeciwiają. Podobnie jak to Amerykanie też na tym poziomie retorycznym oskarżali właśnie Chiny i Rosję o militaryzację kosmosu, natomiast jakby sami twierdzili, że przynajmniej jeśli chodzi o broń kosmiczną albo broń antysatelitarną, to takich możliwości nie posiadają, co oczywiście też nie do końca było zgodne z prawdą, bo amerykańskie możliwości antysatelitarne są ukryte pod płaszczykiem, powiedzmy, pozaatmosferycznych systemów antybalistycznych, czyli te systemy, które są w stanie strącać pociski balistyczne poza obrębem tych gęstych warstw atmosfery, powiedzmy na wysokości powyżej 100 kilometrów, no niejako z automatu mają możliwości strącania satelitów, przynajmniej na niskich orbitach wokół ziemskich, a Amerykanie w tym względzie mają możliwości największe na świecie. Więc to trzeba oddzielić tą warstwę retoryczną zarówno po jednej i po drugiej stronie od realnych możliwości.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan profesor Rafał Kopeć, kierownik Katedry Myśli Strategicznej, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Panie profesorze, bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy serdecznie, a już za chwilę kolejne, najnowsze informacje. Zostańcie z nami w RMF FM.
3: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
4: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
3: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
4: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
3: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Najlepsza muzyka na dobranoc.

0: Tomasz Weryński i dobranocka w RMF FM. Dziś przed południem w centralnej Polsce było słychać huk. To efekt przekroczenia bariery dźwięku przez wojskowe myśliwce, które poderwano w związku z rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Jak oceniać tę sytuację i na co powinniśmy być przygotowani? O tym Krzysztof Urbaniak rozmawiał z komandorem rezerwy Maksymilianem Durą.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie komandorze, jak pan skomentuje to, co się właśnie wydarzyło, o czym mówiliśmy?
2: Panie redaktorze, ja z jednej strony mam trochę satysfakcję, dlatego że myśmy dokładnie wczoraj w terenie wojskowym mówili o takiej sytuacji, co będzie, jak takie ataki zaczną się w dzień i dzisiaj się zaczęły. Natomiast z drugiej strony nie mam żadnej satysfakcji, dlatego że jednak to jest dosyć duże zagrożenie i wymaga od nas pewnego działania. I to już naprawdę na poważnie. To nie chodzi o to, że będą startowały samoloty. To przekroczenie dźwięku ja się wcale nie dziwię, dlatego że samoloty starały się zdążyć w tamten rejon, żeby walczyć, zatrzymać te drony, gdyby one przeleciały przez granicę, więc to stało się dobrze i tu trzeba tłumaczyć. Natomiast jest jeszcze jeden problem. Trzeba sprawdzić, w jaki sposób my zareagowali, albo inaczej, w jaki sposób służby i wszyscy tacy dyrektorzy szkół, dyrektorzy różnego rodzaju fabryk zareagowali na ten alarm w momencie, kiedy ten alarm został ogłoszony. I to jest najważniejsza sprawa. Sprawdzić, jak to działało, dlatego że nie było faktycznego alarmu, czyli drony nie przekroczyły tej granicy, ale takie coś może się zdarzyć w każdej chwili.
1: I czego możemy się teraz spodziewać, panie komandorze?
2: Panie redaktorze, takiej samej sytuacji coraz częściej. Myślę, że Rosjanie teraz nie odpuszczą i będą atakowali coraz bardziej te tereny, które są przy granicy, bo chcą w jakiś sposób utrudnić życie Ukraińcom, a poza tym wiedzą, że te wszystkie, ta cała pomoc, która idzie do Ukrainy, idzie głównie ze strony polskiej. Dlatego to takie uderzenia są blisko granicy, co jest dla nas bardzo niebezpieczne. Ja podkreślam jeszcze raz, cały czas jest możliwość, że technicznie wszystkie urządzenia w jakiś sposób zostaną uszkodzone. I w ten sposób te drony, które grasują przy naszej granicy, nawet kilkaset metrów od naszej granicy, mogą przejść tą granicę i uderzyć na nas. W związku z powyższym nie lekceważmy tych alertów, które są ogłaszane przez RCB. To są alerty bardzo ważne, bo po pierwsze informują nas, że trzeba się przygotować do ewentualnej ewakuacji, ale w momencie, kiedy już zacznie się alarm powietrzny, a taki alarm już raz w Polsce został we wschodnich, chyba w 6 powiatach ogłoszony, to wtedy niestety trzeba podjąć kroki, które są ważne. Ewakuować dzieci na niższe poziomy albo do miejsc, gdzie nie ma okien. Ewakuować się samemu, przygotować się do tego wcześniej, dlatego że na to będziemy mieli minuty, a nawet sekundy, biorąc pod uwagę te najbliżej położone granice miejscowości. Naprawdę, jest poważna sprawa i trzeba się do tego przygotować.
0: Dziękujemy bardzo. To był komandor rezerwy Maksymilian Dura w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem. Wracamy niebawem. Zostańcie z RMF FM.

0: To dobra nocka w RMF FM. Fani Igrzysk Śmierci mogą zacierać ręce. Pojawił się ostateczny zwiastun nowej części serii Igrzyska Śmierci – Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Kto tym razem stanie w centrum wydarzeń i dlaczego Susan Collins nazywana jest Orwellem dla młodzieży? O tym opowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Dzień dobry, witamy Kasiu. Kto tym razem gra główną rolę?
2: 16-letni Hamish Abernathy. On będzie głównym bohaterem z 12 dystryktu. Zaraz wszystko tłumaczę. Ponieważ cofamy się w czasie, to teraz postać graną przez Woody'ego Harrelsona wtedy, w poprzednich wersjach, gra Joseph Zejda. I ten Joseph Zejda został zaliczony przez magazyn Variety do dziesiątki tych, których kariery warto śledzić w tym trwającym 2026 roku. Hamish, główny bohater, wszczyna bunt, do którego Katniss dołączy dopiero 24 lata później, no bo cofamy się w czasie. Kiedy on przystępuje do tej walki, ma po swojej stronie zaledwie garstkę ludzi i calusieńki świat do pokonania. Obejrzałam ten finalny, ostateczny zwiastun, o którym mówiłeś, zwiastun nowego filmu. On odkrywa kilka dramatycznych momentów, głównie z przygotowań, bo to będą 50. głodowe igrzyska.
1: Jubileusz.
2: Cofamy się w czasie, przypominam, tak. Ale są też walki na arenie. Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek do kin trafią 20 listopada. Ja znam takich, czyli 2 miesiące i troszkę. Znam takich, którzy nie mogą się doczekać i uwierz mi, na ostatniej części byłam jedną z najstarszych chyba osób na sali kinowej. Młodzi ludzie naprawdę lubią te historie.
1: Aj, to przebierają teraz nogami. 20 listopada do kin, nowa część. Dobrze, filmy powstają na podstawie tych, no, bestsellerowych książek Susan Collins.
2: Zdaje się, że tak.
1: Dlaczego mówi się o niej czasem George Orwell dla młodzieży?
2: Tak, i ona to określenie w dodatku lubi. I w swoich książkach pokazuje takie niebezpieczeństwa, tu widzę największe podobieństwa, niebezpieczeństwa związane z władzą, z kontrolą społeczeństwa, z manipulacją, no bo te Igrzyska Śmierci, to wiadomo, młodzi ludzie po prostu stają do walki przeciwko sobie. Podobnie jak Orwell namawia swoich czytelników, jakoś takich zachęca, żeby się zastanowić nad tym, czym jest wolność, jakie są jej granice, czym jest propaganda i tym, jak łatwo można podporządkować sobie ludzi, no bo przecież o tym też są te filmy i książki. Tylko ta twórczość jej skierowana jest oczywiście, tak jak wspomniałeś, do młodych odbiorców, przedstawia te problemy w taki bardziej przystępny sposób, ale też pełen emocji, no bo to jest język czytelny dla młodego widza. Emocje i pewna dostępność, przystępność tej historii. Bo to jest opowieść o takim dystopijnym państwie, czyli dystopijnym, czyli takim, co się dzieje w najbliższej przyszłości. W państwie, w którym młodzi ludzie są zmuszani do udziału w tych brutalnych, tytułowych igrzyskach śmierci, które są transmitowane w telewizji. Więc to jest taki trochę teleturniej bardzo, bardzo, bardzo brutalny. A młodzi ludzie lubią i książki, i filmy, więc czekamy na kolejną odsłonę.
1: A ta kolejna odsłona, jak już mówiliśmy, Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek, do kin trafiają 20?
2: 20 listopada.
1: Tak jest.
0: Dziękujemy za rozmowę, a my słyszymy się już niebawem.

0: Na zegarach pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Trumpa o stałej bazie USA w Polsce nie był przypadkowy. Być może były rozmowy, mówi ekspert RMF24. Lubelskie szkoły mają problem z bezpiecznymi schronami dla uczniów. Ujawniono to po wczorajszym alarmie przeciwlotniczym. W tych faktach także turniej tenisowy w Meksyku i porażka Magdaleny Fręch. Być może były jakieś rozmowy z kancelarią prezydenta, prezydentem Nawrockim czy odpowiednikami w rządzie. Przed wpisem Donalda Trumpa na portalu True Social o planowanej stałej bazie USA w Polsce stwierdził w radiu RMF24 Bartłomiej Wypartowicz z portalu defense24.pl. W jego ocenie nikt nie byłby w stanie go do tego zmusić.
1: Być może były jakieś rozmowy, czy to z kancelarią prezydenta i z prezydentem Nawrockim, czy z odpowiednikami w rządzie. Natomiast ja nie uważam, żeby to było jakoś wymuszone na Donaldzie Trumpie. W mojej ocenie Donald Trump, gdyby sam z siebie nie chciał tego napisać, to by tego nie zrobił i nic by do niego nie dotarło, żadne prośby, ani żadne ustalenia. No niestety obserwujemy, jak Donald Trump się zachowuje, obserwujemy, jaki jest.
0: Jak informowaliśmy, Trump poinformował wieczorem o znacznych postępach w kierunku utworzenia stałej bazy USA w Polsce, podkreślając przy tym rolę prezydenta Karola Nawrockiego. Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce głównie w formule rotacyjnej, w ramach której poszczególne jednostki są okresowo zmieniane. Wczorajszy alarm przeciwlotniczy w Lublinie ujawnił problemy z zapewnieniem schronienia uczniom. Dyrektorzy dwóch szkół, uznając procedury za przestarzałe, skierowali młodzież do podziemnych parkingów pobliskich centrów handlowych.
2: Miejsce przewidziane w procedurze takiej standardowej, ewakuacyjnej, to jest nasza hala sportowa.
3: Hala sportowa, która jest konstrukcją lekką, szkieletową, mającą bardzo duże okna.
2: Mającą bardzo duże okna, co nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed atakiem z powietrza.
3: Stąd ewakuacja do centrum handlowego.
2: Poszliśmy na parking podziemny w najbliższym supermarkecie.
0: Wyjaśnia Justyna Łubek, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego, w którym nie ma ani schronu, ani korytarzy bez okien, choć oficjalne poradniki bezpieczeństwa nakazują unikanie okien podczas alarmu przeciwlotniczego. Jak dowiedział się reporter RMF FM Dominik Smaga, lubelski ratusz obiecuje przyjrzeć się sprawie i zweryfikować miejsce wyznaczone do ukrycia uczniów. Wysokie ceny paliw wywołują w najbliższych miesiącach mocny wzrost cen żywności oraz artykułów ropopochodnych, przyznał w radiu RMF24 Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej.
4: Żywność to jest jeden z obszarów, ale pamiętajmy, że produkty ropopochodne, które wynikają z produkcji ropy, no, są w wielu innych miejscach. Nawozy sztuczne, chemia, tworzywa, które potem są używane do opakowań, a na przykład asfalt, który też myślę, że będzie ważny, bo Polska ciągle w budowie, więc wiele tych kanałów może wpływać, że finalnie po prostu będziemy musieli sięgnąć głębiej do naszych portfeli.
0: Stwierdził Marek Tatała i dodał, że z pewnością nie należy się spodziewać w najbliższym czasie obniżki stóp procentowych. Przypomnijmy, Adam Glapiński, prezes NBP, oficjalnie ogłosił we wrześniu, że stopy procentowe pozostaną stabilne co najmniej do końca tego roku, a najprawdopodobniej aż do połowy 2027 roku. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. Polska tenisistka przegrała z Iwą Jobić 2-6 i 1-6. Fręch Amerykance uległa też w pierwszej rundzie niedawnego US Open. Panika we Francji. Mnożą się tam przypadki groźnej tropikalnej choroby przenoszonej przez komary tygrysie. Rząd zapowiada drastyczne środki walki z tymi owadami.
5: Przypadki zachorowań na przenoszoną przez komary tygrysie czy kungunię, tropikalną chorobę wirusową, która może być śmiertelna lub powodować trwające latami zapalenia stawów, odnotowane zostały m.in. w regionie paryskim oraz w rejonie Bordeaux i francuskim kraju Basków, gdzie rozpoczęły się już masowe nocne opryski całych dzielnic środkami owadobójczymi. Podobne działania podjęte mają zostawczy również w innych regionach Francji. Mieszkańcom terenu, gdzie występują komary tygrysie oraz przebywającym tam turystom zalecane jest stosowanie środków ostrożności, m.in. używanie repelentów.
0: O tym z Paryża donosił korespondent RMF FM Marek Gładysz.
6: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
0: Zapraszamy Was teraz do wysłuchania pierwszej części porannej rozmowy w RMF FM. Minister Edukacji Barbara Nowacka była gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród pytań między innymi to o wczesne wstawanie.
7: Pani minister, to co z tą dziewiątą? Dzieci niewyspane są.
8: Szkoły mają możliwość kształtowania planu lekcji, tak jak, mówiąc szczerze, często im pasuje. Niektórzy zaczynają lekcje o godzinie 8:00, to jest również przyjęte też przez to, jak zbudowany jest rynek pracy. Czyli rodzice idą do pracy mniej więcej na 8:00, bardzo często dzieci odprowadzają, odwożą do szkoły lub dzieci idą same. I taką już mamy organizację, jeżeli szkoły chcą, przecież czasami są i lekcje wcześniej, i lekcje później.
7: Są później, wtedy kończą się później, wtedy o 17:00, o 18:00.
8: Ale szczerze mówiąc, przecież szkoła jest tak naprawdę najlepszym miejscem dla młodego człowieka, gdzie się rozwija, gdzie poznaje przyjaciół, gdzie buduje relacje, gdzie ma cudownych nauczycieli. Patrząc na instytucję, która przetrwała te wszystkie turbulencje ostatniego stulecia, no to szkoła jest najsilniejszą i najważniejszą instytucją.
7: Dobrze, to teraz to Kids Act, zapowiedziała Ursula von der Leyen jego wprowadzenie. A co z naszą ustawą?
8: My pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji. Cieszymy się z działań Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę to daje bardzo dużą siłę. Jesteśmy na etapie...
7: Czyli to jako wspólnota europejska jesteśmy silniejsi niż jako pojedyncze państwa?
8: Jesteśmy znacznie silniejsi, ponieważ jedno państwo bardzo trudno jest, jednemu państwu bardzo trudno jest wymusić na Big Techach odpowiedzialność.
7: A Unia Europejska?
8: A Unia Europejska to jednak wiele państw, silna gospodarka wspólna i potęga również polityczna.
7: 13 czy 15 lat, bo tutaj już słyszeliśmy, jest ta różnica między tym projektem, pomysłem unijnym, a pomysłem polskim.
8: Na razie jest to pomysł unijny. My uważamy, że 15 lat jest tym właściwym wiekiem i będziemy też namawiać do naszych rozwiązań. Natomiast jeżeli będzie taka przestrzeń, żeby kraje mogły wprowadzić własne ograniczenia, no to uważamy, że to 15 lat jest słuszne. Trwają prace nad tym, by nasza ustawa trafiła do wykazu prac na razie i ona się składa z dwóch komponentów. Komponentu cyfryzacyjnego i tego komponentu wsparcia młodych ludzi, zdrowia psychicznego,
7: ale
8: ochrony,
7: żeby
8: edukacji.
7: Trafiła, to znaczy, że ona już jest gotowa, już jest przygotowana, czy jeszcze jest pisana?
8: Nie, no jest pisana. To wykaz prac to dopiero taki początek formalnych działań. Są założenia, są zespoły, które nad tym pracują. Pracuje nad tym pan minister Standerski, pani minister Katarzyna Lubnauer, bo robimy to w dwa resorty. Bo to jest bardzo duży i bardzo poważny projekt, ale też bardzo duże wyzwanie. I to, że Komisja Europejska zapowiada swoje działania, bardzo się cieszymy. Natomiast to w ogóle nie zatrzyma nas
7: to
8: od przeprowadzenia działań.
7: To kiedy to będzie? Kiedy to się wydarzy?
8: No to bardzo też zależy, co konkretnie. Bo niektóre elementy, zresztą wyjęte wcześniej z projektowanej ustawy zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, już mamy. Więc pierwszy krok mamy za sobą. Kolejne, w zależności też od prac komisji, no bo to wspólne działania powodują, że musimy się też dostosować, trochę pewnie spowolnić.
7: Czyli rozumiem, że trochę nam mrozi, tak? Sytuacja, ta decyzja Ursuli von der Leyen jest korzystna, bo wzmacnia, ale też zatrzymuje pracę, no bo trzeba uzgadniać te wizje.
8: Niektóre rzeczy na pewno będą musiały być wspólnie podejmowane, czyli w momencie, kiedy Komisja Europejska przygotuje te działania cyfryzacyjne, natomiast te działania na poziomie edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia zdrowia psychicznego i kilka innych, raczej z obszaru tego bardziej mojego, czyli edukacyjnego, będzie mogło iść.
7: A Pałac Prezydencki? Rozmawiacie o tym z Pałacem Prezydenckim?
8: No, pracujemy w rządzie. Pałac Prezydencki, jak ma jakieś pomysły,
7: tak, ale na końcu
8: zapraszamy.
7: Tej drogi zawsze jest Pałac Prezydencki,
8: nie,
7: który
8: Pałac
7: podpisze
8: Prezydencki,
7: albo nie
8: Pałac
7: podpisze.
8: Prezydencki rości sobie prawo do bycia królem Rzeczpospolitej. Nie mamy takiego ustroju. Jeżeli Pałac Prezydencki, ktoś od pana prezydenta jest zainteresowany, zawsze może się zwrócić, tak jak każdy obywatel. Oni nie są nad. Prezydent ma obowiązek podpisywać ustawy.
7: Nie może wetować. To znaczy,
8: może,
7: ma prawo pełne
8: może,
7: wetować
8: tylko
7: ustawy.
8: Musi być to uzasadnione.
7: Pan prezydent uważa, że uzasadnia.
8: Ja widziałam te uzasadnienia. W uzasadnieniu, w którym wetował zmiany, które wspierały Kompas Jutra, powoływał się na przepisy, których w tym uzasadnieniu nie było. W ustawie nie było. Więc uzasadnienie nie dotyczyło ustawy. W ustawie rzecznikowskiej posługiwał się nieprawdą i działał wbrew młodzieży, która jest też również w jego radzie. W wecie do e-dziennika, no to już w ogóle było skandaliczne, ponieważ stanął po stronie interesów firm, które mają tak naprawdę duże przywileje na rynku przeciwko rodzicom, też używając argumentów nieprawdziwych, bo prawdę to opowiedział całkiem niedawno jeden z posłów, który mówi, no przecież chodziło o to, żeby koalicja nie miała sukcesu. Tylko to nie chodziło o sukces koalicji. Chodziło o to, żeby rodzice nie musieli płacić za dziennik. Drodzy rodzice, właśnie płacicie za dziennik, za rok też zapłacicie. Podziękujcie prezydentowi.
7: Za ile w takim razie te założenia i te dotyczące oczywiście mediów społecznościowych trafią do pracy?
8: Myślę, że są to najbliższe tygodnie, kiedy wpiszemy do wykazu prac, ale nie chcę dzisiaj, przed zobaczeniem tego, co proponuje komisja, podawać szczegółowych terminów.
7: Pani minister, zmieniając temat, wie pani, jaką dzisiaj rocznicę obchodzimy?
8: A który jest dzisiaj?
7: 17 września.
8: No to oczywiście, że wiem.
7: No to proszę powiedzieć.
8: Ataku bolszewików na Polskę.
7: Fantastycznie. A pani jadła dzisiaj śniadanie?
8: Zjadłam jogurt na śniadanie.
7: Jogurt, czyli tak, tak planetarnie bardzo.
8: Bardzo delikatnie, no tak, ale osoby, zresztą każdy powinien dbać o swoje zdrowie.
7: A na obiad będzie jakiś burger, czy jakieś mięso? Bo Patryk Jaki zarzuca, że w stołówce jecie w Ministerstwie Edukacji burgery, mięso, steki zamiast diety planetarnej.
8: Pierwsza stołówka pracownicza, zresztą ogólnodostępna, zapraszamy każdego.
7: Patryk Jaki też może się pojawić?
8: Przecież był tam.
7: No był, no ale to na przyszpiegi przyszedł.
8: To, no... No, ale zapraszamy każdego. Można wejść też
7: z ulicy.
8: To różne dania. I mówiąc szczerze, minister edukacji ani nie kształtuje dań w stołówkach, ani w stołówce ministerialnej. Ale są i dania wegetariańskie, i dania mięsne. I proszę mi uwierzyć, dorośli ludzie i żywienie dorosłych ludzi
7: to jest
8: zupełnie co innego niż żywienie dzieci.
7: Żebyśmy doprecyzowali, dlatego że jest bardzo wiele pytań. Rodzice się pytają, szkoły się pytają. To jest oczywiście rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, ale no pani rozumiem, jako minister edukacji też to wie. Ile razy w tygodniu dzieci mogą zjeść mięso w stołówce szkolnej?
8: Świeże mięso mogą zjeść 2 razy w tygodniu, ale na przykład mogą też mieć zupy na mięsie, więc to nie jest w ogóle temat do jakichś...
7: Bo Ministerstwo Zdrowia, które się o to zapytaliśmy, powiedzieli nam, że tam w ogóle nie ma powiedziane, że 2 razy. Może być i 4 razy w tygodniu, tylko musi być odpowiednio przygotowany, że to jest jakby kwestia...
8: Tam jest wpisane, o ile mnie pamięć mieli świeże mięso. Ja też nie zapamiętuję rozporządzeń innych na pamięć. Natomiast to generalnie, co przyświecało Ministerstwu Zdrowia, to jest zadbanie o zdrowe żywienie dzieci i młodzieży. Dzieci cierpią na otyłość.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister edukacji Barbary Nowackiej. Kolejną część tej rozmowy usłyszycie w Faktach o 2:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Tomasz Weryński, dobranocka w RMF FM. Czy relacje niemiecko-amerykańskie czeka zwrot? Po wizycie ministra obrony Niemiec w USA pojawiły się sygnały o zacieśnieniu współpracy wojskowej i przemysłowej. Czy to początek nowego rozdziału, czy tylko gra interesów? O tym Piotr Selak rozmawiał z Justyną Gotkowską, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Czy to chodzi o zmianę polityki Berlina i Waszyngtonu, czy chodzi może prozaicznie o interesy i chociażby o to, żeby serwisować albo produkować pociski do PAK-3? Może po prostu to wytłumaczenie jest bardzo prozaiczne.
2: Znaczy, ja nie określiłabym, że te relacje amerykańsko-niemieckie były napięte w polityce bezpieczeństwa, takiej, jeżeli chodzi o relacje tutaj amerykańsko-niemieckie w Europie, w NATO. Oczywiście były nieporozumienia dotyczące Iranu, te wypowiedzi kanclerza Merca, które były mocno krytykowane przez prezydenta Trumpa i amerykańską administrację, ale jeżeli chodzi o kwestie natowskie, obrony i odstraszanie, Amerykanie od zeszłego roku uznają, że Niemcy powinny pełnić rolę coraz większą w Sojuszu Północnoatlantyckim, a Niemcy też deklaratywnie, jeżeli chodzi o wzrost finansowania, modernizację Bundeswehry, uznają, że częściowo taką rolę mogą przejąć. Były chwalone niemieckie plany modernizacji przez Pentagon w tym roku, zapowiedzi również w zeszłym, także to nie jest...
1: Nic zaskakującego, tak?
2: Nic nowego. Tak, nic nowego. Ale jeżeli chodzi o wizytę Pistoriusa, ona ma dwa konteksty. Pierwszym jest spodziewana redukcja zapowiedzi tej redukcji amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. To na pewno też dotknie Niemcy. A drugi kontekst jest ten kontekst współpracy przemysłów zbrojeniowych, gdzie Amerykanie chcą częściowo lokować produkcję pewnego rodzaju sprzętu, amunicji, uzbrojenia w Europie i tutaj Niemcy chcą z tego skorzystać.
1: Pani wspomniała, to porozmawiajmy o tych dwóch sprawach, bo rzeczywiście Pistorius mówi na razie tak, że nie otrzymał żadnych nowych informacji ani o skali, ani o harmonogramie wycofywania Amerykanów z Niemiec. To jak czytać na niego komunikat?
2: Myślę, że czytać trzeba go dosłownie, bo w Pentagonie toczy się dopiero ten proces przeglądu sił amerykańskich w Europie. Prowadzone są rozmowy z sojusznikami, również z Polską, z Niemcami, z innymi państwami i ta koncepcja amerykańska, jak wojska Stanów Zjednoczonych w Europie będą wyglądać, jak będą liczebne, jakie zdolności będą Amerykanie tutaj mieli, ona dopiero się rysuje. Także ja podejrzewam, że te decyzje zapadną ostateczne na przełomie listopada, pewnie grudnia. Oczywiście my prowadzimy rozmowy, chcemy osiągnąć pewne postępy w negocjacjach z Amerykanami, ale oni mają szerszy obrazek obecności swojej w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Hiszpanii też morskiej, tutaj na wschodniej flance. Chcą zredukować, jednocześnie wydaje się, że chcą tutaj zwiększyć swoją obecność na wschodniej flance i to wszystko się musi spiąć i wydaje mi się, że te puzzle muszą zostać poukładane i na razie poukładane jeszcze nie są.
1: No więc właśnie, gdy już jesteśmy przy tej przenośni dotyczącej puzzli i układanki, czy pani zdaniem najpierw musi być wpasowany ten element dotyczący wycofania czy harmonogramu wojsk amerykańskich z Niemiec, a dopiero potem decyzja o ewentualnej stałej bazie Amerykanów w Polsce, czy to są dwie równoległe decyzje i one nie wpływają na siebie?
2: To znaczy, to wszystko jest połączone, więc to wszystko będzie razem decydowane i analizowane. Jeżeli chodzi o redukcję wojsk amerykańskich w Niemczech, one będą, ale one nie sądzę, żeby były bardzo duże. Dla Amerykanów Niemcy są takim lotniskowcem w Europie. Amerykanie mają tam swoje dowództwa, poligony, ogromny szpital wojskowy, bazy.
1: No, otóż to.
2: I nie będzie będzie tak proste zredukowanie stałej obecności w Niemczech, do tego dojdzie, ale Niemcy, Amerykanie z wszystkiego z Niemiec nie wycofają i nie przełożą tego na wschodnią flankę, więc tutaj muszą znaleźć pewne rozwiązanie, które pozwoli im wypełnić te zapowiedzi zmniejszenia, redukcji, które są ważne tak z perspektywy globalnej i przesunięcia środków na Indo-Pacyfik, ale muszą wziąć pod uwagę koszty zmniejszania tej stałej obecności w Niemczech, istniejącą infrastrukturę, a także konieczność zwiększenia odstraszania na wschodniej flance. Jak to poukładają? Będzie to bardzo ciekawe, nie będzie to proste i dlatego jesteśmy w tej fazie pierwszej dopiero rozmów, zastanawiania się nad tym, jak to może wyglądać.
1: To jeszcze na koniec chciałem panią zapytać o te pociski PAC-3, bo rozumiem, że tutaj toczy się pewnego rodzaju gra. Amerykanie chcieliby, czy są, rozumiem, skłonni do tego, żeby w Niemczech lokalizować chociażby na przykład fabrykę PAC-3, my moglibyśmy serwisować pociski PAC-3. Czy pani uważa, że jest na to szansa i że takie sygnały płyną po tych rozmowach amerykańsko-niemieckich?
2: Na pewno toczą się dyskusje o serwisowaniu pocisków PAC-3. Czy dojdzie do produkcji tych pocisków w Europie, zobaczymy. Być może bardziej będzie chodziło o ulokowanie w Europie produkcji komponentów, części do tych pocisków. Na pewno tutaj mamy konkurencję pomiędzy Polską a Niemcami. My chcemy przyciągnąć Amerykanów, chcą to zrobić również Niemcy. My kupujemy w przemyśle zbrojeniowym amerykańskim bardzo dużo sprzętu, ale nie zapomnijmy, że robią to również Niemcy, zamawiają samoloty F-35, zamawiają ciężkie śmigłowce 60 sztuk, zamawiają również systemy rakietowe dalekiego rażenia bazowania lądowego Tajfun. Bardzo duży zakup, jeżeli do niego dojdzie, więc tutaj oba państwa mają interes w tym, żeby przyciągnąć Stany Zjednoczone z perspektywy takiej politycznej, wojskowej, zbrojeniowej. No i zobaczymy, jak ten wyścig się rozwiąże.
1: A może będzie tak, że się uda zadowolić jednych i drugich, i Polaków, i Niemców. Może dojdzie do jakiejś współpracy. Tego jeszcze nie wiemy. Musimy, rozumiem, na to poczekać. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Pani Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich, była razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Kłaniamy się.
0: Dziękujemy za rozmowę, a już za chwilę kolejne ważne informacje. RMF FM. Bye. Let me see you dance, baby.

0: To dobra nocka w RMF FM, Tomasz Weryński z tej strony. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że niewykorzystane środki z programu SAFE mogą trafić na wspólne projekty z ukraińskim przemysłem obronnym. Ta decyzja budzi emocje wśród państw członkowskich, także w Polsce, która liczyła na dodatkowe wsparcie dla własnych projektów. O szczegółach i reakcjach z Brukseli mówiła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borkinow.
1: Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kasiu, o co właściwie chodzi i jakie zarzuty wobec komisji padają ze strony państw?
2: No chodzi przede wszystkim o to, że państwa członkowskie zostały nieco zaskoczone przez taką stanowczością Ursuli von der Leyen, która zapowiedziała właśnie wykorzystanie tych pozostałych pieniędzy z sejfu na wspólne projekty z Ukrainą, a Polska liczyła na to, że będzie startować w tym drugim naborze pieniędzy i że mówił o tym wiceminister obrony Paweł Zaleski, że przedstawi własne Polska projekty na modernizację sił zbrojnych. Teraz ten plan staje troszkę pod znakiem zapytania, bo jeżeli te pieniądze by miały iść na wspólne projekty z Ukrainą, no to nie będą przeznaczone na modernizację sił zbrojnych w Polsce. Też no, jest takie trochę rozczarowanie czy irytacja wśród dyplomatów, dlatego że SAFE no, nie jest to unijną dotacją ze wspólnego budżetu, którym zarządza Komisja Europejska. To są pożyczki zaciągane przez państwa członkowskie, które później będą musiały spłacać i dlatego stolice, kraje członkowskie uważają, że to państwa powinny mieć decydujący głos w tej sprawie, na co zostaną wykorzystane te środki. W dodatku jest to trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo na razie nie wiadomo dokładnie, o jakich pieniądzach chodzi. Rzeczywiście Kubilius mówi, że to jest 10 do 20 miliardów euro. Ale na razie nie ma jeszcze decyzji. Kraje członkowskie mają czas do końca października, żeby przedstawić, co zrealizowały, co się nie udało zrealizować. Na przykład Włochy wciąż się zastanawiają, bo mają, po prostu boją się deficytu i niekoniecznie będą wykorzystywać całą pulę. Też nie wiadomo, co z Węgrami. Tutaj Polska rzeczywiście świeci przykładem, a nie no, euro no, nie przepadnie. Cała pula Polski będzie wykorzystana, ale rzeczywiście Polska liczyła na tą dogrywkę sejfu.
1: No właśnie, Kasiu, co na to oficjalnie Polska? Czy Warszawa będzie chciała, żeby te pozostałe pieniądze trafiły do Ukrainy? No, czy jednak będzie walczyć o nie dla swoich projektów?
2: No, na razie nie mówi nie, nieoficjalnie, no tak jak mówiłam, było takie stanowisko. Natomiast dzisiaj nasz dziennikarz pytał wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza o to i no wyraźnie jest taka większa ostrożność, też nie mówi nie na to wykorzystanie, na te wspólne projekty z Ukrainą. Mówi, że trzeba się teraz skoncentrować na wydaniu pieniędzy tych, które są, no ale wiadomo, że one są że one będą wykorzystane. No tak nie chciał sprawiać jakby wrażenia, że Polska mogłaby tu stracić jakieś pieniądze na rzecz Ukrainy, no bo też tak nie jest. To by były te pieniądze, które pozostały. No jeszcze może powiem, że te projekty, o których mówiła von der Leyen czy Kubilius, wspólnie finansowane, to jest taki tak zwany system Freya. To jest rozwijany taki nowy europejski system obrony powietrznej. Mówi się, że to taka jakby alternatywa, tańsza alternatywa dla amerykańskiego systemu Patriot. I te pieniądze by miały iść na to. No i Polska tutaj nie mówi nie w każdym razie.
1: O czym z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borkinow. Kasiu, bardzo dziękujemy. Kłaniamy się, do usłyszenia.
2: Dziękuję również.
0: Dziękujemy ci, Kasiu, a my słyszymy się już za chwilę.

0: Tomasz Beryński i Dobranocka w RMF FM. Rozlosowano parę 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Które mecze zapowiadają się najciekawiej i kto już pożegnał się z rozgrywkami? O tym w studiu opowiadał Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
1: W studiu z nami Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa.
2: Kłaniam się. To jest plus jesieni niewątpliwie, więcej meczów.
1: Zdecydowanie, to lubimy. Oczywiście mówię o kibicach sportowych. Które pary najciekawsze? No i najważniejsze pytanie, czy są hity?
2: Czy są hity? Hit jest moim zdaniem jeden, chociaż też trochę naciągam, ale na pewno spotkanie Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze można uznać za taki no najciekawszy pojedynek z 1/16 finału właśnie rozlosowanej, bo Piast gra zdecydowanie lepiej niż wieszczono, no a Górnik Zabrze jest zdecydowanym liderem Ekstraklasy i prawdopodobnie w tym roku będzie walczył o mistrzostwo kraju. Zatem jedna porządna drużyna po tej fazie pożegna się z Pucharem Polski. Będzie także drugi ekstraklasowy pojedynek, Motor Lublin kontra Raków Częstochowa. Myślę, że także bardzo ciekawy i normalnie powiedziałbym, że Raków jest faworytem, ale w sytuacji, w której Raków jest na ostatnim miejscu w tabeli i od początku sezonu ma duże problemy, Motor Lublin u siebie tym bardziej wyrasta tutaj na faworyta. Poza tym, czy są jakieś starcia ekstraklasowe? Patrzę, muszę przyznać, i nie widzę. No ale też ciekawostką jest to, że mamy dwie drużyny z trzeciej ligi, czyli z czwartego poziomu rozgrywkowego i jeżeli się nie mylę, 8 drużyn z trzeciego poziomu rozgrywkowego, czyli z ligi drugiej. I tak na przykład patrzę na parę Sokół Kleczew w Podhale Nowy Targ. Zdaje się, że obie drużyny grają w drugiej lidze, więc już jesteśmy pewni, że jedna z nich przejdzie także do kolejnej fazy, do najlepszej szesnastki, czyli do 1/8 finału. Będzie także starcie Polonii Środa Wielkopolska ze Śląskiem 2 Wrocław, czyli z rezerwami Śląska. I wiadomo, że jedna drużyna jest z trzeciej ligi i druga jest z drugiej ligi. Jakaś zagra dalej, więc będzie kilka takich ciekawych smaczków. Co poza tym, myślę, że mecz Lechii Gdańsk z Jagiellonią Białystok w ubiegłym sezonie wzbudziłby więcej emocji, no bo to były drużyny ekstraklasowe. Lechia niestety spadła. Polonia Warszawa, Korona Kielce, także niezły mecz. Odra Opole, Śląsk Wrocław. Wydaje mi się, że tu też warto oko zawiesić. A Awia Świdnik być może będzie ją stać na niespodziankę z Radomiakiem Radom. No i tych par jest aż 16, także jest w czym wybierać, jest co sprawdzać.
1: I jest co oglądać. Czarku, przypomnij jeszcze, którzy faworyci już pożegnali się z Pucharem Polski?
2: No właśnie, bo to jest całkiem spora grupa. Nie ma Legii, która przegrała z Motorem. Nie ma Zagłębia Lubin, które sensacyjnie odpadło z Siarką Tarnobrzeg. Aha, Siarka Tarnobrzeg teraz trafiła chyba najgorzej jak mogła na mistrza Polski, Lecha Poznań. Wisły Kraków też nie ma. Ona została wyeliminowana przez Odrę Opole. Nie ma także Krakowi, która przegrała ze Zniczem Pruszków, także z niższej ligi, no i chyba tylko Widzew Łódź, którego także no, nie zobaczymy w kolejnej fazie, może jakoś tam się wytłumaczyć, no bo przegrał z ekstraklasową Koroną Kielce. Nie ma także Pogoni Szczecin. To jest bardzo pokaźna grupa drużyn, które nie tylko miały chrapkę na zrobienie jakiegoś tam wyniku, pokazanie się w Pucharze Polski, tylko po prostu na zwycięstwo i na awans do europejskich pucharów. No i to otwiera oczywiście szanse przed kolejnymi, więc ten sezon będzie wyjątkowo ciekawy w Pucharze Polski i te spotkanie 1/16 finału od 27 do 29 października, proszę Państwa.
0: Dziękujemy za sportowe podsumowanie. To był Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej, a do najważniejszych wydarzeń wracamy za chwilę.

0: Na zegarach zbliża się godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na najnowsze fakty w RMF FM. Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie. Wycofana ma być 1/3 sił. Niepokojącymi doniesieniami zza oceanu zaczynamy fakty. W nich również ważne informacje dla kierowców z trasy S6 na Pomorzu, a także Księżyc i kosmiczna kolizja, która zdarza się raz na 100 lat. Pentagon rozważa wycofanie 1/3 sił z Europy. Taką informację podała stacja NBC News. Dzisiaj scenariusze cięć szefowi amerykańskiego Departamentu Obrony ma przedstawić dowódca wojsk USA w Europie. Według amerykańskich i zachodnich urzędników, na których powołuje się NBC, Stany Zjednoczone miałyby wycofać 25 tysięcy żołnierzy, a także samoloty i okręty, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Według części informatorów stacji cięcia mogą objąć nawet 40 tysięcy żołnierzy, czyli potencjalnie około połowy obecnego stanu. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności wojskowej w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Doniesienia pojawiają się w chwili, gdy prezydent Donald Trump mówi o znacznych postępach w kierunku utworzenia stałej bazy US Army w Polsce. Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze S6 na Pomorzu. Między Strzebielinem a Łęczycami zderzyły się dwie ciężarówki. Tam zablokowany jest pas w stronę Szczecina. Nie milkną komentarze po odwołaniu Andrzeja Gajewskiego z funkcji prezesa Orlen Termika, spółki zajmującej się ogrzewaniem. Wcześniej Gajewski ostrzegał przed niedoborem węgla podczas zbliżającego się sezonu grzewczego. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: Andrzej Gajewski przyznaje, że jest rozczarowany decyzją. Twierdzi, że nie powiedział niczego, co byłoby nieprawdą. Podczas forum ciepłowników w Międzyzdrojach miał powiedzieć, że zimą może zabraknąć węgla na polskim rynku.
2: My na ten węgiel się przygotowaliśmy. To nie to, że my go nie mamy, tak? My jako Termika od marca zaczęliśmy zwozić. To nie jest przekaz negatywny, tylko jest pozytywny, że my o tym wiemy i się do tego przygotowujemy.
1: Mówi były już prezes Orlen Termika, a dopytywany, czy żałuje słów, które miały zdecydować o jego odwołaniu, odpowiada.
2: Nie, absolutnie. Bo powiedziałem całą prawdę.
1: Słowa o malejącej dostępności węgla płynęły ostatnio także z Polskiej Grupy Górniczej. Jej prezes ocenił, że zwały węgla na koniec roku zostaną praktycznie wyzerowane.
0: Komisja Europejska chce zakazać dzieciom poniżej 13 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Dla nastolatków w wieku od 13 do 15 lat konta miałyby być pod kontrolą rodziców. Z kolei na antenie RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że Polska chce zakazu mediów społecznościowych do 15 roku życia. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Bruksela argumentuje, że potrzebne są jednolite zasady ochrony dzieci, bo internet nie kończy się na granicach. Państwa członkowskie, w tym na przykład Polska czy Francja, zaczęły już przygotowywać własne limity wieku, co grozi mozaiką przepisów, a to oznaczałoby różny poziom ochrony dzieci w poszczególnych krajach i jednocześnie utrudniałoby firmom działanie na wspólnym rynku. Polski postulat 15 lat jest częściowo zgodny z konstrukcją unijnych przepisów. W proponowanym rozporządzeniu Komisji Europejskiej nie ma elastyczności pozwalającej Polsce zachować tę granicę. Jednak jak usłyszałam od polskich dyplomatów, będzie to przedmiotem negocjacji z krajami Unii i Parlamentem Europejskim.
0: W faktach teraz łódzkiem. 2 lata bezwzględnego więzienia dla byłej właścicielki stroniska dla zwierząt w Wojtyszkach. Kobieta była wśród oskarżonych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami przebywającymi w kierowanej przez nią placówce. Wyrok sądu nie jest prawomocny.
4: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Naukowcy NASA dokonali istotnego odkrycia na powierzchni Księżyca. Dzięki danym z sondy Lunar Reconnaissance Orbiter udało się jej zidentyfikować największy nowo powstały krater, jaki kiedykolwiek zaobserwowano w Układzie Słonecznym. Ma głębokości 43 metrów i średnicę aż 222. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
5: Obliczenia wskazują, że musiał powstać w wyniku uderzenia kosmicznej skały o rozmiarach 3-piętrowej kamienicy. Naukowcy szacują, że tak duże zderzenia trafiają się na Księżycu rzadziej niż raz na 100 lat. Do tego zderzenia doszło między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku. Odkryto je po porównaniu zdjęć z tych dwóch dni. Ciekawe okazały się obserwacje termiczne nowego krateru. Obszar wokół niego o promieniu aż 6,5 km jest nocą aż o 9 stopni Celsjusza chłodniejszy niż otoczenie. To oznacza, że uderzenie